0: SK Siedlce.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

SK Siedlce. Nigdy im nie pozwoliłem na posztame imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić albo

0: pieczór.
1: Gdzie idziesz? Z nim? Nie no, chyba żartujesz.
0: Czerwone dywany, czerwone bandany.
2: Radio SK.
3: Radio SK.
4: Raz, dwa, trzy. Ma!

0: Gały, co na to poradzić?
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: SK Siedlce.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Świeże warzywa też mam. Teraz polska papryka czerwona aż 57% taniej. Tylko 5,49 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 12,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Uwaga, uwaga! Podajemy komunikat. Teraz możesz już studiować na warszawskiej uczelni w Siedlcach. Siedleckie TWP połączyło siły z uczelnią Korczaka w Warszawie i powstał Instytut w Siedlcach. Studiując w Siedlcach kończysz warszawską uczelnię Korczaka. Nasze atuty: atrakcyjne, czesne, dostęp do stypendiów, ciekawe kierunki, pedagogika, praca socjalna, polityka społeczna i zarządzanie. Podnieś swoje kwalifikacje i zarabiaj więcej. TWP w Siedlcach już od 10 lat prowadzi studia podyplomowe na 40 kierunkach. TWP Sokołowska 37. www.twp.siedlce.pl.
4: Pomyślałeś, że krewetka może poczuć miętę do papieru ryżowego? Że przegrzebek może zatracić się w boczku? Że tuńczyk może zatańczyć ze szparagiem? A że burak może zakochać się w truskawce? W Yomayo Sushi Bar wszystko jest możliwe. Nie musisz nam wierzyć na słowo. Po prostu spróbuj odważnych połączeń smaków w naszych niebanalnych rolkach. Yomayo Sushi Bar. Siedlce Formińskiego 1.
2: Złap paragon i wygrywaj!
5: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
2: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
5: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na twoje marzenia.
2: Włącz się do loterii paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
5: Topas, kupuj i wygrywaj!
6: Jesień też może być piękna. Nie wierzysz? To zajrzyj do Galerii Siedlce i się przekonaj. Już teraz aż 140 sklepów z radością zaprezentuje ci najlepsze markowe produkty. Królować będą modne jesienne stylizacje. Do tego dojdą ceny, które polubisz, kolory, które właśnie trendują i produkty, które pozwolą ci zrealizować fantazje, nie tylko odzieżowe. Zapraszamy, 140 sklepów, wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na galeriasiedlce.pl.
7: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
8: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
9: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
8: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
10: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
5: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Teraz kawy Jakob Krema i Kronat Gold 200 i 220 gramów z kartą klienta aż 36% taniej. Tylko 23,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 37,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: I po reklamie.
12: J-Lo, ja tu sam, no i

0: Reklama. Siedlce, nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
1: Złap paragon i wygrywaj!
2: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
1: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
2: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na twoje marzenia.
1: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopaz.pl.
2: Topaz. Kupuj i wygrywaj.
3: Jesień też może być piękna. Nie wierzysz? To zajrzyj do Galerii Siedlce i się przekonaj. Już teraz aż 140 sklepów z radością zaprezentuje ci najlepsze markowe produkty. Królować będą modne jesienne stylizacje. Do tego dojdą ceny, które polubisz, kolory, które właśnie trendują i produkty, które pozwolą ci zrealizować fantazje, nie tylko odzieżowe. Zapraszamy, 140 sklepów, wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na galeriasiedlce.pl.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
1: Tylko do soboty. Wszystkie mleka świeże, Mlekowita, 1 liter, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupach innych produktów za 99 zł. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Witaj. Tak, tak, do ciebie mówię. Nie oglądaj się. Twoja przyszłość zależy tylko od ciebie. Masz 18, 30, 50 lat? Na naukę nigdy nie jest za późno. Zaoczne liceum i szkoły policjalne TWP. Nie musisz mieć matury, by ukończyć administrację, PHP, opiekuna medycznego czy inny kierunek. Szkoły całkowicie bezpłatne. A może kurs maturalny, rolniczy, PHP? Skończ dobrą szkołę, zdaj maturę i egzaminy zawodowe. Z TWP zmienisz swoje życie, wykształcenie i przyszłe zarobki. TWP Siedlce Sokołowska 37. tvp.siedlce.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej Euroschool.
9: Magda Szewczuk. Przed południem w Siedlcach i regionie jeszcze sporo chmur. Mogą pojawiać się opady deszczu. Dziś na termometrach maksymalnie 17-18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane. Na Świrskiego w Siedlcach trwają jeszcze roboty drogowe. Trzeba jechać objazdem.
8: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej Euroschool. Siedlce Wojskowa 18.
10: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Śledczy w akcji do późnego wieczora prowadzili oględziny i zabezpieczali dowody. Służby ustalają okoliczności katastrofy na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. A to po tym, jak ciężarówka uderzyła w wagon pociągu Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. A o szczegółach Mateusz Gołębiewski.
11: Pociągiem miało podróżować 114 osób. Przewoźnik nie ma jednak pewności, czy wszystkie osoby, które

0: Obawy, że ten szok energetyczny, z którym mamy do czynienia, że on zaczyna coraz szerzej przekładać się na inflację bazową.
1: Mówi Jarosław Sadowski z Ankomat.pl. Większe szanse na obniżki stóp upatrywane są dopiero w przyszłym roku. A Robert Lewandowski z 6. trafieniem w MLS w hicie ligi między jego Chicago Fire a Interem Miami, Lionela Messiego i Luisa Suareza padł remis 1-1. Lewy trafił już na początku meczu, wykorzystał dośrodkowanie mocnym uderzeniem z powietrza. A w drugiej połowie Inter wyrównał. Lewandowski nie był jedynym Polakiem, który trafił tej nocy w MLS. W spotkaniu Houston Dynamo z Realem Salt Lake zwycięską bramkę na 2-1 zdobył Mateusz Bogusz.
2: SK Siedlce News.
3: Magda Szewczuk, ulica Bankowa w Mińsku Mazowieckim zostanie gruntownie przebudowana.
4: Już w przyszłym roku zamierzamy wyburzyć te stojące tutaj obok budynki i poszerzyć pas drogowy, zapewniając szerokie przejścia dla pieszych.
3: Zapowiada burmistrz Marcin Jakubowski. Na Bankowej pojawią się też dodatkowe miejsca parkingowe oraz zieleń. A już w najbliższą niedzielę o 18 na siedleckim stadionie hit Ekstraligi Rugby. MKS Pogoń Aventa Siedlce zmierzy się z Ogniwem Sopot.
2: Jankes i Wiktor w Radiu SK.
5: Czwartek odpalony, dzień dobry. Ustawione, dzień dobry. Teraz jest jedno zadanie przede mną. Mm-hmm. Słuchać, czy wszystko dobrze będzie grać.
6: Ach, ja sprawdziłem, ekspres trzeba wyczyścić, czyli zadanie czyszczenie ekspresu i później kawa.
5: Ty jesteś no od dolewania.
6: Kawa.
7: Ja jak zwykle mam najcięższe zadanie, muszę was pilnować, śmiać się po waszych żartach.
5: Dobrze by było.
6: No. Dzisiaj będzie bez zmian, to prawda.
5: To drodzy, poranni słuchacze, powiedzcie, co wy robicie dzisiaj w pracy, jaką macie listę zadań, a my sprawdzimy, czy też byśmy sobie z tym poradzili.
7: 664-402-302. Gadamy do eskowego messengera.
6: Kawa. I jak mówi klasik, do roboty.
5: To co tam macie do zrobienia w robocie?

0: Fala muzycznie z pogodą się zlała. 8 po 6. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj sprawdzamy waszą listę zadań, no i potencjalnie spróbujemy dopasować albo Kamę, albo Jankesa, albo mnie, bo może damy radę też to zrobić?
1: Eskowy Messenger oczywiście się kłania. Jakie zadania dzisiaj macie przed sobą? Dzień dobry.
2: Siemanko ekipa. Pierwszym kursem dzisiaj zbieramy plastik, drugim kursem zbieramy śmieci. Do zrobienia około 100 km wysypisko i fajranto. Pozdrawiam, zapraszam do współpracy.
1: O, Jankes zawsze marzył o tym, żeby na stopce jeździć, więc myślę, Janki, że to jest twoje zadanie.
3: To jest tak, game changer, to jest życie, to jest po prostu coś najlepszego.
0: Sprawdziłbyś
1: się. Ja się tylko zastanawiam, bo dzisiaj z kolei u mnie papier wywożą, który wyniosłam oczywiście wczoraj wieczorem, no bo przecież rano mnie nie będzie. No. I jak się domyślacie, papier zamienił się na papier marché, bo już jest cały mokry.
0: Kto tam jeszcze w kolejeczce? Jakie zadania dzisiaj do wykonania? Dzień dobry.
4: Adaptacja. Kolejny dzień, słuchajcie. Przytulanie maluszków i zapewnienie im bezpieczeństwa.
0: No to ewidentnie Kamila. Dzisiaj ona przyszła z pieskiem, którego przytula i adaptuje do warunków radiowych.
1: Znaczy ja powiem tak, ewidentnie nie Wiktor. Lepiej, żeby nie przytulał maluszków.
5: I też są pampersy rozstawione tutaj u nas w studiu. Nie, to jest mata, tak, rzeczywiście. Wszystko gra. Dajcie znać, czekamy cały czas.
0: Mata Calvin Harris.
5: No mówisz, no gra, no.

0: Kwadrans po szóstej. Pani Jadzia już z nami, zamieszanie w studiu. Witamy.
1: Dzień dobry, jest dyskusja, jest dobrze, jest prasowanie, są gazetki. No dobra, jedźmy.
2: Poranne prasowanie.
0: Dzisiaj, słuchajcie, prasujemy na bogato, na bogatości. Bo Omena Mensa i Rafał Brzoska, czyli no jedna z najbogatszych par, jakby nie było, naszego kraju, organizują imprezkę w Wenecji.
1: Impreza
0: jest charytatywna, ale najpierw to wygląda tak, że wynajęli za własne pieniądze cały wielki pięciogwiazdkowy hotel. Zapraszają bogatych znajomych i wejściówka tam kosztuje 20 patyków, 20 tysięcy złotych.
1: Kiedy to się odbywa?
3: 10 września.
2: A co, Jankes, wybierasz się?
1: To dzisiaj jest. To nie, całe szczęście nie mogę. Całe szczęście nie mogę. Oj, no.
4: Jadzinia, a co ty byś zrobiła, gdybyś miała na koncie tyle, co ma pani Omena i pan Rafał i ich znajomi?
2: Jedwabnej pościeli.
0: To nie przyszłabyś dzisiaj do nas rano, tylko byś spała w chacie?
2: A jak? Nie musiałam.
4: Jestem w szoku, że jesteś w szoku.
1: To całe szczęście u ciebie, wszystko w porządku, tak. Z twoim kątem, tak, bardzo dobrze.
2: Do Wenecji się nie wybieram.
0: Może chociaż byśmy się połączyli na FaceTime'ie ze złotego...

0: Macie ochotę na kolejny odcinek angielskiego z Wiktorem?
1: O nie. O tak.
0: Jestem człowiekiem. Robię co mogę.
2: No,
0: nie kładź wina na mnie. Nie kładź wina na mnie.
2: Ale to prawda, to są takie niebezpieczne sytuacje. Chociaż kiedyś na studiach byłem i kładliśmy na siebie wina. No, to takie było.
3: Moja wina.
4: Co niedzielę człowiek się uderza i mówi: moja wina.
0: To teraz moja praca, dzisiaj poranna praca.
4: Ale
0: halo.
4: Twoje zadanie.
5: Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Radio SK. Dzisiaj w pracy nic już nie muszę robić, bo jestem po nocce. Wszystko już zrobiłem, kiedy wszyscy żeście spali. Teraz ja jedę do domu spać, a wy jedziecie pracować.
2: Ale proszę nie iść spać. Nie wolno iść spać, jak ma pan tyle energii. No nie wolno. Szkoda tej energii. Szkoda.
6: Jankes. Kama. Wiktor. W Radiu SK.
4: Taką energią to będzie szybka drzemka.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę RoxLab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
7: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz nowego auta? Poznaj Jetour. Nowoczesne samochody stworzone dla tych, którzy chcą więcej. Odwiedź salon Jetour AMS Chruścicki przy ulicy 3 Maja 60 i zobacz najnowsze modele oraz skorzystaj z jazdy próbnej. A kiedy Twoje auto potrzebuje profesjonalnej opieki, zapraszamy do serwisu Jetour przy ulicy Brzeskiej 178. Zapraszam, Adam Chruścicki. Jetour AMS Chruścicki. Odkryj nowy kierunek motoryzacji.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej Euroschool.
12: Magda Szewczuk, na ulicy Jagiellońskiej w Siedlcach trwają roboty rzemne, trzeba korzystać z objazdów. Na termometrach w Siedlcach dziś do 18 stopni, przed południem jeszcze sporo chmur, może popadać deszcz. Ciśnienie atmosferyczne będzie dziś umiarkowane.
11: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej Euroschool. Siedlce Wojskowa 18.
13: 6.30 to jest SK News. Marcin Procki zaprasza, ma na początek nowy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To ostrzega przed atakiem powietrznym na Ukrainie. Alert dostali mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny. RCB informuje, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Groźna sytuacja z Wołodymyrem Zełenskim. Samolot ukraińskiego prezydenta został niemal trafiony przez drona podczas startu z Mołdawii do Oslo, przekazał premier Norwegii. Zełenski przyleciał do norweskiej stolicy na pogrzeb króla Haralda V.
14: SK Sport News.
13: Faworyci nie zawiedli. Za nami kolejne mecze pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. FC Barcelona 5-1 rozbiła Feyenoord, a broniący tytułu piłkarze PSG aż 6-1 wygrali ze Slovanem Bratysława. Arsenal 1-0 wygrał z Napoli, a Liverpool 2-1 pokonał Atletico Madryt.
14: Sport w Warszawie.
13: A będzie zmiana też na szczycie kobiecego tenisa, bo Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu tenisistek. Zawodniczka z Kazachstanu zagwarantowała sobie to, awansując do półfinału US Open. W nim jej rywalką będzie Coco Gauff.
15: Kama i Wiktor.
16: Radio SK.
17: Dzień dobry wszystkim, 6.32, już teraz 28 minut do godziny 7.
18: I tak to bywa właśnie z takimi dniami jak czwartek, że są zadania do zrobienia. I pytanie, jakie wy zadania dzisiaj macie przed sobą, a my tutaj wyślemy odpowiednich wysłanników. Jankes jest chętny, Wiktor jest chętny, Boga jest chętny do roboty.
19: Na czym polega wasza robota? Możemy też byśmy się sprawdzili.
17: Co tak patrzycie na mnie?
0: Podaj numer telefonu. No podaj.
18: Miałeś jedno zadanie, no. Jedno zadanie.
17: Ale nie pomyślałem lepiej o swoim numerze telefonu. Coś podaję numer telefonu. 664-402-3-02. Zapraszamy. Numer do mnie.

0: Za oknem jesień, a w radiu jeszcze pachnie latem. Ostatni dzień lata na playliście.
1: Tak, dzisiaj fajnie pada na zewnątrz, rzeczywiście. No dobra, lećmy dalej. 22 minutki do godziny 7 już teraz.
2: Słuchajcie, co byście zrobili, gdybyście mieli 186 milionów złotych?
0: Ja jak pani Jadzia, dalej bym spał w Jedwabiu.
1: Ja w ogóle bym nie spał.
2: A wiecie, co polski rząd postanowił zrobić?
1: Co
2: przeznaczyć
1: zrobić?
2: 186 milionów złotych na poszukiwania 34 surowców krytycznych. Czyli będą szukać miedzi, grafitu i platynowców, cokolwiek to jest.
1: A ja słyszałem o tym, będą robić odwierty, tak? Gdzieś tam chyba w całym kraju.
2: Tak.
1: Będą szukać gdzieś nawet w stolicy, pod Warszawą, no wszędzie dosłownie.
0: Znając nasze szczęście, to i tak nic nie znajdą, ale jak już wiercą te dziury, to może w innych miastach niż Warszawa by metro zrobili.
3: Następna stacja, Rondo Daszyńskiego.
4: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
10: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
12: 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: Sama.
1: Kama zaraz będzie śpiewać.
2: Sama. Będzie sama.
0: Solo Kama. 12 do godziny, 12 minut do godziny 7.
1: Uwaga. 3, 2, 1, poszła. Happy birthday
3: to you. Adam, Adam. SK budzi w urodziny.
0: Och, Adaś.
1: Dzisiaj tak trochę jak kibicka. Tak. Z żylety.
4: Bo ja mu bardzo kibicuję.
0: Poczułeś się lepiej?
5: Jak najbardziej. Ja wiedziałem, że byłem grzeczny, ale że aż tak.
4: No, bez przesady, bez przesady. No. Powiedz szybciutko, czego ci brakuje do szczęścia?
5: To znaczy wszystko mam, tak więc niczego więcej nie chcę, oprócz zdrowia.
4: No to muszę ci powiedzieć, że twoja żona dobrze cię wychowała i ty dobrze się wychowałeś przy niej, bo napisała, z racji tego, że ma już wszystko, bo ma wspaniałą żonę i dzieci. No więc wszystko się zgadza.
0: Ta. Telefon od nas do ciebie, czyli mamy tak zwany komplecik. Urodziny, które to urodziny dzisiaj? Pochwal się.
5: 38, no niestety czas leci.
0: No gdzie tam niestety, proszę cię, no.
4: Słuchaj, na pocieszenie...
5: No wiadomo, człowiek się czuje zawsze młodo, tak więc...
4: Jankes zrobił coraz większe oczy. Jak ty się, Janki, czujesz?
0: Ja wspaniale się czuję. Czekając, co powie, po tak więc.
4: Tak więc jest dobrze, no.
1: A tam dzisiaj zbieramy od naszych słuchaczy zadania do pracy. Co ty robisz w robocie? Bo może ktoś z nas mógłby cię podmienić i na przykład ulżyć ci trochę i porobić za ciebie.
5: Raczej mnie nie zamienią. Ja akurat zajmuję się meblami do IKEA. Robimy od podstaw, tak więc... No jestem jako stolarz.
1: Ja widzę w tym Jankesa, bo Jankes bardzo często struga wariata.
0: To prawda, to się zgadza. Idealnie.
5: Możemy postrugać razem.
0: Kama, dołączasz?
4: Ja po prostu będę kierowniczką tego całego zamieszania. Ja będę wam mówić, co trzeba robić, ja się w tym świetnie odnajduję.
0: Dostaniesz instrukcję rzeczywiście i będziemy składać to wszystko i strugać i w ogóle.
4: A świstak będzie zabijał to w papierki.
1: Pomocnik się przyda i zamiennik, bo będziecie przynajmniej mieli taki jeden dzień, kiedy was nie będzie, bo pojedziecie z całą rodziną do Energylandii. Czteroosobowe zaproszenie dla ciebie.
5: O kurczę, no super, dzięki wielkie.
0: A tam się dzieje, jak wiadomo. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. Czegoś jeszcze tobie życzyć specjalnego, poza zdrowiem i poza tym, co masz już?
5: To znaczy, no nic więcej, no. Wszystko już mam, nic więcej nie potrzebuję, tak więc...
4: Twoja żona na samym...
5: Jedynie co, to mogę pozdrowić żonę. Wspaniały prezent mi zrobiła, która jedzie do Międzylądu, do pracy, do Urzędu Skarbowego. Mm-hmm. Jeśli się męczy z nimi tam wszystkimi. Mm-hmm. No i... Oczywiście całe Radio SK chcę pozdrowić.
4: Dobrze, że powiedziałeś to o tej żonie, bo ona na końcu wiadomości napisała: mam nadzieję, że potwierdzi moją wersję z tą wspaniałą żoną, bo inaczej sobie porozmawiamy. Radio SK. The good girl in your dream.

0: jutro odświeżona wersja tego hitu razem z Matą, ale to w swoim czasie. To jutro, jutro, jutro, a dzisiaj za chwilę u nas, no, Marcin Procki, newsy.
1: Tak, najbliższa przyszłość. Sprawdzimy, czy dojedziemy do 10 zł z cenami paliw na stacjach benzynowych.
2: Zobaczymy, co będzie pierwsze. Czy to ceny dojadą do 10 zł, czy jednak dojadą nas?
3: Jankes! Kama!
4: I Wiktor!
3: W Radiu SK!
4: Reklama.
5: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
6: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Siła z pianka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
6: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury. Kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
1: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej Euroschool.
1: Magda Szewczuk, dziś warto zabrać parasol. Przed południem w Siedlcach i regionie może jeszcze popadać deszcz. Na termometrach maksymalnie 18 stopni, ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane. Cały czas z ruchu wyłączona jest ronda na skrzyżowaniu Janowskiej i Starowiejskiej w Siedlcach.
0: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej Euroschool. Siedlce Wojskowa 18.
2: Jest 7, zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki, zapraszam. Kilkanaście minut obowiązywał we wschodnich województwach alert RCB, to w związku z sytuacją na Ukrainie. Zakończył się atak na obszarze Ukrainy, informuje w SMS-ie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. A to po tym, jak w graniczącym z Polską obwodzie wołyńskim ogłoszono alarm powietrzny z powodu nadlatujących dronów. A w nocy śledczy zakończyli oględziny na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Zginęła w niej jedna osoba, około 20 zostało rannych. Na miejscu zabezpieczono m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Nowe informacje zbiera o poranku reporterski Mateusz Chłyston. Mateuszu, co jeszcze robili na miejscu śledczy?
3: Między innymi sfotografowali miejsce wypadku z użyciem drona. Zebrany w ten sposób materiał będzie kolejnym dowodem, który pozwoli odtworzyć przebieg tego zdarzenia. Kolejarze nie informują na razie, kiedy przywrócą ruch na tej trasie. Skala zniszczeń jest tak duża, że naprawy mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Do zdarzenia

0: Wszystko będzie jednak zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8 zł i 90 groszy.
1: SK Siedlce News.
2: Magda Szewczuk. W najbliższy weekend w Siedlcach odbędą się Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym. W programie występy artystyczne, pokazy kulinarne, degustacje i coś dla rolników oraz działkowców.
3: 20. jubileuszowa wystawa zwierząt hodowlanych. Pokaz maszyn rolniczych. Maszyn nowych, ale i retro. Kiermasz roślin ozdobny.
2: Mówi Daniel Skolimowski, komisarz targów. Przypominam kierowcom, że w związku z organizacją targów od najbliższego piątku będzie zamknięty fragment ulicy Jana Pawła II. W piątek o 17:00 siatkarze KPS Siedlce podejmą Lechię Tomaszów Mazowiecki.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Radio SK.
6: Co to było?
7: Jest moc, jest energia, jest czwartek, za kwadrans piątek.
6: Nie wiem. Przepraszam, ale to brzmiało bardziej jak zatwardzenie.
8: To jest rozgrzewanie gardła. Słuchajcie, dajcie nam znać, co macie na dzisiejszej liście zadań, bo może ktoś z nas się będzie nadawał i zrobi to, co wy macie zrobić w pracy.
9: No to który panowie idzie dzisiaj na zebranie do szkoły?
8: Jalki.
7: Ja nie mam czasu,
6: przepraszam. Bardzo mi się podoba, że zostałam wyjęta z tego równania.
7: A panowie, no to
8: ja się podejmę tego zadania pod jednym warunkiem, że nie dodacie mnie potem do WhatsAppowej grupy rodziców.
7: Czyli zgłaszasz na przygotowanie, tak?
8: Nie no, ja idę, mówię.
6: On po prostu nie ma internetu.
8: Nikt mi potem nie pika w telefonie. O 3:00 w nocy. Jakaś
6: Janki, bo
8: mama
6: ty jeszcze nie wiesz. Ty jeszcze nie wiesz, co cię czeka, jak twój młody pójdzie do szkoły.
8: Profilaktycznie skasuj WhatsAppa.

0: Ed Sheeran, 8 minut po godzinie 7, to jest SK z samego rana.
1: Ja generalnie jestem fanką social mediów pod tym względem, że mamy permanentny dostęp do ludzi, do gwiazd, do których normalnie byśmy nie mieli. Wchodzisz na takiego Instagrama i już wiesz, co robi Madonna, dlaczego zmieniła swój wygląd i dlaczego używa tak mocnych filtrów.
0: To jak jesteś taka mądra, to powiedz lepiej, gdzie jest i co robi Lady Gaga. Podobno zaginęła.
2: No. Jak to?
0: Nie ma jej.
2: Jak to?
0: Nie ma jej.
1: No właśnie.
2: Ale rzeczywiście jakoś mówię ciszej, nie? Jakoś tak.
0: Ani to nawet... Instagram.
1: Tak.
0: Ani inne media, które mogłyby ją złapać typu paparazzi. Nikt nie wie, co się dzieje z Lady Gagą.
1: Podobno nieczynne. Nawet przyjaciele się o nią martwią. Nikt jej nie widział, nikt o niej nie słyszał od ponad miesiąca. No i wszyscy się zastanawiają, gdzie jest Lady Gaga?
2: Where are you, lady?
0: A może ona dostała przedpremierowy dostęp do GTA 6? Siedzi na chacie, już ma 40% gry zrobione?
2: Lady, daj znać, no, czekamy. I get

0: Bruno, fantastyczny Mars w Radiu SK, 14 minut po godzinie 7, eskowe klapki Kubota, no i skiety, czyli skarpety do wzięcia.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: To jest skiety i klapki, skiety, klapki do wzięcia, bardzo dobrze, tak kiedyś śpiewał artysta.
2: Pięknie.
3: 664-402-302, to jest nasz numer telefonu, pamiętajcie, szybko odpowiadamy i telefon przy uchu trzymamy. Ha! Ale mi się rymuło.
0: Ha!
3: Dzień dobry.
4: Halo, halo.
0: Dzień dobry, witamy.
2: Jak masz na imię? Gramy czy nie gramy?
4: Pewnie, że gramy, Seba.
1: Zabawa rozpoczęta.
0: Poczciwy Seba leci w stronę nagród, lecimy.
3: W jakich polskich miastach odbywało się Euro 2012?
4: W Warszawie.
2: I jeszcze jakieś jedno chociaż.
4: Wrocław?
2: Dobrze.
0: Dobrze.
2: Jest.
0: I Gdański, Poznań.
2: Drugie, jaki jest numer do Radia SK, żeby się do nas dodzwonić?
4: 664-402-302.
0: Pięknie, rewelacja.
2: Trzecie, jak jesteś w Krakowie, to Opole jest na wschód czy na zachód?
0: Tutaj na dole, tutaj.
4: Na zachód.
2: Dobrze.
0: Bardzo ładnie. Uwaga, 4-4-4, kto najczęściej chodzi w moro?
4: Żołnierze.
0: Edyta.
3: Jakie znasz polskie tańce ludowe? Daj dwa przykłady.
0: Oho.
4: Polonez. Aha. I
2: syrena.
4: Belgijka.
3: I co?
5: Belgijka nie.
3: Belgijka nie będzie polskim tańcem ludowym.
2: No właśnie, przecież sama nazwa mówi, że to belgijski taniec ludowy.
0: No i po co to sobie zrobiłeś?
3: Miał koników 7. Trzymaj się, dobrego
0: Mazur,
3: Seba.
0: Oberek. No nie, no źle powiedział, no to dziękujemy.
2: Pogo, to jest też tradycyjny taniec polski.
0: To prawda.
3: Halo.
5: Robimy koło.
6: Halo, cześć.
3: No hejka, zostały dwa pytania, więc lecimy z szóstym. Czy czerwona jarzębina, jak jest zielona, to nadal jest czerwona?
6: No nie, no jest zielona.
2: No nie, nazywa się dalej tak samo.
0: Dobra.
3: Trzymaj się, dobrego. Ostatnie pytanie i szansa na zwycięstwo. 664-402-302. Jak Seba powiedział, dzień dobry.
2: Halo.
7: Halo, halo.
0: Jesteś? Słuchaj. Dobra, dawaj szybko, czas się kończy.
2: Jesteś dzikiem i musisz wychrumkać pozdrowienia dla słuchaczy Eski.
7: Chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum.
0: Kurde, tak. Ale wstał dopiero.
3: Zaspany dzik.
2: Poczciwy, kulturalny dzik. Pozdrawia delikatnie.
3: Jeszcze nigdy nie widziałam dzika w eskowych klapkach Kubota i w skarpetkach, ale z przyjemnością na to popatrzę. Dodatkowo jeszcze wyrzucamy ci magazyn SK Story, wydanie wrześniowe, z Oskarem Cymsem w roli głównej.
2: Tak.
7: Dziękuję ślicznie.
0: Dziku, a u ciebie która teraz jest godzina?
7: U mnie 7:17.
0: No to
3: chrom, chrom, chrom, chrom.
1: Siódme wygrywa w

0: poranne ochy i achy. Odsyń mi grzesz, tak? Mam na playliście wesoło, ale za chwilę poważne sprawy, bo Marcin Protki się pojawi i są proponowane zmiany w ruchu drogowym, w przepisach a propos przejazdów kolejowych.
1: No to właśnie, prawda. A dokładnie jakie i dlaczego to jest takie ważne, to za chwilę o tym Marcin.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz nowego auta? Poznaj Jetour. Nowoczesne samochody stworzone dla tych, którzy chcą więcej. Odwiedź salon Jetour AMS Chruścicki przy ulicy 3 Maja 60 i zobacz najnowsze modele oraz skorzystaj z jazdy próbnej. A kiedy twoje auto potrzebuje profesjonalnej opieki, zapraszamy do serwisu Jetour przy ulicy Brzeskiej 178. Zapraszam, Adam Chruścicki. Jetour AMS Chruścicki. Odkryj nowy kierunek motoryzacji.
4: Wiesz, czego mi brakuje?
5: Więcej miejsca?
4: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
5: Ogrodu na poranną kawę?
4: Tak.
5: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chcę się wracać?
4: Dokładnie tak.
5: To chyba czas na Strumykowa Residence.
6: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
4: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
6: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
7: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Teraz kawy Jakobs Krema i Kronat Gold 200 i 220 gramów z kartą klienta aż 36% taniej. Tylko 23,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 37,99.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej Euroschool.
13: Magda Szewczuk, rondo na skrzyżowaniu Janowskiej i Starowiejskiej w Siedlcach cały czas w remoncie, trzeba jechać objazdem. Na termometrach w Siedlcach dziś maksymalnie 18 stopni, przed południem sporo chmur, mogą pojawić się opady deszczu, a ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane.
12: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej Euroschool, Siedlce Wojskowa 18.
14: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Minister infrastruktury zapowiada zmiany w karach za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy. Dariusz Klimczak chce, by kierowcy tracili za to prawo jazdy na 3 miesiące. Projekt zmian ma być gotowy na następne posiedzenie Rady Ministrów, a to reakcja na wczorajszą katastrofę kolejową na Mazowszu. Teraz ważne ostrzeżenie dla kierowców w Małopolsce. Na czwórce doszło rano do karambolu między węzłami Skawina i Tyniec. Zderzyło się 5 samochodów. Kilkukilometrowe korki ciągną się teraz w obu kierunkach.
15: SK Sport News.
14: 6 goli i PSG i cenne zwycięstwa angielskich drużyn. To w środowych meczach Ligi Mistrzów. Paryżanie 6-1 wygrali ze Slovanem Bratysława, Liverpool 2-1 z Atletico, a Arsenal 1-0 z Napoli. Dziś kolejnych 6 spotkań. A ruszyły Mistrzostwa Europy siatkarzy. Współgospodarze turnieju, Bułgarzy 3-0 wygrali z Macedonią Północną, z kolei Łotwa 3-1 wygrała z Rumunią. Dziś Polacy w swoim pierwszym meczu zagrają z Portugalią.
16: Jankes.
17: Kama.
16: I Wiktor.
17: Radio RTSK.
18: Plany i zadania. O to pytamy was z samego rana w czwartek, 7.32.
19: Ostatnio kazano mi zastanowić się codziennie przed przyjściem do pracy. Co dzisiaj? Schrzanie.
20: To ja się zgłaszam na ochotnika.
21: A ja mam plan dla pani. Niech pani z koleżanką założy food trucka z białą kiełbasą. Koleżanka będzie tak dała kiełbasę, a pani będzie chrzanić.
18: Życzymy smacznego dnia.
22: Nie jakieś tam parma czy foie gras, tylko biała kiełbasa z cielęciny.

0: Tutaj SK, 22 minutki i będzie z nami godzina 8. A teraz zapraszamy w wyjątkowe miejsce pod tytułem Akademik.
1: Wiecie, że ja nigdy nie mieszkałam w Akademiku i strasznie żałuję tego.
0: Ja przez chwilkę,
1: ale fajnie
0: długo
1: było?
0: Nie wytrzymałem. O nie, bo tam się w ogóle nie śpi.
2: Ja byłem przez kilka godzin, bo zaprosiła mnie pewna koleżanka do Akademika. No, musieliśmy wchodzić bokiem, żeby ta pani, która pilnuje na wejściu, nie widziała, że wchodzi nieuprawniona osoba. A potem jak wychodziłem, to ona już spała, więc...
0: Ale wychodziłeś drzwiami czy oknem?
2: Wychodziłem normalnie na ugiętych kolanach, tak mi było dobrze.
1: Akademiki w Polsce coraz mniej przypominają te akademiki, które kojarzymy z różnego rodzaju filmów z lat 80. i 90., tylko naprawdę są takie super ekstra wypasione.
2: Czekaj, a no czy ktoś przed wyborami nie obiecywał, że będą za darmo?
3: Cicho!
1: Może i obiecywał, ale jeszcze nie spełnił, bo okazuje się, że miejsce w pokoju dwuosobowym kosztuje około 500 zł miesięcznie, a jedynka potrafi kosztować nawet 1500.
0: Czyli trzeba się łączyć w pary, dobrze myślę? Taniej będzie.
2: Zacisnę zęby, możemy mieszkać razem.
0: Dawaj. Kama, dołączasz? Będzie jeszcze taniej.
1: A to trójeczki też są?
4: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Świeże warzywa też mam. Teraz polska papryka czerwona aż 57% taniej. Tylko 5,49 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 12,99.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Mamy niskie ceny.
9: Złap paragon i wygrywaj!
14: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
9: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
14: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na twoje marzenia.
9: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
14: Topas, kupuj i wygrywaj.
15: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50/50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
16: Wiesz, czego mi brakuje?
17: Więcej miejsca?
16: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
17: Ogrodu na poranną kawę?
16: Tak.
17: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
16: Dokładnie tak.
17: To chyba czas na Strumykowa Residence.
18: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
16: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
18: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47, 12.
19: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
19: To ja też chcę!
3: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: Ona temu winna, czyli kto? Czyli Kamil Nosel.
1: Edyta bardzo zryta, Edyta bardzo zryta.
0: Tak się dzisiaj nazywa Kamil Nosel. Uważajcie, bo będzie wkręcał już teraz w Radiu SK.
2: Idziemy na wesele do hotelu.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Halo?
5: Czy ja z panią Iwoną rozmawiam?
4: Tak, dzień dobry.
5: Telefon jest z hotelu, proszę pani, ta bardzo zryta, w sprawie uroczystości weselnych, bo mam panią na liście. Jak pani obsługę kelnerską, proszę pani, tutaj domawiała? Niech pani powie.
4: Wie pani co, ale ja nie wiem, bo ja wszystko załatwiałam z panią Karoliną.
5: Tak. I pani Karolina kazała mi do pani zadzwonić i się dogadać, bo ja jestem z obsługi kelnerskiej i my prowadzimy protest, proszę pani, z właścicielem.
4: Co prowadzicie?
5: Protest, proszę pani, z właścicielem, nadgodziny.
4: Dobrze, ale jakby co ja mam do tego wspólnego, bo jakby nie rozumiem.
5: Umiecie obsługiwać, proszę pani, mikrofale, ewentualnie taką głębszą frytkownicę?
4: Nie no, pani sobie chyba jaja robi. Na moim weselu?
5: A w którym momencie, proszę pani, niech pani powie, bo nie rozumiem teraz ja.
4: Dobrze, ja się skontaktuję najpierw z panią Karoliną i potem
5: kazała,
4: do pani dzwoni,
5: będzie
4: dobrze?
5: Kazała do mnie dzwonić, proszę pani, a wtedy już będę obrażona na panią.
4: No dobrze, a to niech pani na mnie nie obraża, tylko niech pani mi powie, na jakiej to jest zasadzie. Czy jakby my mamy płacić te nadgodziny, czy mamy się dogadać?
5: Nie. Jak nam właściciel zapłaci za te nadgodziny, które nam wcześniej nie zapłacił sprzed 3 miesięcy, no to my normalnie pracujemy. Ale nie wychodzi na to, że będziemy, proszę pani, mieli wypłacone. Więc my do 12 wydamy torta, a później już idziemy do domu.
4: To idziecie do domu, no i co wtedy z moim ostatnim daniem?
5: Więc
4: bo tam
5: ja mogę...
4: jest tylko ostatnie danie.
5: No wiem. Więc ja mogę państwu zostawić urządzenia tak zwane grzewcze. Tylko niech mi pani powie, czy pani to potrafi obsługiwać.
4: Wie pani co, ja to nie umiem obsługiwać takich rzeczy, ale mój tata kiedyś się zajmował cateringem, więc ja zadzwonię do niego.
5: Ale to chodzi, proszę pani, o mikrofale, ewentualnie o airfryera. Bo ja do kuchni nie mogę państwa wpuścić.
4: To widziałam to przygrzać.
5: No to mówię, wystawię to, proszę pani, tylko niech mi pani powie, czy wy jesteście w temacie i potraficie to obsłużyć.
4: Obsłużyć to potrafimy, ale gdzie pani to nam wystawi? Na stole.
5: A gdzie by było najlepiej, żebyście mieli dostęp? Koło baru, czy gdzie? No koło orkiestry, niech mi pani powie, no.
4: Dobrze, ale jakby ja rozumiem, że pani jest zdenerwowana, że oni wam nie płacą, no. Ale jakby nie musi pani być do mnie taką agresją, dobrze?
5: Nie, proszę pani, ja jestem spokojna.
4: Dziwnej i ciężkiej,
5: ja tylko chcę ustalić, czy wy, proszę pani, nie zrobicie sobie krzywdy, nie wiem, obsługując mikrofale czy
4: robimy, no. Ale żadne z nas podpisując umowę nie pisało się na to, więc zaraz zadzwonię do właściciela.
5: Ale proszę
4: i
5: pani,
4: będę
5: z tortem my wjedziemy, rozdamy talerzyki i do domu.
4: No ja rozumiem, ale to co, każdy gość ma sam podejść sobie pod grosz, bo nie rozumiem.
5: To może w tym wszystkim pomoże Agata.
6: Iwona, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Zabiję cię.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: Słyszeliście?
8: Mhm.
7: To powiedziała, kocham cię.
8: To się wszystko nagrało. Piszę do ciebie, śpisz.

0: barwy to coś.
1: Za chwilę ósma, więc to coś, o czym łajciory śpiewały, to jest numer telefonu i coś kolorowego na zdjęciu, które wyślecie nam w Messengerze, bo na dworze jest szaro, więc tak
2: niestety,
1: w kontrze.
2: Jesień idzie, a zbieramy oczywiście was, drodzy słuchacze, do naszej zabawy. 5 słów, 5 stów.
3: Na przykład kolorowe karetki mogą być.
1: Na przykład kolorowe włosy mogą być, albo kolorowe samochód
3: zęby.
1: Może ktoś ma.
2: Kolorowe zęby.
3: No ja miałem kolorowe zęby.
1: Nosy.
3: Jeszcze niedawno mieliśmy kolorowe zęby, jak się jadło jagodzianki, to jakie były zęby?
1: Kolorowe,
3: fioletowe.
1: Dobrze, no. Słuchajcie, gramy w 5 słów, 5 stów. W skojarzenia wybierzecie sobie Kamę, mnie albo Jankesa, tylko najpierw numer telefonu, coś kolorowego, a potem może 5 stów będzie wasze.
4: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
5: Radio SK.
1: Oddzwonimy po ósmej.
4: Autopromocja.
5: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatic. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski.
10: Tego nie można przegapić.
9: Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
11: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO SA. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank PKO SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
19: I po reklamie.
0: sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej Euroschool.
2: Magda Szewczuk, dzień bardzo zacząć od kawy. Ciśnienie atmosferyczne w Siedlcach i regionie tylko umiarkowane. Przed południem mogą zdarzyć się jeszcze opady deszczu. Na termometrach maksymalnie 18 stopni. Utrudnienie na Krajowej 63 pod Wiśniewem. Trwa tam budowa ścieżki rowerowej.
0: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej Euroschool. Siedlce Wojskowa 18.
10: Jest ósma, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, maszyniści zapowiadają protest, a premier zaostrzenie przepisów dla kierowców łamiących prawo na przejazdach kolejowych. A to reakcje na katastrofę w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity, jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych. Stało się to po tym, jak wjechała na przejazd na czerwonym świetle.
19: To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią.
10: Mówi premier Donald Tusk, a już pojawiła się propozycja, aby kierowcom, którzy wjeżdżają na przejazd na czerwonym świetle, odbierać prawo jazdy na 3 miesiące. Pieniądze w kasie PKOL-u na najbliższe wydarzenia są bezpieczne, zapewnia zarząd instytucji. Pojawiają się jednak sygnały, że kasa komitetu jest pusta, mówi Katarzyna Kochaniak-Roman z PKOL-u.
20: Teraz przed nami to, co najważniejsze, to są młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze, które rozpoczynają się pod koniec października. One nie będą w żaden sposób zagrożone, to znaczy będziemy w stanie wysłać tą reprezentację.
10: A w poniedziałek ma się zebrać zarząd PKO-lu, by wyłonić prezesa, który dokończy kadencję za zatrzymanego Radosława Piesiewicza. A nowe skarby mamy z dna Zatoki i kolejne tajemnice odsłania XIX-wieczny żaglowiec spoczywający przy wejściu do portu Gdańsk. Znaleziono m.in. fragmenty obuwia i szelek.
21: Z pewnością jest to pozostałość po jednostce handlowej, która zatonęła przy wejściu do Gdańska. Znamy kilkanaście takich jednostek.
10: Dalej jednak nie udało się ustalić dokładnego pochodzenia żaglowca.
5: SK Siedlce News.
2: Magda Szewczuk, siedlecki rolnik, kończy 105 lat. Szkoła chce to uczcić podwójnie, bo jubileusz stulecia obchodziła w okresie pandemii.
22: No przypadł nam niestety na czasy COVID-u, więc właściwie przeszedł niezauważony. Natomiast 105 lat to już jest taka rocznica, którą warto

0: kto się zgłosi na kolorowo, ten bierze udział w konkursie 5 słów, 5 słów. Tomek nasz słuchacz wysłał nam kolorowe pomidory, prawda?
1: 5 słów, 5 słów.
2: Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry, witajcie.
4: To są kupione w sklepie, czy wyhodowane jak Nosel samemu?
3: Nie, swojskie, swojskie.
2: Ojejku, Nosel przyniósł nam kiedyś do studia swoje własne pomidory i przyznam szczerze, że dawno nie miałam czegoś tak smacznego w ustach.
4: No, takie są najlepsze. Tomek, z kim czujesz, że możesz mieć na antenie dobry przelot? Jankę, Skama, Wiktor, kogo typujesz do gry? Z kim chcesz?
3: Już co, jak tak was słucham codziennie, to myślę, że chyba Wiktor.
0: Nie, super, super, super.
5: Bardzo dobrze.
4: Tomek, powiedz mi coś o sobie szybko, poznajmy się. Kim ty jesteś prywatnie, jakie masz hobby, co lubisz?
3: Prywatnie lubię spędzać czas z rodziną na pewno, z moimi dziećmi. Pracuję jako operator koparku ładowarki, jeżdżę ciężarówkami, lubię rośliny, pracować na zewnątrz ogólnie, nie lubię ciasnych pomieszczeń.
4: Słuchaj, to ja wychodzę ze studia, zostawiam cię z Kamą i z Jankesem i z Bogajem, tylko obiecaj mi jedno. Miej, proszę cię, proste skojarzenia. Proste. Nie kombinuj.
2: Wtedy no Wiktor sobie...
3: Nie będę kombinował.
4: Ja jestem prosty chłop i chcę ci po prostu dać 500 zł. Wychodzę.
2: Nara.
0: No dobrze, no to co, zabieramy się za 5 słów, przypominamy, my podajemy słowo, Tomek daje swoje skojarzenie, później im więcej tych samych słów, tych samych skojarzeń od strony, ze strony Wiktora, tym więcej kasiory. Walczymy o 5 słów!
2: No to lecimy. Pierwsze słowo, szczaw.
0: Ach!
3: Zupa?
0: Ja bym to samo powiedział. To jest proste.
2: Dobra.
0: Lecimy dalej. Pendrive.
3: Pamięć.
2: Dobra. Kajdanki.
3: Areszt.
0: Kurczę, ładnie, ładnie, fajnie, fajnie. Budowa.
3: Kredyt.
2: Ojej.
0: Tutaj może
2: i
0: być.
2: Pies.
3: Radość.
2: Dobra. Oj. Szybko
0: mamy
2: poszło,
0: to.
2: Tomku, to za momencik będziemy wołać Wiktora. Ty wytrzymaj dwie piosenki, za dwie piosenki dzwonimy ponownie.

0: To już 19 minut po godzinie 8. Pięć słów.
1: Dosłownie chwilę temu Tomek odpowiedział na nasze, no, różne dziwne słowa. Cześć Tomku, dzień dobry.
2: No, hej.
1: Pamiętasz, co powiedziałeś na słowo szczaw?
2: Na szczaw pamiętam, zupa.
0: Zgadza się.
2: Pamięć.
1: Kajdanki?
2: Areszt.
1: Budowa?
2: Kredyt.
1: Pies?
2: Szczęście.
1: Tam było trochę coś innego, ale nie mogę już powiedzieć, co przed tym, to jest dobry.
3: Bez zapowiedzi w ogóle.
4: Okay. Tempo, ludzie. Zróbmy to.
1: Dobra, Wiktor, jeżeli to by się uda odgadnąć, te słowa, które powiedział na nasze słowa Tomek, no to wiadomo, będzie dobrze.
4: Tak jest. Każde słowo to stówka, no to dobra, zabieramy się za te słowa. Wiktorko, skup się. Uwaga, pierwsze słowo. Szczaw. Czy jest to kategoria jedzenie?
0: Tak. No tak.
1: A jak szczaw inaczej? To tapeta do małego.
4: Ale czy to już jest jakaś gotowa potrawa ze szczawią?
2: Tak.
4: Zupa szczawiowa.
1: Nawet samo słowo zupa uznajemy, oczywiście.
4: Bardzo dobrze. Stówka pierwsza, idzie dobrze.
1: Teraz będzie trudniej. Pendrive.
4: Pendrive? Mhm. Czy...
1: Bez podpowiedzi.
4: Odpowiedź ma tylko 3 literki. Tak czy nie?
1: Tomek nie zrozumiał pytania, więc nie.
4: Dawaj, strzelaj. Pendrive, komputer.
1: To jest zła odpowiedź. Dobra odpowiedź to pamięć.
0: Nie pamiętałeś
1: Wiktor, o pamięci. Dobra. Próbowałeś przekombinować, więc teraz proszę cię, bądź naprawdę prosty.
4: Teraz bądź sobą.
1: Dobra. Dokładnie.
4: Kajdanki. Tomek, czy jest to jedna ze służb, która funkcjonuje w Polsce?
2: Nie do końca.
4: Czy jest to część ciała, na którą się zakłada kajdanki?
3: Po tych pytaniach to...
1: Strzelaj.
4: Dawaj. Kajdanki i twój strzał. Przestępca.
1: Areszt.
4: Byłeś kiedyś w areszcie?
3: Nigdy.
4: Dlatego nie wiedziałeś. No. A miałeś kiedyś na sobie kajdanki założone?
5: Nie odpowiem na to pytanie.
4: Jednak.
1: No i to jest z kolei teraz takie słówko, na które ja obstawiam, że nie zgadniesz. No. To tak, żeby dodać ci trochę sił. Budowa.
4: Budowa.
5: Tomku, czy to jest coś, z czego składa się dom?
4: Tak.
2: No nie.
5: Okej.
4: No trochę tak, no.
5: Czy to jest, czy to jest coś, co daje się wykonawcy?
2: Tak.
4: Łapówka?
5: Pieniądze.
1: Kredyt.
5: No to ale kredyt, a czym jest kredyt, jak nie pieniędzmi? No, uznajcie to.
1: Dobrze, uznamy.
4: Tak.
1: Uznamy specjalnie dla Tomka.
5: Pieniądze, kredyt.
4: Dobra, pieniądze do kredytu to samo. Dobra. Dobra, i uwaga, ostatnie.
1: Pies.
5: Czy to jest odgłos, który pies wydaje?
2: Nie.
5: Czy to jest część ciała psa?
2: Nie.
4: Mhm.
3: No, dawaj!
2: Emocje twoje.
1: O,
0: to ładne.
1: Ładna emocje
4: moje. Jest.
1: Tak.
4: Radość.
3: Dobrze!
4: Tak. Fantastycznie. Zgarniasz.
3: Trzy stówy!
4: Rewelacja, bardzo dobrze, gratulacje, owacje na siedząco, na stojąco, na fruwająco.
5: Ale czy pies nie powinien się też kojarzyć z kajdankami?
2: Też. 5 stów.
4: Powiedział to Wiktor, jakby co.

0: To już 25 minut po godzinie 8.
1: Ciepło.
2: Ciepło.
1: Ciepło, cieplej. Za chwilę w newsach, słuchajcie, będzie gorąco.
3: No właśnie, dzisiaj co prawda w Polsce już troszeczkę przyszło ochłodzenie, ale przyszły pomiary sierpnia, okazuje się, że sierpień na całym globie był najgorętszym miesiącem ever.
0: Za chwilę sprawdzimy tę temperaturę, co to było. Rzeczywiście było bardzo, bardzo gorąco, a teraz jest bardzo, bardzo chłodno. O,
1: patrzę tylko, że to się zgadza, ale nie nad Bałtykiem.
4: Jankes. Jankes.
5: Jankes.
4: Kama.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Szukasz nowego auta? Poznaj Jetour. Nowoczesne samochody stworzone dla tych, którzy chcą więcej. Odwiedź salon Jetour AMS Chruścicki przy ulicy 3 Maja 60 i zobacz najnowsze modele oraz skorzystaj z jazdy próbnej. A kiedy twoje auto potrzebuje profesjonalnej opieki, zapraszamy do serwisu Jetour przy ulicy Brzeskiej 178. Zapraszam, Adam Chruścicki. Jetour AMS Chruścicki. Odkryj nowy kierunek motoryzacji.
2: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 5 października w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
3: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
4: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
7: Wiesz, czego mi brakuje?
8: Więcej miejsca?
7: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
8: Ogrodu na poranną kawę?
7: Tak.
8: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
7: Dokładnie tak.
8: To chyba czas na Strumykowa Residence.
9: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
7: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
9: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
0: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel.
13: Magda Szewczuk, w korku możecie postać na S17, na obwodnicy Garwolina trwają roboty drogowe. Na siedleckich termometrach dziś maksymalnie 18 stopni, mamy umiarkowane ciśnienie atmosferyczne. Przed południem w regionie mogą pojawiać się jeszcze opady deszczu.
12: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel, dostawca internetu, telewizji i telefonii. www.domtel.com.pl.
14: 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wczoraj w jednej z hal rozlano substancję zawierającą kwas masłowy. Ta okazała się niegroźna, a do zatrzymań doszło na Mazowszu i w województwie kujawsko-pomorskim. Przejście graniczne ze Słowacją w Chyżnem całkowicie zablokowane, a to po tym, jak rano ciężarówka najechała tam na bramownicę systemu ETOL i przewróciła się w poprzek jezdni. Utrudnienia mogą potrwać do 11. A tegoroczny sierpień był najgorętszy miesiącem w historii pomiarów temperatury na Ziemi. Średnia na całej planecie osiągnęła 16,7 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord z lipca 2023 roku został pobity o 0,01 stopnia.
15: Jankes,
16: Jankes,
15: Kama,
16: Kama
15: i Wiktor.
17: Ale godzinka zasuwa, już 8.31.
18: Pierwszy dzwonek już za nami i zadania cały czas do rozdysponowania.
19: No, co tam w pracy robicie dzisiaj? Może możemy was zastąpić?
20: Cześć Eska, ja jeszcze dzisiaj mam do ogarnięcia kilka autokarów przed wycieczkami i do domu.
18: Ja się nie nadaję, nie umiałabym zaparkować.
19: No to, ciekawe, to samo co ty. No, ty dolewasz kawy, a pani płyn hamulcowy. Mhm.
21: Kurczę, teraz paliwko poszło do góry. Znakowanie takiego autobusu.
19: To nie są tanie wycieczki.
21: Hej,

0: 35 minut po godzinie 8. Jan Kes. Ty wiesz, że teraz wszystko się musi nazywać Ameryka? Tak Donald Trump zarządził.
1: No witamy oczywiście w Ameryce.
0: Po tym jak Zatoka Meksykańska stała się Zatoką Amerykańską, teraz producenci serialu South Park, kojarzysz?
1: No pewnie, że tak.
0: Oficjalnie zmienili nazwę. Wiesz na jaką?
1: American Park?
0: Nie, South America.
2: Nie. To jest naprawdę piękne.
1: Co to się dzieje w ogóle?
0: A my jako modelowy sojusznik powinniśmy chyba pójść tym tropem. I na przykład.
2: Tak.
1: Zmianę nazwy.
0: Mam propozycję.
2: No.
0: W TVP Ameryka szuka żony.
1: To prawda,
2: albo
1: rzeczywiście.
2: Zamiast M jak miłość, niech będzie M jak
1: Ameryka.
2: Ameryka.
1: Co jeszcze mamy, no?
0: Świat według kiepskich, świat według amerykańskich.
1: Zamiast Master Szefa? Master Ameryka! O!
3: Jankes. Kama. Wiktor.
4: W Radiu SK.
1: A jak my teraz się będziemy nazywać? My, w sensie radio, jak?
2: No, Trump and Trump.
5: Reklama.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: Kartki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: I świeże wędliny też mam. Teraz prosto z lady, szynka dębowa aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: To będzie ostatnia reklama. Wiesz, czego mi brakuje?
8: Więcej miejsca?
7: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
8: Ogrodu na poranną kawę?
7: Tak.
8: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
7: Dokładnie tak.
8: To chyba czas na Strumykowa Residence.
9: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
7: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
9: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. Strumykowa Siedlce.pl.
10: I po reklamie.

0: ale ci Niemcy sobie promocję wymyślili, no, Axwell i radni miasta Bonn, które znajduje się w Niemczech, śpiewali o tym, że to przepiękna miejscowość i zapraszają wszystkich.
1: Mhm. Tak przypominam, było. Że twoja mama jest germanistką, tak więc było. Na pewno tak było.
2: Oczywiście, jak mama powie, to wiadomo, że tak było, tak jest.
0: Na mojej liście zadań jest bezsensowne tłumaczenie piosenek, a
1: wiem.
0: Na waszej dzień dobry.
3: Cześć Eska, ja jeszcze dzisiaj mam do ogarnięcia kilka autokarów.
0: Ale przecież pani już mówiła o tych autokarach. Halo, kolejny w kolejce.
4: Halo. Hej Eska, co do powierzonych zadań, kierownik sam dzisiaj osobiście powierzył mi kilka zadań, ale powiedział mi, że ostatnią zrobi za mnie, bo on musi jeszcze wypić kawę. Dlatego ja nie będę mu dłużny, ja za niego wypiję tą kawę.
2: Bardzo dobrze, ale się dogadują w tej robocie, prawda? Prawie tak jak my.
0: Mm. Z kawką i robotą jest również coś, co może ich połączyć.
2: Haha, cukier?
0: Przelewik.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 9, Radio SK w czwartek. Ha! Za kwadrans piątek, jak to fantastycznie brzmi.
1: A z nami jest Łukasz.
2: No witam, cześć, ale słuchaj, za kwadrans to było o 6 rano, teraz już jest za 10, tak myślę.
3: Ach, bardzo mi się podoba twoja wizja rzeczywistości, naprawdę.
1: Dzisiaj sprawdzamy listy zadań, kto co w robocie ma do zrobienia, co ty masz po 9 do robienia.
2: Mhm. Kawkę, bo jeszcze nie piłem. Dobra. Potem z kolegami poprotkuję trochę. I to ja też pogadam, no i pogram hity na czasie. O, to jest moje główne zadanie.
1: Spokojnie, tak. Radyjko to tylko przy okazji.
4: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunapark i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
20: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
21: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
24: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej Euroschool.
25: Magda Szewczuk, pod wiaduktem Garwolińskim w Siedlcach cały czas spore utrudnienia. Zamknięty jest pas ruchu w kierunku centrum miasta. Na termometrach w Siedlcach dziś maksymalnie 18 stopni. Przed południem może jeszcze popadać deszcz. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane.
24: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej Euroschool. Siedlce Wojskowa 18.
23: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
0: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Maszyniści zapowiadają protest po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Ciężarówka uderzyła wczoraj tam w wagon pociągu Intercity. Związek Zawodowy Maszynistów podkreśla, że to nie pierwsza taka sytuacja. Dziś ma przedstawić szczegóły protestu. Ryszard Grosset, był zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej, zauważa, że
1: coraz częściej między rogatkami lądują nam tiry z zawodowymi kierowcami, którzy naprawdę powinni wiedzieć, jak się w przypadku zachować, głupieją. Nie wiedzą, jak sobie poradzić.
0: A w tej chwili w miejscu wczorajszej katastrofy zaczyna się akcja podnoszenia wykolejonych wagonów. Stała amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Dziś i jutro mają odbyć się ważne rozmowy w tej sprawie. Do Polski przyjeżdża amerykańska delegacja i odwiedzi potencjalne lokalizacje.
2: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia. I to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy.
0: Mówi wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Decyzja o lokalizacji bazy ma zapaść jeszcze na jesieni. Z Orlika prosto na stadion w Gdańsku rozegrano pierwszy mecz trzeciej edycji ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski.
3: Na początku są etapy gminno-powiatowe, gdzie praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę, nawet więcej niż jedną drużynę. Potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska.
0: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Co ciekawe, udział dziewcząt w zawodach będzie niemal dwukrotnie większy niż rok temu.
23: SK Siedlce News.
25: Magda Szewczuk, nie tylko koncerty, ale też stoisko kropliczanki i spotkanie z bohaterami polskiej wersji serialu The Office. To wszystko już w sobotę z okazji Dni Siedlec.
9: Niedaleko sceny będzie rozłożone miasteczko, w którym właśnie będą aktorzy z tego serialu. Będzie można z nimi porozmawiać, zrobić zdjęcie.
25: Mówi Piotr Woźniak, naczelnik gabinetu prezydenta Siedlec. W sobotni wieczór na scenie w Siedlcach m.in. Skolim i Mysłowic. Natomiast w niedzielę o 11 na

0: gorąca nowość. Przy tym bardzo dobrze się pije pierwszą kawkę w pracy. Robin Schulz i Waterbed. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. No i dzisiaj zaczynają się też emocje. Wielkie kibicowanie. Polscy siatkarze dzisiaj zaczynają Mistrzostwa Europy i w pierwszym meczu dzisiaj o 15 zagrają z Portugalią. Słuchajcie, gdybyśmy grali z Portugalią w piłkę nożną, to cudem by było, jakbyśmy tego meczu choć po prostu nie przegrali. A tutaj cudem będzie, jak oni z nami wygrają chociażby jednego seta. Także bądźmy dobrej myśli, powinno pójść gładko. A w Radiu SK za chwilę Zalia, która ostatnio wygrała gorącą 20 Radia SK. Prosto z miejsca pierwszego, Tylko kochaj mnie.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
2: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
3: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
7: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
9: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
8: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
10: Marian, jaki laptop jest top?
11: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
12: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. To Jamelia w Radiu SK. Teraz bardzo ważne pytanie. Jak długo powinniśmy brać prysznic? Słuchajcie, pewien ważny pan ekspert z jakiegoś tam poważnego uniwersytetu ma konkretne wytyczne, słuchajcie. Konkretnie ile minut? Jeżeli myjemy całe ciało, ale bez włosów, to 3 minuty, a jeżeli dodajemy włosy, to w sumie będzie 5 minut. Przecież nikt i tak się do tego nie stosuje. To zależy od wielu czynników, prawda? Jeśli jesteśmy ostatni w kolejce do mycia wśród domowników, to możemy myć się długo. No chyba, że padnie takie hasło z ust drugiej połówki. Dobra, to teraz ty idź się myć, a ja poczekam. To jesteśmy w stanie załatwić sprawę w 2 minuty.
1: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca 20 startuje w piątki już o 17. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
2: Świeże warzywa też mam. Teraz polska papryka czerwona aż 57% taniej. Tylko 5,49 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 12,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Nestle. Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
2: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: I po reklamie.

O, i przy tym numerze można robić przerwę w pracy. Co z tego, że jeszcze 10 nie ma? Już zasłużyliśmy. Post Malone i Swae Lee w Radiu SK gramy hity na czasie. Dzisiaj poranna ekipa Radia SK, Jankę, Skama i Wiktor pytali was, jakie zadania dzisiaj na was czekają w pracy. No ale skoro już za 4 minuty godzina 10, to myślę, że coś tam się udało zrobić, prawda? Już jakieś sukcesy mamy na koncie. Co wam się dzisiaj już udało? Otwieramy listę waszych czwartkowych sukcesów. Co do niej dopiszecie? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Może udało wam się dzisiaj dziecko ogarnąć do szkoły, zawieść i jeszcze zdążyć na czas do pracy. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
6: Tylko do soboty. Wszystkie mleka świeże, mleko Vita. 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupach innych produktów za 99 zł. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,99.
5: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
7: Witaj, sushi żerco. Kochasz Yomayo Sushi, ale mieszkasz poza miastem? Świetna wiadomość. Teraz Yomayo dowozi aż do 45 km od Siedlec. Tak, twoje ulubione, świeże i pyszne Yomayo Sushi możesz zjeść w domu, na wsi, a nawet na działce. Zamów już teraz na sushi.siedlce.pl. Gwarantujemy niezawodną jakość, mega świeżość i smak, który uzależnia. Nie czekaj, zamów na sushi.siedlce.pl i delektuj się Yomayo Sushi także poza centrum.
8: Jesień też może być piękna. Nie wierzysz? To zajrzyj do Galerii Siedlce i się przekonaj. Już teraz aż 140 sklepów z radością zaprezentuje Ci najlepsze markowe produkty. Królować będą modne jesienne stylizacje. Do tego dojdą ceny, które polubisz, kolory, które właśnie trendują i produkty, które pozwolą Ci zrealizować fantazje, nie tylko odzieżowe. Zapraszamy, 140 sklepów, wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na galeriasiedlce.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
13: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
20: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel.
21: Magda Szewczuk, przed południem w Siedlcach i regionie jeszcze sporo chmur, może padać deszcz. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane, dziś na termometrach maksymalnie 18 stopni. Uważajcie na obwodnicy Garwolina, trwają tam roboty drogowe, możecie postać w korku.
20: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel. Dostawca internetu, telewizji i telefonii. www.domtel.com.pl.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
22: Minęła 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pasażerowie i pracownicy są wystawiani na śmierć. Potrzeba pilnych zmian w prawie, mówią maszyniści po wczorajszej katastrofie kolejowej na Mazowszu. Po tym jak betoniarka na przejeździe kolejowym wjechała w pociąg, zginęła jedna osoba, kilkadziesiąt zostało rannych. Jutro akcja w całej Polsce. Będziemy zwalniać na przejazdach kolejowych do minimalnych prędkości, zapowiada szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
23: Właśnie odebrałem ostatnie meldunki z kraju. Jest pełne poparcie dla tego typu działania.
0: działań maszyniści będą się stosowali do tego apelu.
22: A w takiej sytuacji kolejarze ostrzegają, że należy spodziewać się sporych opóźnień. Zakończył się atak Rosji na Ukrainę. W związku z nim rano rozesłane zostały alerty RCB dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Po wstrzymaniu operacji lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły już działanie. A minął tydzień od wprowadzenia zakazu używania telefonów w szkołach. Smartfony trafiają na przykład do szafek albo specjalnych etui. Uczniowie widzą teraz różnicę.
17: No jest w sumie trochę lepiej.
18: Rozmawiacie?
17: Mhm. Każdy sobie siedzi, je na przerwie i tak dalej.
23: Każdy uczeń ma prawo, żeby skorzystać ze swojego telefonu.
22: Opowiadają uczniowie z Bydgoszczy, są wyjątki. Z telefonu można skorzystać, gdy nauczyciel uzna, że jest potrzebny na zajęciach, albo kiedy potrzebny jest pilny kontakt ucznia z rodzicami.
24: SK Siedlce News.
25: Magda Szewczuk, kierowca ciężarówki potrącił rowerzystkę. Kobieta zginęła na miejscu. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj w Sokołowie Podlaskim. Ciężarówkę prowadził 44-latek z powiatu sokołowskiego.
26: Podczas skręcania w prawo w kierunku stacji paliw zderzył się z 56-letnią rowerzystką, która poruszała się ścieżką rowerową w tym samym kierunku.
25: Mówi Aneta Szurowska z sokołowskiej policji. Służby wyjaśniają wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. W najbliższą niedzielę nad Siedleckim Zalewem odbędzie się kolejna edycja Onkobiegu.
27: Co wam już się dzisiaj udało? Nagrywacie o tym głosówki, Marcin?
28: Witam. Mi się udało odebrać akt urodzenia dziecka.
27: A, to brzmi jak sporo urlopu ojcowskiego do wykorzystania. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tobi Romeo w Radiu SK. Gramy hit na czasie i razem uzupełniamy waszą listę czwartkowych sukcesów i nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobił Piotrek, którego teraz możemy podziwiać, bo on dokonał rzeczy niemożliwej.
1: No nie uwierzycie, ale udało mi się zapamiętać numer żony.
0: Skoro to jest taki wielki sukces, to aż się prosi, żeby zapytać, czyjej żony. A tak serio, no to jest wyczyn, no bo ja na przykład cały czas nie pamiętam numeru mojej narzeczonej, ale wiem, że w życiu dorosłego człowieka przychodzi taki moment, że tego numeru trzeba się nauczyć na pamięć. Na przykład dlatego, że pod jej numer jest podpięta karta klienta w pewnym znanym supermarkecie.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no serce, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
6: I świeże mięso też mam. Tylko do soboty. Schab wieprzowy bez kości z kartą klienta aż 39% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
5: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK. Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
8: W Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
9: Wiesz, czego mi brakuje?
10: Więcej miejsca?
9: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
10: Ogrodu na poranną kawę?
9: Tak.
10: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
9: Dokładnie tak.
10: To chyba czas na Strumykowa Residence.
11: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
9: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
11: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
6: Nie przegap hitów z gazetki. Teraz płyny do szyb Clean 500 ml tylko 6,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A filet z Miruny, produkt mrożony, tylko 2,49 za 100 gramów.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
12: I po reklamie.

0: i Money w Radiu SK. To są hity na czasie, za 24 minuty, godzina 11. No słuchajcie, za chwilę chyba pięści pójdą w ruch. Roberta Lewandowskiego nam obrażają w tej Ameryce. Wczoraj Lew wygrał mecz w amerykańskiej lidze MLS i piłkarz drużyny przeciwnej, Argentyńczyk Rodrigo De Paul, strasznie Roberta Lewandowskiego wkurzał. Prowokował go co chwilę i w pewnym momencie do niego podbiegł i powiedział tak: kim ty jesteś, głupku? Ja wygrałem 2 razy Copa America i Mistrzostwo Świata, a ty? No i się Lewy trochę zdenerwował, prawda? Ale co ciekawe, słuchajcie, potem ktoś w internecie podliczył, i to jest niezłe, że ten Rodrigo cały ma w karierze tylko 5 trofeów, a Robert Lewandowski o 28 więcej, bo 33. Więc co ten Rodrigo podskakuje? No po prostu oni się zachowują, ci piłkarze, jak dzieci na WF-ie. Niech Rodrigo uważa, bo Lewy zaraz się pójdzie poskarżyć do pani. Pani Ani Lewandowskiej, ona ma czarny pas w karate i ona raz dwa mu wytłumaczy, kim jest Robert Lewandowski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca 20 startuje w piątki już o 17. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: I świeże wędliny też mam. Teraz prosto z lady, szynka dębowa aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
9: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
10: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
11: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
12: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 5 października w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
15: To będzie ostatnia reklama.
5: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
6: Śniadanko do szkoły. Teraz chleb tostowy Oskroba 500 gramów tylko 3,99 plus ser topiony w plastrach Hochland 130 gramów tylko 3,99 za sztukę. I mamy tosty idealne.
5: Kupuję w Topazie, tu
3: tu wszystko mam.
4: I po reklamie.

0: MJ Deli, numer 1 rap 20 w Radiu SK. Wiedzieliśmy, że to wam się spodoba, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Dzisiaj robimy listę waszych czwartkowych sukcesów. Martyna nagrała głosówkę na SK-owym Messengerze.
1: Witam wszystkich w Radiu SK.
0: Okay.
1: Mi już się dziś udało nawet wyjść z pracy i mam wolne, więc życzę wszystkim miłego dzionka.
0: A no, ten dzień będzie miły, szczególnie dla twoich domowników, bo ja w tej głosówce słyszę tak. Skoro wróciłam wcześniej do domu, to mam czas, żeby ogarnąć kuchnię po śniadaniu, pościelić łóżko w sypialni i zacząć robić obiad. To będzie dobry dzień.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Nie przegap hitów z gazetki. Teraz płyny do szyb Clean 500 ml tylko 6,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A filet z Mieruny, produkt mrożony, tylko 2,49 za 100 gramów.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
13: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
16: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
17: Poleca Radio SK.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50/50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
22: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej Euroschool.
23: Magda Szewczuk, trwają roboty drogowe na ulicy Świrskiego w Siedlcach. Dzisiaj dodatkowo zamknięty jest wjazd ze Świrskiego w ulicę Kochanowskiego. Na siedleckich termometrach do 18 stopni, ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane. Popołudnie powinno być pogodne.
22: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej Euroschool. Siedlce Wojskowa 18.
21: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
24: Minęła 11, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam na miejscu. Ciężki sprzęt. Niebawem rozpocznie się próba podniesienia wykolejonych wagonów i lokomotywy. To po wczorajszej katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Od wczoraj ruch na tej trasie jest wstrzymany, mówi Włodzimierz Kiłczyński z Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
25: Rozpoczęliśmy naprawę toru numer 1. Zostały zdemontowane szyny, zostały zdemontowane uszkodzone podkłady. Jak tylko będzie możliwość usunięcia tego wagonu, który stoi w poprzek, zostanie on usunięty.
24: Jest szansa, że jutro ruch pociągów zostanie przywrócony po jednym torze. Dwie osoby zatrzymane za rozlanie drażniącej cieczy w halach targu w Kielce. Doszło do tego podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Zatrzymane to dwie młode kobiety.
0: W wieku 20 i 22 lat. Na dziś zaplanowane są czynności z ich udziałem. Wartość strat powstałych w wyniku tego zdarzenia została wstępnie oszacowana na kwotę 2,5 tysiąca złotych.
24: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepa z policji w Kielcach, a to kolejny incydent podczas wydarzenia. Wcześniej zatrzymano obywatela Ukrainy, który próbował wnieść na teren obiektu ostrą amunicję. Portugalia pierwszym rywalem polskich siatkarzy w drodze po obronę tytułu Mistrzów Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia to jeden z głównych faworytów turnieju. Biało-czerwoni fazę grupową mistrzostw i pucharową do ćwierćfinałów będą rozgrywać w Sofii, a początek meczu o 15.
1: SK Siedlce News.
23: Magda Szewczuk. Ulicami Siedlec przez wieki historii to tytuł gry miejskiej, na którą zapraszają siedlczan harcerze z Chówca ZHP Podlasie.
2: Chcielibyśmy zachęcić do udziału wszystkich w naszej okolicy. Rodziny z dziećmi, dziadków z wnukami, pary, małżeństwa, żebyście spływali razem z nami wziąć udział w harcerskiej przygodzie.
23: Mówi Aleksander Panasiuk z Chówca ZHP Podlasie. Gra zaplanowana jest 19 września. Zapisy już trwają, a jutro o 17 w hali przy Prusa w Siedlcach mecz siatkówki KPS podejmie Lechia Tomaszów Mazowiecki.
4: Uwaga, potrzebna pilna pomoc. Julia pisze na eskowym messengerze. Hej SK, dzisiaj tak się nie wyspałam, że potrzebna mi kawa pod kroplówką. Niepotrzebna kroplówka ani kawa. Wystarczy eseczkę dać głośniej. Najpierw Damiano Dawid, a potem bracia Fastboy z wakacyjnym numerem. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: można podgwizdywać i jakoś ta czwartkowa praca leci. Maroon 5 i Christina Aguilera w Radiu SK i to jest bardzo dobry czwartek. Widać to w waszych głosówkach na SK-owym Messengerze, bo teraz dopisujemy kolejną rzecz na liście waszych czwartkowych sukcesów. Piotrek.
1: A moim czwartkowym sukcesem jest to, że udało mi się zrobić bardzo ciężki trening nóg. Wow. Teraz nogi mam jak z waty i ledwo co chodzę.
0: Szacun, Piotrek, bo ty jesteś jedną z niewielu osób w Polsce, która robi nogi na siłowni. Ja tylko przypomnę, że się jesień zaczyna, sezon na noszenie długich spodni i tak tych nóg widać nie będzie. Lepiej klatę zrób, Piotrek. Ale zaraz, skoro ty już teraz masz problemy z chodzeniem, to ja się boję pomyśleć, co będzie, jak przyjdzie ten moment, a przyjdzie w pewnym momencie, że będziesz musiał usiąść, zgiąć nogi bardzo precyzyjnie. Trzymamy za ciebie kciuki. A jeśli wy macie w planach trening na siłowni, to śmiało zabierajcie Eskę na słuchawki, bo my mamy dużo energicznych numerów. Za chwilę Axwell i Ingrosso. A do Piotrka, tak w nagrodę za to, że nogi na siłce robił, leci zestaw eskowych gadżetów.
2: Reklama.
3: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Tylko do soboty. Wszystkie mleka świeże, Mlekowita, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę, przy zakupach innych produktów za 99 zł. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Kaufland jest też.
11: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Kart Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Wiesz, czego mi brakuje?
16: Więcej miejsca?
15: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
16: Ogrodu na poranną kawę?
15: Tak.
16: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
15: Dokładnie tak.
16: To chyba czas na Strumykowa Residence.
17: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
15: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
17: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
20: I po reklamie.

0: Sombr w Radiu SK. Mam nadzieję, że wy jesteście ready, bo SK jest zawsze w gotowości, żeby grać wam najlepsze nowości. Od razu jak się pojawią, to my to gramy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Od rana do wieczora najlepsze nowe numery i teraz na naszą antenę wskakuje stara nowość, bo to będzie muzyczna podróż w czasie do roku 2011. Słuchajcie, to było jeszcze przed piłkarskim Euro w Polsce. W 2011 roku Sean Paul wypuścił ten kultowy hicior. Pamiętacie te czasy? Ja wtedy do szkoły chodziłem, ale się tego słuchało. Mamy dobre wspomnienia z tym numerem. I teraz, po 15 latach, doczekaliśmy się nowej wersji tego kawałka, za którą odpowiada francuski projekt muzyczny Riviera. Sean Paul daje kciuka w górę, mam nadzieję, że wam też się spodoba.

0: Hit zawsze na czasie, Britney Spears w Radiu SK. Ile? To pytanie zadaje sobie teraz wiele osób. Wczoraj była premiera nowego modelu pewnego znanego smartfona z takim owocem na tylnej klapie. I słuchajcie, najmocniejsza wersja tego smartfona kosztuje 12 800 zł. Przecież za tyle to już samochód można kupić. Słuchajcie, jakbyśmy mieli telefon za taką wielką kasę, to przecież aż strach go z kieszeni wyciągać. Byśmy go używali tylko w niedzielę i święta jak najdroższe ubrania z naszej szafy. Słuchajcie, jak się patrzy na ceny nowych smartfonów w dzisiejszych czasach, to nagle człowiek stwierdza, że ten mój stary to w sumie nie jest taki zły. Może się trochę tnie, może jest pajączek na przedniej szybie, ale pochodzi jeszcze trochę.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Świeże warzywa też mam. Teraz polska papryka czerwona, aż 57% taniej. Tylko 5,49 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 12,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski.
8: Tego nie można przegapić.
7: Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
9: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
10: Poleca Radio SK.
11: Złap paragon i wygrywaj!
12: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
11: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
12: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na Twoje marzenia.
11: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało Ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
12: Topas. Kupuj i wygrywaj.
13: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
14: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
15: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
14: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Teraz kawy Jakob Krema i Kronat Gold 200 i 220 gramów z kartą klienta aż 36% taniej. Tylko 23,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 37,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
17: I po reklamie.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej za.

stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką, za nimi nowa talia kart.

Armin van Buuren w Radiu SK. Ten pan już jutro przejmie antenę Radia SK i zrobi jeszcze bardziej imprezkową, weekendową atmosferę. Armin van Buuren w każdy piątek po 23 gra swój set w SK Live Remix Estate of Trance tylko na antenie Radia SK. Słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na bardzo dobrym kursie w kierunku piątku. W czwartkowe popołudnie już za chwilę wprowadzi nas Michu Zobkowski.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: I świeże mięso też mam. Tylko do soboty. Schab wieprzowy bez kości z kartą klienta aż 39% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
3: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
5: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 5 października w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
6: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
7: Uwaga, uwaga! Podajemy komunikat. Teraz możesz już studiować na warszawskiej uczelni w Siedlcach. Siedleckie TWP połączyło siły z uczelnią Korczaka w Warszawie i powstał Instytut w Siedlcach. Studiując w Siedlcach kończysz warszawską uczelnię Korczaka. Nasze atuty: atrakcyjne, czesne, dostęp do stypendiów, ciekawe kierunki, pedagogika, praca socjalna, polityka społeczna i zarządzanie. Podnieś swoje kwalifikacje i zarabiaj więcej. TWP w Siedlcach już od 10 lat prowadzi studia podyplomowe na 40 kierunkach. TWP Sokołowska 37. www.twp.siedlce.pl.
8: Pomyślałeś, że krewetka może poczuć miętę do papieru ryżowego? Że przegrzebek może zatracić się w boczku? Że tuńczyk może zatańczyć ze szparagiem? A że burak może zakochać się w truskawce? W Yomayo Sushi Bar wszystko jest możliwe. Nie musisz nam wierzyć na słowo, po prostu spróbuj odważnych połączeń smaków w naszych niebanalnych rolkach. Yomayo Sushi Bar, Siedlce, Formińskiego 1.
9: Już dziś w Lidl wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt, aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt, 70% taniej.
3: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
4: Nie przegap hitów z gazetki. Teraz płyny do szyb Clean 500 ml, tylko 6,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A filet z Miruny, produkt mrożony, tylko 2,49 za 100 gramów.
3: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już jutro. Nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel.
17: Magda Szewczuk, uwaga kierowcy, utrudnienia w Żelkowie Kolonii Koszydlec na wojewódzkiej 803. Zderzyły się trzy samochody. Zablokowany jest jeden pas ruchu, na miejscu pracują służby. Na siedleckich termometrach 18 stopni, popołudnie będzie pogodne.
16: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel. Dostawca internetu, telewizji i telefonii. www.domtel.com.pl.
15: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
18: Południa, Agata Kruściek, zapraszam. W akcji służby i ciężki sprzęt. Cel: podnieść wykolejone wagony i lokomotywę. To w Sokolnikach Suchych pod Radomiem po wczorajszej katastrofie kolejowej. Po uderzeniu ciężarówki w pociąg jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. Na miejscu katastrofy jest nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska.
19: Zniszczenia są ogromne. Uszkodzony jest nie tylko sam tabor, ale też infrastruktura. Jak wyjaśnia Włodzimierz Kiewlicki, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w PKP Polskich Liniach Kolejowych, sytuacja na torach wymaga użycia specjalistów. specjalistycznego sprzętu o ogromnym udźwigu.
0: Planujemy pomiędzy godziną 12 a 13 podnieść lokomotywę.
19: Dźwigi są już stabilizowane, czekają na dociążenie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze dziś po południu ruszy naprawa pierwszego z torów. Ruch pociągów, przynajmniej jednotorowo, ma zostać przywrócony jutro w godzinach późno-popołudniowych.
14: A przypomnijmy, że po tym wypadku na jutro związkowcy zapowiedzieli ogólnopolski protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Mówią głośne nie mieszkańcy Gomulina Włódzkiem. Sprzeciwiają się budowie ogromnej chlewni.
20: Żeby nie było takiego odoru.
21: Mieszkańcy się boją głównie zapachu.
20: Transportu dużego, wywozu gnojowicy.
14: Rozmawiał Rafał Różycki, a chlewnia miałaby powstać 200 metrów od zabudowań. Nowy Targ będzie rowerową stolicą kraju w weekend Małopolska Tour. Wśród najbardziej widowiskowych zawody MTB.
22: Czekają dwie trasy. Jedna 25 km, druga 40 km.
14: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, a szczegółów szukajcie na małopolskatur.pl.
23: SK Siedlce News.
17: Magda Szewczuk. Już w ten weekend w Siedlcach Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym. Będą pokazy kulinarne, degustacje oraz coś dla rolników i działkowców. O szczegółach Daniel Skolimowski, komisarz targów.
24: 20. jubileuszowa wystawa zwierząt hodowlanych. Pokaz maszyn rolniczych. Maszyn nowych, ale i retro. Kiermasz roślin ozdobny.
17: Dokładny program imprezy macie na siedlce.sk.pl. W najbliższą niedzielę o 18 na siedleckim stadionie hit Ekstraligi Rugby. Mistrzowie Polski z Siedlec zmierzą się z Ogniwem Sopot.
25: Ale ja wam ładnie zagram i to w dodatku po polsku będzie dużo sztosów. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Będzie Zalia, tylko kochaj mnie. Będzie Kuba i Kuba Chłopaki, a na początek Dawid Podsiadło. Michu Sapkowski, witajcie.

0: H, R&B, Ring My Bell, jeden z waszych ulubionych numerów ostatnio. No, w końcu szóste miejsce w gorącej 20 Radia SK. A moi drodzy, H ma dla was, drodzy słuchacze Radia SK, coś naprawdę wyjątkowego. O czym jeszcze nie mogę powiedzieć, ale wszystko wyjaśni się w nocy z czwartek na piątek, czyli za 12 godzin. Za 12 godzin wszystko będzie jasne. Mocno zapraszam na spotkanie z Mattim Fuczyło, który będzie podczas naszej nowej jesiennej pozycji programowej, czyli programem Wszystkie hity zaczynają się w ST o godzinie 23. Tak, będzie Matti i będzie sporo premier i tyle mogę w tym momencie powiedzieć. Nic więcej nie mogę, ale mocno zapraszam na spotkanie z Mattim właśnie po 23. Zaraz po północy najświeższe numery, te takie, które właśnie premiera mają o północy, wybrzmią na antenie Radia SK, jak od teraz, co tydzień w nocy z czwartku na piątek. Zalia, obiecałem, będzie, tylko kochaj mnie, a później Rudimental i Khalid u nas.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
1: I jest ich jeszcze więcej. Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
0: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
5: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
6: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
11: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: To będzie ostatnia reklama. Wiesz, czego mi brakuje?
20: Więcej miejsca?
19: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
20: Ogrodu na poranną kawę?
19: Tak.
20: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
19: Dokładnie tak.
20: To chyba czas na Strumykowa Residence.
21: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
19: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
21: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. Strumykowa-siedlce.pl.
22: I po reklamie.

0: A co tam? Przypominam, Akcent i Kylie na antenie Radio SK to hity zawsze na czasie. Za chwilę będzie PZ Mataka z Bałagana, czyli Plan B, a później Mark Ronson i Miley Cyrus na antenie Radio SK. Jak mówiliśmy w newsach, jutro strajk maszynistów i już wiadomo, że będą na kolei naprawdę spore opóźnienia. Ktoś mógłby powiedzieć, ale że oni tak codziennie strajkują, bo dla wielu takie opóźnienia to dzień jak codzień. Oj, wiem, że spóźnione pociągi to nie wina maszynistów, no. Czasem są też inne powody.
1: Szyny były złe, a podwozie też było złe.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Złap paragon i wygrywaj!
6: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych

0: złotych i włącz się do zabawy.
1: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopas.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy złotych na twoje marzenia.
0: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród, kupuj i sprawdzaj, czy udało ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
1: Topas, kupuj i wygrywaj.
2: Dużo dobrego. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: 4,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Jak kończyć godzinę hitów, to w takim stylu na antenie Radia Zgast. Jana Spyro i Great Expectation. Tuż przed godziną 13. Za chwilę newsy, a po godzinie 13 kolejny wór pełen hitów na czasie. Będzie Avicii na sam początek Westę.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
10: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
11: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
21: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej Euroschool.
22: Magda Szewczuk, popołudnie w Siedlcach i regionie powinno być już dość pogodne. Na termometrach mamy 18 stopni, to dzisiejsze maksimum. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane. Wciąż z użytku wyłączone jest rondo na skrzyżowaniu Janowskiej i Sterowiejskiej w Siedlcach.
21: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej Euroschool. Siedlce Wojskowa 18.
20: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
0: 13, Agata Chruściak, zapraszam. 8 osób nadal w szpitalach, to po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych. Wiadomo, że ofiarą śmiertelną zdarzenia ciężarówki i pociągu jest 39-latka z okolic Lublina. W poważnym stanie są kierowca i maszynista.
1: Ich stan zdrowia nie pozwala na wykonanie czynności. Pobrana została krew od obydwu kierujących. Ustalimy, czy byli trzeźwi w chwili tego zdarzenia.
0: Informuje Aneta Guście z prokuratury okręgowej w Radomiu. Na miejscu katastrofy cały czas pracują śledczy.
19: Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagażek.
0: Zapowiada Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Zabezpieczono już m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Granica 8 zł za litr benzyny przebita. Kierowcy płaczą i płacą. Na razie nie widać, by sytuacja miała się poprawić, co odbije się na gospodarce. Kto najszybciej odczuje galopujące ceny?
23: Właśnie taksówkarze, kurierzy, którzy prowadzą własną działalność, przewoźnicy.
0: Mówi profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wysoka cena, zwłaszcza oleju napędowego, uderza też w rolników. Wnioski można składać od poniedziałku. To w ramach podkarpackiego czeku turystycznego. 300 zł dopłaty mogą dostać osoby, które krótkie jesienne urlopy spędzą w województwie. W bazie znajdziecie blisko 350 obiektów.
20: SK Siedlce News.
22: Magda Szewczuk. W powiecie mińskim kierowca autobusu w stanie po spożyciu alkoholu przewoził 38 dzieci do szkoły. Mężczyznę zatrzymali do kontroli inspektorzy Mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego z Siedlec. 68-latek twierdził, że dzień wcześniej wieczorem wypił tylko 2 piwa. Inspektorzy przekazali go mińskim policjantom, którzy zatrzymali jego prawo jazdy. Mężczyzna będzie tłumaczył się teraz przed sądem. Już w sobotę koncerty z okazji Dni Siedlec na scenie m.in. Mysłowic oraz Kolim.
24: SK Story, czyli nasz multimedialny magazyn na story.sk.pl w tym miesiącu razem z Oskarem Cymsem. Jego bez końca obiecuję, że zagram dosłownie za kilkanaście minut. Teraz Avicii, za chwilę Temper City, Michu Sapkowski. Witajcie, zapraszam. 13:02 na zegarach. SK już wam gra!

0: przerwy to coś.
1: White 2115 Palar i Vivi Simon, czyli to coś na antenie Radio SK. Radio wciąż ma to coś, jeśli chodzi o medium. Wiemy o tym dobrze, bo codziennie po radio sięga 18 milionów Polaków, a jest nas mniej więcej 37 milionów. W skali tygodnia to są 24 miliony, ale radio jest już inne niż było kiedyś, to fakt. To nie jest tylko medium, to jest multimedium. Odkąd pojawił się internet, to nam tu się każą myć, a niektórym to nawet czesać. Czemu o tym mówię? Mówię o tym, bo mamy naszego Instagrama i na tym Instagramie mamy tu taki specjalny licznik w studiu. W tej chwili jest 249 879 polubień i obserwacji. Do 250 tysięcy brakuje naprawdę, naprawdę niewiele. Tam na przykład jest teraz stories z jednym z ostatnich wkrętów Nosela. Jeśli mielibyście ochotę zobaczyć i przy okazji, na przykład jeśli jeszcze nas nie polubiliście, to zrobić to, no nie ma lepszego momentu niż cóż przed albo w okolicach 250 tysięcy, prawda? Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It Best za moment, a później obiecany Oscar Sims. Radio
2: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
2: Jeszcze więcej.
3: Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
7: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
12: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Marian, jaki laptop jest top?
16: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
17: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata.
0: Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.

0: Imagine Dragons na antenie Radio SK i Demons. Siatkówka to taki sport, gdzie to inne kraje muszą uporać się z demonami właśnie, gdy przychodzi im walczyć z Polakami. Startują właśnie Mistrzostwa Europy Facetów. Za półtorej godziny pierwszy mecz biało-czerwonych z Portugalią. No, apetyty mamy spore, bo nasi są po pierwsze w niezłej formie, a po drugie w ostatnich trzech Mistrzostwach Europy to byliśmy cały czas na pudle. W 2019 brązowy, 2021 też brązowy, a w 2023 roku to był złoty medal. No i pewnie zwróciliście uwagę, że były lata nieparzyste, a teraz po raz pierwszy mamy rok parzysty. No, rozregulowało się to, ale podobno kolejne Mistrzostwa Europy mają być już w parzystych, czyli za dwa lata w 2028 roku. Najpierw wygrajmy te! A zresztą z rzeczy, które mogą się nam rozregulować, to lepiej Mistrzostwa Europy w siatkówce niż coś innego. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beast za moment, a później coś od Sanach u nas.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
5: I świeże wędliny też mam. Teraz prosto z lady. Szynka dębowa aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
4: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępno od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
16: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
18: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
19: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Wszystko, czego dziś chcę,
23: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
24: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
25: I po reklamie.

Alex Warren i Passenger tuż przed godziną 14 na antenie Radio SK. Po 14 jedziemy razem z wami z kolejną godziną hitów na czasie. I wcale nie trzeba mieć biletu, można na gapę, byleby z odpalaną eską. Łatwoganki, Majko, czyli wszystkie marzenia zaraz po godzinie 14 w Estce.

0: Reklama. Duda! Pysznej kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak,
1: Duda, Duda, Day. Pani Barbaro, niech pani posłucha!
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Mamy niskie
4: ceny. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: O nie! Gdzie moja kasa?
14: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
18: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel.
19: Magda Szewczuk, do końca dnia w Siedlcach i regionie powinno być dość pogodnie. Na termometrach mamy 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane. Jutro od 9 zamknięty będzie fragment ulicy Jana Pawła II w Siedlcach. To w związku z organizacją targów.
18: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel. Dostawca internetu, telewizji i telefonii. www.domtel.com.pl.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
19: Już prawie 14. Agata Chruściak. Zapraszam. Związkowcy gotowi do protestu. Sztab kryzysowy w PKP Intercity i rozmowy z ministrem. Szef resortu infrastruktury rozpoczyna właśnie spotkanie z maszynistami, a ci zapowiedzieli na jutro ogólnopolski protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
20: Pasażerowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jak mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, jutro przez całą dobę pociągi na przejazdach kolejowych pojadą wolniej. maszyniści apelują też o zmiany przepisów tak, aby zwiększały bezpieczeństwo na przejazdach.
0: Kierowca musi sobie zdawać sprawę, że łamanie przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych to jest bardzo poważne wykroczenie.
20: Po wypadku w Sokolnikach Suchych minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy.
19: A dodajmy informację sprzed chwili. Na miejscu katastrofy kolejowej pod Radomiem służbom udało się już postawić na torach wykolejoną lokomotywę. Śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w miejscowości Wyryki Wola umorzone. Do zdarzenia doszło rok temu w trakcie neutralizacji 3 rosyjskich dronów, a te naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Mieszkańcy uszkodzonego budynku dostali lokal zastępczy, mówi Jolanta Borsuk, sekretarz gminy Wyryki.
21: Poprzedni dom został wyburzony, na uprzątniętej działce postawiono nowy budynek.
19: A koszt budowy pokryło Ministerstwo Obrony Narodowej. Poszkodowani jeszcze w tym roku mają w nim zamieszkać. Najpierw upała, potem załamanie pogody na północy Włoch. Po przejściu gwałtownych burz i ulew zginęła tam jedna osoba. W Mediolanie zawalił się sufit w sądzie. Wiele dróg zalanych jest w Bergamo. Lokalne podtopienia zanotowano też w Wenecji i Rzymie.
22: SK Siedlce News.
23: Magda Szewczuk, siedlczanie czekają na nią od dawna. Mowa o siedlskiej karcie mieszkańca. Nad stworzeniem aplikacji pracuje Agencja Rozwoju Miasta. Podczas ostatniej sesji radni przyjęli jej program. Co to umożliwia, wyjaśnia Dariusz Cegiełkowski, prezes ARMS.
24: To w zasadzie umożliwia wprost wdrażanie tego programu, ponieważ od strony technicznej my w zasadzie jesteśmy gotowi.
23: Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie aplikacja będzie dostępna i co będzie dokładnie umożliwiać. Trwa jej testowanie.
25: Kto się stęsknił za Bledką, to obiecuję, że komu miałabym powiedzieć ten singiel dosłownie za kilka chwil wcześniej. Andrea Bocelli, David Guetta i spółka, czyli DNA. A na początek Wszystkie marzenia. Łatwo Gang i Majko. 14:02 na zegarach, czwartek 10 września. W SC już grają. Michu Sapkowski, witajcie.

0: kapitalną energię, wciąż ma ten kawałek, prawda? One Republic, All the Right Moves na antenie Radia SK. Bardzo dobry ruch, bardzo dobre posunięcie. To nie grzebać przy radioodbiorniku co najmniej do godziny 18. Nie ściszać, zgłaśniać to można, ale na pewno nie wyłączać i nie zmieniać stacji. Stoń tutaj Kościel z wami po godzinie 15. Już teraz obiecuję, no i oczywiście pierwszy raz z SK, opcja na to, żeby zgłosić się do chłopaków i oni już zajmą się tym, żeby ten pierwszy raz was spełnić. Julka wczoraj odezwała się, bo chciałaby zrobić fajne zdjęcia tylko dla swojego męża. Taką intymną sesję. I nie, wcale nie chodzi o zdjęcia rentgenowskie. I nawet, słuchajcie, wcale nie chodzi o sesję. Julka zażyczyła sobie własną drukarkę foto, tak żeby nikt nie mógł... Poczekajcie, tak jak ona to powiedziała, żeby nikt inny nie mógł się podpiąć, jakkolwiek to brzmi. Oczywiście, że drukarka już opłacona, a kolejne zgłoszenia no, pakujecie już teraz na sk.pl albo w aplikacji Radia SK, a Sonita i Korościel Wesce po 15. Bletka, obiecałem, będzie. Później Purple Disco Machine.
1: Reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: I świeże wędliny też mam. Teraz prosto z lady, szynka dębowa aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto.
7: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
7: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
10: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
14: I po reklamie.

0: O tym, jak w relacjach ważny jest głos, wypowiadanie swoich potrzeb i otwarta komunikacja, szanowni państwo. O tym śpiewała Margaret w numerze Prima Ballerina, który zagościł na antenie Radia SK. A my dziś w okolicach północy, przed północą, głos oddamy nowościom, premierom i świeżynkom. W końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. Po godzinie 23, a przed północą pojawi się tu Maty Fuczyło i zagra właśnie te numery, które swoją premierę mają na przykład w piątek o północy. I tak jak wspominałem, będziemy mieli dla was naprawdę bardzo przyjemną niespodziankę. Myślę nawet, że nie jedną. Ja wiem o jednej. Maty Fuczyło zna ich więcej i będzie z wami po godzinie 23. Ed Sheeran za chwilę, Shape of You, a później Tame Impala.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witaj. Tak, tak, do ciebie mówię. Nie oglądaj się. Twoja przyszłość zależy tylko od ciebie. Masz 18, 30, 50 lat? Na naukę nigdy nie jest za późno. Zaoczne liceum i szkoły policjalne TWP. Nie musisz mieć matury, by ukończyć administrację, PHP, opiekuna medycznego czy inny kierunek. Szkoły całkowicie bezpłatne. A może kurs maturalny, rolniczy, PHP? Skończ dobrą szkołę, zdaj maturę i egzaminy zawodowe. Z TWP zmienisz swoje życie, wykształcenie i przyszłe zarobki. TWP Siedlce Sokołowska 37. tvp.siedlce.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów. Tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
6: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko 1,24 zł przy zakupie 2 sztuk.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku. Tylko w Polsacie.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
22: I świeże mięso też mam. Tylko do soboty. Schab wieprzowy bez kości z kartą klienta aż 39% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
21: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
23: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango na antenie radiańska. Przez chwilę ożywiona dyskusja od czego, co, kogo boli i czemu są to cztery litery i czy panowie rozwiną ten temat po godzinie 15, czy nie? Ja bym bardzo chciał wiedzieć.
1: Mnie bardzo boli, że muszę kolejne 3 godziny spędzić tu z Cinkiem. Nie zostałbyś ze mną, a on by poszedł sobie do domu.
2: Michał, ja to słyszę.
1: A jesteś, to cześć.
0: Dzień dobry, witam. Cześć, cześć. Cześć. Bez zasięg się skończył, do usłyszenia.
1: Pa.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Witaj, sushi żerco. Kochasz Yomayo Sushi, ale mieszkasz poza miastem? Świetna wiadomość. Teraz Yomayo dowozi aż do 45 km od Siedlec. Tak, twoje ulubione, świeże i pyszne Yomayo Sushi możesz zjeść w domu, na wsi, a nawet na działce. Zamów już teraz na sushi.siedlce.pl. Gwarantujemy niezawodną jakość, mega świeżość i smak, który uzależnia. Nie czekaj, zamów na sushi.siedlce.pl i delektuj się Yomayo Sushi także poza centrum. Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
9: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
8: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
10: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
13: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej Euroschool.
17: Magda Szewczuk, roboty drogowe trwają na S17 na obwodnicy Garwolina, możecie postać tam w korku. Na siedleckich termometrach 18 stopni, do końca dnia powinno być dość pogodnie, ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane. Jutro na termometrach do 19 kresek.
16: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej Euroschool, Siedlce Wojskowa 18.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: 15. Agata Chruściek, zapraszam. A na początek alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. W przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Komunikat o takiej treści trafił do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Trwają rozmowy ostatniej szansy, czyli spotkanie maszynistów z ministrem infrastruktury. To reakcja na zapowiedź protestu po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Maszyniści zapowiadają, że jeśli nie dojdzie do zmian w zakresie bezpieczeństwa, jutro wszystkie pociągi zwolnią na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Mateusz Gołębiewski rozmawiał z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem przed wejściem na rozmowę.
19: Minister nie chciał zdradzić, co zaproponuje związkowcom, by do protestu nie doszło, ale podkreślał, że rząd przygotowuje się również na najgorszy ze swojego punktu widzenia scenariusz, czyli ogólnopolski protest w pełnym wymiarze.
20: My już od rana organizujemy komunikację zastępczą, więc przygotowani jesteśmy na najgorszy scenariusz, ale mam nadzieję, że dzisiaj przemówię do rozsądku związkowcom i złagodzą swoją formę protestu.
19: Maszyniści przekonują, że bezpieczeństwo na przejazdach pojazdach kolejowych to tylko wierzchołek góry lodowej.
18: A związkowcy twierdzą, że o tych problemach wielokrotnie informował już resort. Polska właśnie zaczyna rozgrywki w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Biało-czerwoni lada moment zagrają z reprezentacją Portugalii. Strefę kibica w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki.
0: Problemów nie będzie?
21: Nie będzie, na pewno. Musimy rozpocząć tylko dobrze te mistrzostwa. Na pewno bardzo dobrze pójdzie.
22: Będzie od początku dominacja i prowadzenie.
18: A mecz jest rozgrywany w Sofii.
2: SK Siedlce News.
17: Magda Szewczuk, tragedia w powiecie sokołowskim. Nie żyje 17-latek. Wczoraj w Hilarowie, w zbiorniku po dawnej żwirowni, kąpał się 17-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego. W pewnym momencie zniknął pod taflą wody. Młody mężczyzna został wydobyty przez straż pożarną. Rozpoczęto resuscytację. Helikopterem LPR został przetransportowany do szpitala. Niestety 17-latek zmarł. W najbliższą sobotę w Siedlcach spotkanie z aktorami popularnego serialu The Office.pl. Szczegóły w naszym portalu.
2: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
23: Witamy serdecznie, kochani. To jest czwartek, 10 dzień września i to jest dobra i zła informacja. Dobra dla słuchaczy, ponieważ 10 dzień miesiąca to jest dzień wypłaty, ale zła dla nas.
24: Nie, ale nie wszędzie, to różnie w różnych firmach. Ale a niektórych nie ma wypłaty.
23: Ale najczęściej to jest, proszę ciebie, 10, ale w związku z tym, że my tu pracujemy dopiero w Radiu SK 10 dni, to my nie dostaniemy wypłaty.
24: Jak
23: teraz,
24: nie
23: wiesz? No teraz nie dostaniemy, my dopiero dostaniemy w październiku. I teraz jak przeżyć wrzesień? Wrzesień, przepraszam.
24: Jak właśnie, to jest pytanie do naszych słuchaczy. Jak przeżyć wrzesień?
23: Jak przeżyć wrzesień? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Czekamy. My pozdrawiamy, zapraszamy. Zalia teraz będzie grała w Radiu SK, tak? Tak, coś chciałeś jeszcze?
24: Nie.
23: Dobrze.

0: Summer, my body isn't ready w Radiu SK. Proszę Państwa, do tej pory było nam bardzo miło w Radiu SK i wszystko fajnie, aż tu nagle przychodzi 10. My sprawdzamy z Cinkiem konta bankowe, nic zero, nic, zupełnie. A 10. ludzie dostają przelewy. No z tym, że dlaczego mieliśmy Cinek dostać przelew, skoro pracujemy tu 9 dni? Trochę przykro, trochę rozumiemy. Tak czy inaczej, pytanie brzmi do Was, kochani słuchacze, jak mamy w związku z tym przeżyć ten wrzesień?
1: Cześć chłopaki, w razie jakbyście chcieli przeżyć wrzesień, to chodźcie koło, gdzie tam mieszkamy.

0: Bobby Romeo i Fly High w Radiu SK. Tymczasem na SK-owym Messengerze zbieramy głosówki na temat tego, jak przeżyć wrzesień, bo my tu jesteśmy już 10 dni, a jeszcze nie widzieliśmy żadnych pieniędzy. Mm-hmm. To trochę normalne, no ale utrudnia życie. No to posłuchajmy.
1: Panowie, zbierajcie butelki plastikowe. Nie jeden się wzbogacił na tym już.
2: Oczywiście, że tak i nie ma co z tego żartować. To jest teraz sposób na wzbogacenie się. Wiem, Cinek, że ty skądinąd zbierasz butelki. Ja jeszcze nie, dlatego mam dla ciebie tę butelkę. Proszę. Proszę bardzo.
0: A dzięki, ja taką już mam.
3: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
7: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Świeże warzywa też mam. Teraz polska papryka czerwona aż 57% taniej. Tylko 5,49 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 12,99.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
11: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jakobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Szukasz nowego auta? Poznaj Jetour. Nowoczesne samochody stworzone dla tych, którzy chcą więcej. Odwiedź salon Jetour AMS Chruścicki przy ulicy 3 Maja 60 i zobacz najnowsze modele oraz skorzystaj z jazdy próbnej. A kiedy twoje auto potrzebuje profesjonalnej opieki, zapraszamy do serwisu Jetour przy ulicy Brzeskiej 178. Zapraszam, Adam Chruścicki. Jetour AMS Chruścicki. Odkryj nowy kierunek motoryzacji.
13: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
14: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 5 października w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
15: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
16: To będzie ostatnia reklama.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Śniadanko do szkoły. Teraz chleb tostowy Oskroba 500 gramów, tylko 3,99. Plus ser topiony w plastrach Hochland 130 gramów, tylko 3,99 za sztukę. I mamy tosty idealne.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenie.

0: Sobel i Sanach w Radiu SK, a teraz wszystkie hity zaczynają się sami wiecie gdzie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Jak byłeś młodszy, Michał, to oglądałeś Hannę Montanę?
0: Nie, nie oglądałem. No oglądałem żużel, skoki narciarskie, piłkę nożną oglądałem. Byłem mężczyzną, byłem małym mężczyzną,
2: Michał,
0: tak?
2: Możesz mi powiedzieć.
0: Dobra, oglądałem.
2: Oglądałeś.
0: Tak.
2: Podobała ci się?
0: Nie.
2: Nie podobała ci się?
0: No, mogę powiedzieć?
2: Tak.
0: Tak.
2: A teraz ci się podoba?
0: Co? Miley Cyrus? No. Tak, podoba mi się jeden teledysk, jak ona na takim wrecking ball.
2: Na kuli.
0: Pół naga się
2: bujała. Buja się na kuli, tak?
0: Buja się na kuli, kochanie. Tak, tak.
2: Tak, teraz wydała nową piosenkę Bass Persuades i ten hit zaczyna się również w Esce, a płyta pod tym samym tytułem Bass Persuades pojawi się za tydzień w piątek. To co, posłuchamy sobie przedsmaku?
0: A jak?

0: Adel, Rolling in the Deep w Radiu SK. Proszę Państwa, już za 22 minuty, godzina 16. To wspaniały moment, żeby poinformować o akcji, która się nazywa SK po raz pierwszy. My tu jesteśmy po raz pierwszy, znaczy już drugi tydzień, ale cały czas jakby jesteśmy świezi, czy świeży?
1: Świeżsi.
0: My nie jesteśmy świeży, tak to trochę. W ogóle bez sensu.
1: Szczególnie o tej godzinie.
0: Tak, także słuchacze na Radiu SK.pl zgłaszają swoje kandydatury, co chcieliby zrobić po raz pierwszy. Co tam jest?
1: Tak, na przykład Justyna chce lecieć do Laponii, do Świętego Mikołaja.
0: A wiesz, jak go widziałem? Bo ja byłem na skokach w Kusamo, to jest bardzo blisko Laponii.
1: Ale mieliśmy rozmawiać o Justynie, a nie o tobie.
0: Przepraszam.
1: Ale już skończyliśmy, możesz mówić.
0: No i byłem w tej Laponii na skokach w Kusamo i tam Mikołaj z Mikołajową zawsze przyjeżdżają. I to jest cały czas ten sam Mikołaj, on ma już ze 100 lat.
1: No właśnie, a wracając do słuchaczy, to cały czas możemy finansować wasze pierwsze razy. Zgłaszajcie się na SK.pl, my mamy dużo pieniędzy i nimi się dzielimy. Znaczy służbowych pieniędzy oczywiście.
0: Tak.
1: I rozdajemy wam te pieniądze, przelewy robimy już po godzinie 16, także bądźcie czujni.
2: Promocja. Więcej, jeszcze więcej.

0: Suyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz w Esce, w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
5: Tylko do soboty. Wszystkie mleka świeże, mleko Vita. 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupach innych produktów za 99 zł. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,99.
4: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
9: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. cichy-nieruchomości.pl. Biuro Sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
10: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
11: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
4: W Topazie, tu wszystko mam.
5: Teraz kawy Jakob Krema i Kronat Gold 200 i 220 gramów z kartą klienta aż 36% taniej. Tylko 23,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 37,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Złap paragon i wygrywaj!
15: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
16: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
15: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na Twoje marzenia.
16: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało Ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopaz.pl.
15: Topaz. Kupuj i wygrywaj.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Post Malone w radiu SK Sunflower.
1: Już teraz ja?
2: No mów.
1: A bo miał być o sporcie, nie wiedziałeś co powiedzieć, tak? I zwróciłeś
2: się. Nie, mogę powiedzieć.
1: No to powiedz.
2: Dobrze, teraz będzie o sporcie.
1: Polska gra z Portugalią na Mistrzostwach Europy
2: Polska
1: Siatkarzy.
2: Polska gra z Portugalią.
1: Na Mistrzostwach Europy Siatkarzy.
2: Na Mistrzostwach Europy Siatkarzy.
1: I prowadzimy w setach 2-0, ale nie ma się z czego cieszyć, bo oni są strasznie słabi, także spokojnie.
2: Także na smutno prowadzimy.
3: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
6: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
7: I świeże mięso też mam. Tylko do soboty. Schab wieprzowy bez kości z kartą klienta aż 39% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
6: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
8: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze?
9: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
13: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 5 października w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
6: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
7: Nie przegap hitów z gazetki. Teraz płyny do szyb Clean 500 ml, tylko 6,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A filet z Mieruny, produkt mrożony, tylko 2,49 za 100 gramów.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel.
22: Magda Szewczuk, pod wiaduktem Garwolińskim w Siedlcach trwają intensywne prace związane z budową tunelu dla rowerzystów. Zamknięty jest pas ruchu w kierunku centrum miasta. Na siedleckich termometrach 18 stopni. Do końca dnia powinno być dość pogodnie.
21: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel. Dostawca internetu, telewizji i telefonii. www.domtel.com.pl.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
23: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury były konstruktywne, ale porozumienia na razie brak. Maszyniści podtrzymują więc zapowiadany na jutro protest. Odpowie za nielegalne posiadanie 7 sztuk amunicji. 43-letni Ukrainiec chciał wnieść amunicję na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
24: Mężczyzna przyznał się do stawianego mu zarzutu, złożył także wyjaśnienia.
23: Wyjaśnia Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach. To nie jedyny incydent, do jakiego doszło na targach. Dwie młode kobiety rozlały zdradzały drażniącą cieczy, są teraz przesłuchiwane, a straty oszacowano na 2,5 tysiąca złotych. Droższa benzyna i olej napędowy to nie tylko problemy kierowców. Za chwilę koszty przeniosą się na konsumentów, ocenia profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
0: Paliwo, którym napędzane są samochody dostawcze, maszyny rolnicze, to będzie to mogło wpływać na cenę dostaw.
23: A cena popularnej 95 na wielu stacjach przebiła już granicę 8 zł za litr. Diesel jest średnio o złotówkę droższy.
1: SK Siedlce News.
2: Magda Szewczuk, tragedia w Sokołowie Podlaskim. Wczoraj na ulicy Oleksiaka Wichury 44-letni kierowca ciężarówki potrącił jadącą na rowerze 56-letnią kobietę.
15: W wyniku poniesionych obrażeń kobieta poniosła śmierć na miejscu. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzili czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie przebiegu i wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
2: Mówi Aneta Szurowska z Sokołowskiej Policji. O wypadku piszemy też na Siedlce SK.pl. Jutro o 17:00 siatkarze KPS Siedlce podejmą Lechię Tomaszów Mazowiecki.
1: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
19: I żeby była jasność, nikt nie każe wam słuchać nas za darmo. My normalnie płacimy za to, że nas słuchacie. To jest akcja SK po raz pierwszy, w której finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. To znaczy, wy piszecie nam na SK.pl, czego jeszcze nie robiliście, a chcielibyście zrobić, i my wyskakujemy z kasą, i to już niedługo.
25: Teraz już będziemy dzwonić?
19: No tak.
25: A już wiemy do kogo?
19: Za pół godzinki.
25: Już wiemy do kogo?
19: No już trochę się domyślałem.
25: Troszkę tego. Calvin Harris, My Way, teraz w Radiu SK.
19: Gramy.

0: Polska.
1: Proszę Państwa, polscy siatkarze grają z siatkarzami portugalskimi. Zgadnij, jaki jest wynik?
0: 3-0.
1: Nie, jest 2-0 w setach i w trzecim prowadzimy 18-12. To są Mistrzostwa Europy. Polki niedawno grały w Mistrzostwach Europy i niestety zajęły dopiero 4. miejsce. Znaczy dopiero. Przed turniejem wziąłbym w ciemno, ale ostatecznie wyszło jak wyszło. Natomiast Polacy są trochę mocniejsi. Tym, że tymi Portugalczykami, jak mówiłem, nie podniecamy się. No bo gdyby tam grał Cristiano Ronaldo na przykład.
0: A czy wiesz, są ludzie, którzy się podniecają Portugalczykami.
1: Ale ty do nich nie należysz. Czy należysz?
2: Nie wszystko trzeba mówić w radiu,
0: nie
2: prawda?
0: Nie o mnie, nie o mnie.

0: MJ Deli w Radiu SK, to jest audycja SK, czyli Sońta i Korościel. Sońta jest fanem celebrytów, musicie o tym wiedzieć.
1: Jestem fanem żadnych celebrytów.
0: No to powiedz, co masz do powiedzenia.
1: O Filipie Heizerze
0: chciałem powiedzieć. No właśnie, króciutko. No.
1: Coś się kroi, proszę państwa, na SK.pl czytamy, że Filip Heizer przymierza ślubny garnitur.
0: I jak wygląda?
1: Nie sądzę, żeby szedł w nim na kręgle.
0: No nie.
1: Ślubny garnitur służy do brania ślubu.
0: On chyba mówił gdzieś w telewizji, że on będzie się żenił z tą dziewczyną. Ona jest od niego chyba z 30 lat młodsza, czy ileś?
1: Dwa razy młodsza jest. On ma 40 ileś, ona ma 20, ma na imię Bianka.
0: Ona, tak? On ma Filip.
1: On ma, tak. On ma Bianka, ona Filip. Może zmylić księdza.
0: Słuchaj, a ładnie on wygląda w tym garniturze, czy tak jak my byśmy wyglądali?
1: No, tak jak my byśmy wyglądali idąc do komunii.
2: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Od września gorąca 20 startuje w piątki już o 17. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
8: I świeże wędliny też mam. Teraz prosto z lady. Szynka dębowa aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
7: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Szukasz nowego auta? Poznaj Jetour. Nowoczesne samochody stworzone dla tych, którzy chcą więcej. Odwiedź salon Jetour AMS Chruścicki przy ulicy 3 Maja 60 i zobacz najnowsze modele oraz skorzystaj z jazdy próbnej. A kiedy twoje auto potrzebuje profesjonalnej opieki, zapraszamy do serwisu Jetour przy ulicy Brzeskiej 178. Zapraszam, Adam Chruścicki. Jetour AMS Chruścicki. Odkryj nowy kierunek motoryzacji.
14: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO SA. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank PKO SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
20: I po reklamie.

0: It Ain't Me to Kygo i Selena Gomez w Radiu SK. SK po raz pierwszy to jest taka zabawa, w której wy na SK.pl nam piszecie, jaki pierwszy raz chcecie przeżyć na koszt Radia SK, a my ten pierwszy raz opłacamy i w tej sprawie jest z nami Marta. Cześć!
1: Cześć, witam was serdecznie.
2: Witamy cię, Marta, bardzo serdecznie. Jaki chciałabyś przeżyć pierwszy raz z Radiem SK?
1: No, pierwszy raz SK. Chciałam, żebyście zafundowali mi pierwszy tatuaż.
2: Nie masz jeszcze tatuażu? Taka duża dziewczyna i bez tatuażu?
1: Nie mam, po 40 i nie mam jeszcze tatuażu.
0: Ale jak to? Nigdy nie siedziałaś?
2: Lat.
1: Nie siedziałam.
2: Słuchaj, Marta...
1: Marzy mi się wzór wilka.
2: Tak się składa. Wzór wilka ci się marzy?
1: Tak, jak najbardziej.
2: Mhm. Okej, to wiesz, tak się składa, że jest z nami tatuażysta i ten tatuażysta chce ci zadać teraz trzy już bardzo precyzyjne pytania. Dobrze, jesteś gotowa?
1: Okay.
2: Panie tatuażysto, zapraszam.
0: Dzień dobry, to ja jestem tatuatorem i tak się składa, że ja chciałem zrobić swój pierwszy w życiu tatuaż, także mimo, że SK nas połączyła. Mam już dłuto. Mam pytanie, czy ty wiesz coś o wilkach?
1: No nie mieszkam w takich terenach, gdzie są wilki, ale wzór wilka nie umiem tego do końca.
2: W Bieszczadach mieszkasz?
1: Czuję ten tatuaż.
2: W Bieszczadach
1: nie, mieszkam w centrum Polski.
0: No dobrze, a jak robi wilk? Może prościej.
2: Bardzo fajnie, bardzo fajnie.
0: Chory wilk, ale tak.
2: Panie tatuatorze, czy ja mogę zadać pytanie?
0: Nie, jeszcze jedno.
2: Panie tatuatorze, jeszcze jedno.
0: A gdzie chcesz, Marta, ten tatuaż?
2: W Radomiu.
1: Na ramieniu.
0: Nie, w jakim mieście, pytam?
1: W Łodzi.
0: Myślę, że możemy to zrobić, ale jest jeszcze jedno pytanie.
2: Na jakim morzu? No nie, błagam cię, w Łodzi to jest miasto. No.
0: Nie no, Michał, pytanie twoje.
2: Aha, moje pytanie.
0: Tak.
2: Aha, po co ci ten tatuaż?
0: Ale mądre, nie warto było.
1: Nie, wewnętrznie już dojrzałam i czuję od dawna, że chcę mieć tatuaż.
2: Dobra, ile chcesz pieniędzy?
1: Cicho,
2: tatuator, teraz cicho. Ile chcesz pieniędzy, Marta?
0: Ale ja chcę pieniędzy.
1: No, potrzebuję 1500 zł, bo to będzie duży wilk.
0: Spokojnie, ja to zrobię za dwa.
2: Marta, zrobimy ci tatuaż i zmienimy ci tatuatora na profesjonalnego.
0: Dziaramy, brawo!
1: Dziaramy, hej!
2: Gratulujemy.
1: Super, bardzo się cieszę.
2: Trzymaj się.
0: Tak to działa, proszę państwa. Dziaramy, Martę, jeżeli wy chcecie przeżyć z nami swój pierwszy raz, to zapraszamy na sk.pl.

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret w Radio SK. Warto było się spotkać w studiu i nagrać taką piosenkę. Później ci opowiem.
1: Za chwilę newsy w Radio SK, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: W Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
6: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
7: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrovit 6-7.
12: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej Euroschool.
13: Magda Szewczuk, od jutra do niedzieli zamknięty będzie fragment ulicy Jana Pawła II w Siedlcach, to w związku z organizacją dużej imprezy targowej. Na siedleckich termometrach jeszcze prawie 18 stopni, do końca dnia powinno być pogodnie. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane.
12: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej Euroschool, Siedlce Wojskowa 18.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Maszyniści zdania nie zmienili i na jutro zapowiadają protest. Będzie jednak łagodniejszy niż pierwotnie zakładano. Zakończyły się rozmowy z ministrem infrastruktury. Mimo że były konstruktywne, do porozumienia nie doszło. Łączymy się z Mateuszem Gołębiewskim, który śledził to spotkanie.
15: Protest będzie, ale maszyniści w geście dobrej woli chcą go ograniczyć do godziny 12.
16: Zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12.
15: Mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego tego maszynistów. Minister Klimczak z kolei mówi, że jego resort chce problem rozwiązać wielotorowo. Chce m.in. skuteczniej karać za nielegalny wjazd na przejazd. Ostateczną decyzję o ograniczeniu protestu musi jeszcze zatwierdzić Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Maszynistów, ale to już raczej tylko formalność.
14: A dodajmy, PKP straty po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych koło Radomia szacuje na 3 miliony złotych. Straż Miejska zyska nowe uprawnienia. Od wtorku będzie mogła karać mandatami, mówi wicekomendant Łódzkiej Straży Miejskiej Marek Marusik.
0: Sprzedaż napojów energetycznych, które zawierają kofeinę i tauryny osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. I tutaj strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien.
14: A wśród nowych uprawnień również pilnowanie prawidłowego przechodzenia przez przejazdy kolejowe. 3-0 w setach to był gładki początek rywalizacji Polaków w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali z Portugalią. Kolejny mecz naszych w sobotę, wtedy zmierzą się z Izraelem.
4: SK Siedlce News.
13: Magda Szewczuk, w gminie Sarnaki pojawiło się ognisko wścieklizny. Znaleziono tam zakażonego lisa. Cały powiat łosicki jest teraz obszarem zagrożonym wścieklizną. Urzędnicy i lekarze weterynarii apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i trzymanie zwierząt domowych i hodowlanych w domach i na posesjach.
17: Będą kontrole przeprowadzane przez powiatowego lekarza weterynarii czy jego pracowników.
13: Mówi Anna Duras, zastępca mazowieckiego wojewódzkiego lekarza weterynarii. W pierwszej kolejności kontrole pojawią się na terenie gminy Sarnaki.
4: Sońta i Koroście. Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
18: Dwie po 17 na zegarze Radia SK. Trzeba powoli wychodzić z pracy i szukać czegoś sobie do świętowania.
19: Dzisiaj, a co można świętować?
18: Dzisiaj jest Dzień Piłkarza.
19: O, bardzo fajnie. Ja słyszałem, że ty masz takiego wujka, który wie, jak świętować Dzień Piłkarza.
18: Tak, tak. Wujek proponuje rozegrać dwie połówki, potem karniaki i już można się kiwać.
19: Aha, obrzydliwy jest ten twój wujek, wiesz? Stary wujek.
18: Nie ma żadnego wujka, to jest mój sposób.
19: Jaki macie sposób na świętowanie Dnia Piłkarza?
18: Ja wiem. Można stać w korkach.
19: Aha, dobrze, już wystarczy. To znowu wujek?
18: Mam jeszcze jedno.
19: No.
18: Nie, żarty.
19: Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym messengerze, jak świętujecie Dzień Piłkarza.

0: Joe, End of Beginning w Radiu SK. Stoń tak rozciel, czyli SK w Radiu SK, ale nie jesteśmy sami, bo jest z nami pani Jadzia. Dzień dobry, Jadziu.
1: Jeszcze raz, nie włączyliśmy Jadzi mikrofonu.
0: Jest z nami pani Jadzia. Dzień dobry.
1: O, jest z nami pani Jadzia.
2: Dobry, dobry.
1: Ustaliliśmy, że pani Jadzia ma dwoje wnucząt, tak? Tak czy nie?
2: Mam czworo wnucząt.
1: Czworo wnucząt, przecież pani miała dwoje, czyli
0: to się
1: był poród.
0: Dzieje.

0: chwilą, no. Porody mamy.
1: Ale to idzie.
2: Ale leci. Czy oni są, oni są w wieku szkolnym, te oni, one?
3: Tak.
2: I czy oni, one zgłaszają się do pani Jadzi po pomoc w nauce, czy nie?
3: Nie.
2: A gdyby się zgłosiły, to z jakiego przedmiotu Jadziu najchętniej udzieliłabyś im korepetycji?
3: Z prac ręcznych? Jak znaczy, jest jeszcze taki przedmiot w szkole.
2: Oczywiście, że jest, oczywiście, że jest. To jest szydełkowanie na przykład, tak?
3: Tak.
2: A, czy szycie. Się,
3: szycie.
2: Ale, szycie. Szycie na antenie, tak czasami się mówi. Tak,
3: jak szycie idziemy... na antenie.
2: Dobrze, więc drogi, a czy dzieci słuchają Radia SK? Bo jak słuchają innego, to proszę Jadziu nie mówić absolutnie. Czy one słuchają Radia SK?
3: Nie, dzieci teraz nie słuchają radia.
2: O rety, nie o to nam chodziło. Jadziu, powiedz jeszcze raz, że słuchają.
3: Słuchają.
2: O, dzięki, to była super Jadzia.
3: Radia SK.
2: Radia SK.

0: Ghost Town to Adam Lambert w Radiu SK. Dzisiaj, proszę Państwa, 10 września mamy Dzień Piłkarza.
1: A dlaczego akurat 10 września obchodzimy Dzień Piłkarza, Cinku?
0: Bo wtedy wygraliśmy chyba finał turnieju olimpijskiego w piłkę nożną. To było w Monachium 7-2, tak? Dobrze mówię?
1: O, jesteś przygotowany. To bardzo miło. To bardzo miło.
0: Mam po prostu neostradę i sobie spojrzałem.
1: Masz taki background wiedzy, nie?
0: Tak, dzisiaj.
1: Młodzi ludzie tego nie mają. Nie mają.
0: No to już cicho. W każdym razie szukamy sposobu, jak świętować Dzień Piłkarza. Pomysłów jest dużo i nigdy się nie kończą. O czym świadczą głosówki, które nagrywacie na SK-owego Messengera. Posłuchajmy kolejnej.
2: No, facet to chyba może strzelić gola. Może tak zaświętować. Mhm. A my dziewczyny zrobić spalonego. Kotleta na przykład.
1: No tak, bo jak kotlet jest spalony, to nie pozostaje już nic innego, jak strzelić gola, skoro jeść się nie da.
0: A głodniaka zresztą. No,
1: dokładnie. Wręczamy pani skarpety eskowe oraz...
0: Klapki Kubota.
1: Klapki Kubota.
0: Proszę nie grać w nich w piłkę, nie strzelać w nich goli.
3: Gratulujemy.
0: Wszystkiego dobrego.
4: Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzeda.

0: Ścieżki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
3: Tylko do soboty. Wszystkie mleka świeże, Mlekowita. 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupach innych produktów za 99 zł. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,99.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
4: Dziękujemy, że właśnie w firmie Marker przygotowaliście wyprawkę szkolną. Dziękujemy za każdą wizytę, każde zakupy i przede wszystkim za Wasze zaufanie. A jeśli czegoś jeszcze zabraknie, pamiętajcie, Marker czeka na Was przez cały rok. Punkt sprzedaży Siedlce, ulica Magazynowa 8C i Sienkiewicza 29. Marker. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: Uwaga, uwaga! Podajemy komunikat. Teraz możesz już studiować na warszawskiej uczelni w Siedlcach. Siedleckie TWP połączyło siły z uczelnią Korczaka w Warszawie i powstał Instytut w Siedlcach. Studiując w Siedlcach kończysz warszawską uczelnię Korczaka. Nasze atuty: atrakcyjne, czesne, dostęp do stypendiów, ciekawe kierunki, pedagogika, praca socjalna, polityka społeczna i zarządzanie. Podnieś swoje kwalifikacje i zarabiaj więcej. TWP w Siedlcach już od 10 lat prowadzi studia podyplomowe na 40 kierunkach. TWP Sokołowska 37. www.twp.siedlce.pl.
6: Pomyślałeś, że krewetka może poczuć miętę do papieru ryżowego? Że przegrzebek może zatracić się w boczku? Że tuńczyk może zatańczyć ze szparagiem? A że burak może zakochać się w truskawce? W Yomayo Sushi Bar wszystko jest możliwe. Nie musisz nam wierzyć na słowo. Po prostu spróbuj odważnych połączeń smaków w naszych niebanalnych rolkach. Yomayo Sushi Bar. Siedlce Formińskiego 1.
7: Szukasz nowego auta? Poznaj Jetour. Nowoczesne samochody stworzone dla tych, którzy chcą więcej. Odwiedź salon Jetour AMS Chruścicki przy ulicy 3 Maja 60 i zobacz najnowsze modele oraz skorzystaj z jazdy próbnej. A kiedy Twoje auto potrzebuje profesjonalnej opieki, zapraszamy do serwisu Jetour przy ulicy Brzeskiej 178. Zapraszam, Adam Chruścicki. Jetour AMS Chruścicki. Odkryj nowy kierunek motoryzacji.
8: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
9: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
8: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50/50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
12: I po reklamie.

0: Bez końca i Oskar Cyms w Radiu SK. Sońta i Korościel, dzisiaj 10 września, już w pół do szóstej. Zaraz się będzie ciemno robiło. Patrz, Cinek, jeszcze dwa miesiące temu o tej porze to jeszcze było jasno, wiesz, jeszcze można się było opalać. A teraz, wiesz, patrzę za okno, nie mówię, że już jest ciemno, ale już jest coraz ciemniej. I zaraz, wiesz, zaraz wszystkich świętych, przepraszam, że nie dopuszczam się do głosu, nie, ale akurat mam coś ważnego do powiedzenia. No. Wiesz, zaraz wszystkich świętych, tak. Później święta, wiesz, Sylwester, Nowy Rok i zacznie się robić jaśniej, także to też nie ma co panikować.
1: A co po Nowym Roku, bo nie wiem.
0: Po Nowym Roku jest Trzech Króli.
1: Wośp, Trzech Króli, Wośp.
0: Walentynki.
1: O Wośp, Walentynki.
0: Walentynki.
1: Potem ja mam urodziny, zaraz pamiętasz,
0: którego? No i znowu pandemia, jakoś to się powolutku kręci.
1: Pytałem, czy pamiętasz, kiedy mam urodziny?
0: A pamiętam, w lutym, nie?
1: Tak, którego?
0: Czekaj, o ile się można pamięć?
1: W połowie, właściwie w drugiej połowie. Właściwie to 16.
0: 16. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, no zaś.

0: Oczywiście na czasie w Radiu SK to Fastboy i Music Sounds. Sonita Karosiel, czyli SK w Radiu SK.
1: I za chwilę Chapel Roan i Good Luck Babe w Radiu SK.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
7: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: I świeże mięso też mam, tylko do soboty. Schab wieprzowy bez kości z kartą klienta aż 39% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
11: Dziękujemy, że właśnie w firmie Marker przygotowaliście wyprawkę szkolną. Dziękujemy za każdą wizytę, każde zakupy i przede wszystkim za wasze zaufanie. A jeśli czegoś jeszcze zabraknie, pamiętajcie, Marker czeka na was przez cały rok. Punkt sprzedaży Siedlce, ulica Magazynowa 8C i Sienkiewicza 29. Marker. Dziękujemy, że jesteście z nami.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 5 października w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
17: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
18: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
19: Poleca Radio SK.
20: To będzie ostatnia reklama.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Śniadanko do szkoły. Teraz chleb tostowy Oskroba 500 gramów, tylko 3,99. Plus ser topiony w plastrach Hochland 130 gramów, tylko 3,99 za sztukę. I mamy tosty idealne.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
21: I po reklamie.

0: H, Ring My Bell w Radiu SK. Sonita Krościel, czyli SK w Radiu SK. My już kończymy, a za chwilę z wami Michał Hanczak.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Świeże warzywa też mam. Teraz polska papryka czerwona aż 57% taniej. Tylko 5,49 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 12,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
1: Marian, jaki laptop jest top?
7: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
8: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Nie przegap hitów z gazetki. Teraz płyny do szyb Clean 500 ml, tylko 6,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A filet z Miruny, produkt mrożony, tylko 2,49 za 100 gramów.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel.
18: Magda Szewczuk, od jutra do niedzieli zamknięty będzie fragment ulicy Jana Pawła II w Szydlcach. To w związku z organizacją targów rolniczych. Na siedleckich termometrach 17 stopni. Do końca dnia będzie pogodnie, ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane. Jutro do 19 stopni.
17: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel. Dostawca internetu, telewizji i telefonii. www.domtel.com.pl.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach. 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 zł zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach, Patryk F. W grudniu 2023, dzień przed Wigilią, wjechał samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby. Do naprawy ponad kilometr sieci trakcyjnej oraz 400 metrów torowiska. To po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych. Wykolejoną lokomotywę postawiono już na torach. Do pojazdu może wejść policja.
0: SK Sport News.
19: Pewne zwycięstwo biało-czerwonych na początek Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze pokonali 3-0 Portugalię.
15: Przewaga ogromna, aby tak dalej.
20: Dobry rozruch, piękny, zrobiony wstęp.
19: Mówi kibice z Bełchatowa, a w sobotę Polacy zagrają z Izraelem. Aleksander Wukowicz nie jest już trenerem Widzewa Łódź. Szkoleniowiec stracił posadę tuż przed ligowym klasykiem w Warszawie z Legią.
0: SK Siedlce News.
18: Magda Szewczuk, to obietnica wyborcza prezydenta Tomasza Chapunowicza, na której spełnienie wciąż czekają mieszkańcy. Mowa o karcie siedlczanina. Projekt ma spore opóźnienie, ale podczas sesji radni przyjęli już program takiej aplikacji. Umożliwia to rozpoczęcie jego wdrażania.
21: Zostały te sprawy formalne. Przyjęcie programu, myślę, że za chwilę regulamin karty, no po to ta uchwała.
18: Mówi Dariusz Cegiełkowski, prezes ARMS. Aplikacja jest w fazie testowania. W weekend w hali przy Pobiłuszki w Siedlcach będzie rozgrywany turniej koszykówki.
0: Imprezka.
1: Imprezka.
0: Imprezka.
1: Eska.
0: Eska.
22: Czego potrzeba wam dzisiaj wieczorem, żeby ten czwartkowy wieczór po dniu pełnym zajęć był udany? Mam nadzieję, że na przykład Tylko kochaj mnie od Zali to jest taki hit, który dobrze wam zrobi. Od niego rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie w imprezce. 2 po 18:00, tu Hanczak, witam.

0: czy loser to jest osoba, która poszła na grzybobranie i wróciła z lasu z pustym koszykiem? Możliwe, tak na czasie. Dzisiaj mam wrażenie, że mój Instagram został zalany przez zdjęcia od moich znajomych, którzy poszli na jakieś grzyby. Kiedy oni w ogóle mają na to czas? No moi rodzice na emeryturze na przykład też. No i opowiadają o tym i chwalą się zdjęciami, co takiego w lesie znaleźli. No więc w takim razie może tego będzie dotyczyło moje pytanie, które zadam za chwilę. 664-402-302. Wy dzwonicie, ja zadaję pytanie, a wy odpowiadacie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. I tak to będzie związane z grzybobraniem. Zobaczymy, kto się do mnie dodzwoni. 664-402-302. A to oczywiście Tame Impala już za nami. Hit pod tytułem Loser. Za chwilę m.in. nowość od Toflow. To będzie jej hit Talking Body. Ale wcześniej sprawdźmy, kto się do mnie dobija, bo już ktoś jest na linii. Halo, witam. Halo, jak masz na imię? Słuchawka przy uchu. Najlepiej wtedy Anna. Się usłyszymy. Anna! No to w takim razie coś, co możemy spotkać podczas grzybobrania na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A.
1: To można spotkać na A.
0: No.
1: Akacje?
0: Akacje? Podczas grzybów? No okej, no że drzewo, no dobrze, ale ja bym jednak patrzył pod nogi. 664-402-302, sprawdźmy tutaj. Halo, jaki pomysł i jak masz na imię?
2: Cześć, Paulina.
0: Paulina, no to co można spotkać podczas grzybobrania na pierwszą literę twojego imienia?
2: Prawdziwki.
0: O, i tego wszystkim życzymy. No to jeszcze jedna osoba, szybciutko, halo. Halo, witam na antenie Radio SK z tej strony, a kto po drugiej?
3: No witam, Konrad z tej strony.
0: Konrad, no to na pierwszą literę twojego imienia co można spotkać podczas grzybobrania?
3: Oczywiście największego kozaka w lesie.
0: Radio SK. Konrad, ja coś czuję, że ty jesteś niezły kozak wszędzie tam, gdzie się pojawisz. Kesza, TikTok w Radio SK. And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for

0: Terry Swims na antenie Radia SK w imprezce. Gdyby wszystkich artystów porównać do grzybów, to Teddy Swims byłby prawdziwkiem, zdecydowanie. Mr. Know-It-All na naszej antenie, jaki to jest wokal, jaki to jest talent. No a skoro o tym grzybobraniu już zaczęliśmy i zaczęliście mi nawet donosić tutaj na Messengerze Radia SK, że udało się już co nieco znaleźć w lasach, to może dalej się w tym temacie nieco już jesiennym pobawmy. Przy okazji z przymrużeniem oka rozliczymy się z naszymi byłymi partnerami i partnerkami. Pytanie do was brzmi, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie? Takie zdanie albo słowo, które pasuje zarówno do byłej, byłego i do grzyba. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Zobaczymy, czy się ze mną dzisiaj w to trochę pobawicie. A że warto zostać z Radiem SK, no to będę was przekonywał nie tylko tym, że za chwilę wasze odpowiedzi, ale też nowością od Kuby i Kuby, bo chłopaki, jeszcze przed 18.30.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosel, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 5 października w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brusca zaprasza.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
10: Złap paragon i wygrywaj!
11: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
10: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
11: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na twoje marzenia.
10: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
11: Topas. Kupuj i wygrywaj.
12: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
15: I po reklamie.

0: No ja mam nadzieję, że w czwartkowy wieczór u was bez spiny. No taka jest też imprezka, tutaj się w ogóle nie spinamy, tu luzujemy i szukamy odreagowania po ciężkim dniu w pracy. Denzel, You Spin Me Round na antenie Radia SK za nami. Hanczak z tej strony, czas na was i na rozliczenia z byłymi. Bo pytam was dzisiaj z okazji tego, że sezon na grzyby się rozpoczął, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie. No to startujemy z głosówkami z Messengera Radia SK. Na dobry początek Ania się będzie rozliczała.
1: Co można powiedzieć o byłym i grzybie? Mm. No cóż, tak jakiś śliski egzemplarz mi się trafił.
0: Może maślak? Pozdrowienia dla Rafała Maślaka, ale on akurat fajny facet i przystojny i porządny, to na pewno śliski nie jest. Tymczasem Andrzej, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie?
2: Uważaj, toksyczny.
0: Okej, okay, no tak, wiadomo jak to jest z grzybami, niby wszystkie jadalne, ale niektóre tylko jeden raz, przypominam. A jeśli chodzi o byłe, to tutaj Andrzej w liczbie mnogiej powiedział, czyli to świadczy o tym, że niby się już raz struł, a potem i tak znowu zabrnął w to samo miejsce. Do tego samego zagajnika. Szabuzy i Tate McRae za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
4: Jeszcze więcej.
5: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
4: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
5: Zapraszam. Michu Sotkowski.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
9: Tylko do soboty. Wszystkie mleka świeże, mleko Vita. 1 liter tylko złoty 99 za sztukę przy zakupach innych produktów za 99 zł. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,99.
8: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
10: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Doskonale, kupujemy.
15: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
17: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jesień też może być piękna. Nie wierzysz? To zajrzyj do Galerii Siedlce i się przekonaj. Już teraz aż 140 sklepów z radością zaprezentuje Ci najlepsze markowe produkty. Królować będą modne jesienne stylizacje. Do tego dojdą ceny, które polubisz, kolory, które właśnie trendują i produkty, które pozwolą Ci zrealizować fantazje, nie tylko odzieżowe. Zapraszamy 140 sklepów, wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na galeriasiedlce.pl.
3: i po reklamie.

0: Za kilka chwil godzina 19, a w Radiu SK w imprezce Even Easy Bizu All of My Love. To jest jedna z naszych nowości. Wszystkie hity zaczynają się w Esty i na pewno po godzinie 19 też coś premierowego wam zagram, ale mnóstwo premier to będziemy mieli dla was dzisiaj późnym wieczorem. Bardzo często jest tak, że właśnie z czwartku na piątek wielu artystów wydaje nowe piosenki, a my w Radiu SK zagramy je jako pierwsi. Po 23 Mati Fuczyło przejmie stery i rzeczywiście do późnej nocy będzie wam grał nowości, na które warto zwrócić uwagę i na które warto rzucić uchem, mówiąc krótko. A dziś wśród tych nowości będzie też wyjątkowa wersja hitu R&B od H'a, która powstała we współpracy z pewnym bardzo znanym polskim raperem. I uwaga, zagramy to jako pierwsi, bo ta piosenka na razie do streamingów nie trafi. To już dzisiaj po godzinie 23. Wszystko na naszej antenie. Bądźcie z nami.
1: Radio SK. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: I świeże mięso też mam, tylko do soboty. Schab wieprzowy bez kości z kartą klienta aż 39% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
12: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
11: Znaczy Frosta kupiłeś?
12: Proszę, się nie da.
13: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów. A za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
17: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
18: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
24: Siedlce na czasie.
0: Magda Szewczuk, to coś dla młodszych i starszych. Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym i Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych już w sobotę i niedzielę w Siedlcach. W programie sporo atrakcji dla najmłodszych.
1: Dla najmłodszych przygotowaliśmy Wesołe Miasteczko, liczne konkursy, a także wystawę drobnego inwentarza. W całości dopełnią występy artystyczne na scenie.
0: Mówi Daniel Skolimowski, komisarz targów. Będzie również bogata oferta roślin ozdobnych i doniczkowych. Szczegóły w naszym portalu.
23: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
2: Muzyką się żyje.
3: Harry Styles ogłosił nowe koncerty. Będzie to finał ery jego ostatniego albumu Together Together. Wiosną przyszłego roku Harry wystąpi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a latem w kilku europejskich miastach. W Polsce? Nie. Ale najbliżej nas będzie 2 i 3 lipca, bo wtedy będzie koncertował w Berlinie. Potem jeszcze Paryż, Madryt, Rzym, Dublin i Londyn. Tu Harry Styles zaplanował 3 finałowe koncerty na legendarnym Wembley. Pamiętacie hit Daylight? Wykonawca tego hitu, czyli David Kushner, w niedzielę wystąpi w Warszawie, promując swój nowy album. Koncert odbędzie się w nietypowym miejscu, bo w Muzeum Narodowym, a wstęp jest wolny. A tymczasem w Łodzi zaczęła się kolejna edycja Great September. Do soboty w wielu miejscach w mieście będzie koncertowo. Pojawią się zarówno nowi artyści, na których warto zwrócić uwagę, jak i dobrze znane gwiazdy różnych pokoleń. Między innymi Krzysiek Zalewski, Julia Wieniawa, Andrzej Piaseczny czy Liwka.
24: Impreska.
3: Liwka pojawi się też w tej godzinie w imprezce w Radiu SK. Zagram hit Obejmuje Noce z Jonatanem i PZ-em, ale wcześniej Zara Larsson i Temper City. Self-Aware na dobry początek tej godziny. No i też będzie o grzybach oczywiście i o naszych byłych w tej godzinie. Michał Hanczak, witajcie!

0: Carla Fernandez w Radiu SK. Kto tęskni już za weekendem, to już naprawdę bardzo blisko, a może ktoś już nawet dzisiaj w imprezowym nastroju.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jeżeli ktoś ma dzisiaj jakieś wieczorowe wyjście na miasto i zaczął już urlop, to teraz będzie mógł naprawdę wprawić się w dobry nastrój, bo zagram nowość, która jest bardzo imprezowa i w sumie to brzmi już trochę jak weekend. MK to jest taki DJ-producent, który ma rękę do takich właśnie klubowych będzie.

Zegarów. Choćby Dior w zeszłym roku u nas tutaj kręcił bardzo mocno. A teraz czas na coś świeżutkiego. Living, to jest MK, Tristan Henry. I teraz właśnie tę nowość wam zagram. Zróbcie głośniej, jeżeli zaraz wychodzicie na miasto.

0: Jeden DJ remiksuje drugiego DJ-a, bo w oryginale to Kygo Take Me Back, ale Robin Schulz zrobił remix tuning tego kawałka, no i właśnie w tej wersji wam ten numer zagrałem, bardzo imprezkowej. 28 minut po 19, Hanczak z tej strony, za chwilę Dawid Podsiadło, a potem zagraniczny Dawid, czyli David Guetta między innymi się pojawią, ale wcześniej wracamy do zabawy, w której z przymrużeniem oka rozliczamy się z naszymi byłymi, ponieważ sezon na grzyby się zaczął, to dzisiaj pytam, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie. Marta nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK.
1: Co można powiedzieć o byłym i o grzybie? Że i tego nie ma.
0: No, czasami może to i lepiej nawet. W sumie to jakby tak się filozoficznie pochylić nad tym, to dobrze, że byłego nie ma. To znaczy, że ten aktualny nie jest byłym i jest po prostu jedyny w swoim rodzaju. A bez grzybów jakoś człowiek przetrwa, prawda? Jeszcze mamy wiadomość od Agnieszki, która na pytanie, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie, napisała: niby ładny, ale pod kapeluszem było nieciekawie. Niektórzy mają nierówno pod sufitem, inni pod kapeluszem.
2: Reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: I świeże wędliny też mam. Teraz prosto z lady, szynka dębowa aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
6: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
7: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na

Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę.

0: klienta aż 36% taniej. Tylko 23,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 37,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Wiesz, czego mi brakuje?
4: Więcej miejsca?
3: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
4: Ogrodu na poranną kawę?
3: Tak.
4: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
3: Dokładnie tak.
4: To chyba czas na Strumykowa Residence.
5: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
3: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
5: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dziękujemy, że właśnie w firmie Marker przygotowaliście wyprawkę szkolną. Dziękujemy za każdą wizytę, każde zakupy i przede wszystkim za Wasze zaufanie. A jeśli czegoś jeszcze zabraknie, pamiętajcie, Marker czeka na Was przez cały rok. Punkt sprzedaży Siedlce, ulica Magazynowa 8C i Sienkiewicza 29. Marker. Dziękujemy, że jesteście z nami.
8: I po reklamie.

0: fuka i wita bambino na antenie Radia SK. To ja was zabieram teraz na grzybobranie, a konkretnie na rozliczenie się z naszymi byłymi, z uśmiechem, oczywiście z przymrużeniem oka. Pytam was, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybach. No i na przykład Szymon nagrał głosówkę na Messengerze Radia SK. Cześć Szymon.
1: Siemano Radio SK.
0: Witam serdecznie, no to co?
1: Myślisz, że trafiłeś prawdziwka, a potem się okazuje, że trujący. Pozdrowionka.
0: No tak właśnie bywa. Bałem się trochę, że po tym prawdziwku skrócisz to słowo i wyjdzie coś, co nie nadawałoby się na antenę. No to w takim razie może zmieńmy temat. Ola, co jednocześnie można powiedzieć o byłym i o grzybie?
2: Na zdjęciach każdy jeden wygląda super, ale w rzeczywistości wnętrze może być totalnie robaczywe.

Kto teraz na fotelu pasażera w samochodzie słucha imprezki, no to pozdrowienia dla wszystkich, którzy są doskonałymi pasażerami. Passenger to Alex Warren na antenie Eski w imprezce przed godziną 20. Czwartkowy wieczór to już praktycznie jest piątek, czyli praktycznie weekend, a weekend zaczyna się w Esce. Przypominam, że od jesieni w piątki gramy bardzo weekendowym trybem już, bo wiele osób rzeczywiście nieco wcześniej ten weekend zaczyna, a przynajmniej czuje już ten weekendowy vibe. No i dlatego jutro, zaraz po naszym poranku, od godziny 9 z Kasią Mesierską będziemy na Was czekać i wprowadzać Was w ten weekendowy nastrój, grając nowości, ale też rapując o planach na weekend, czy na przykład dając Wam razem z panią Jadzią rady, które mogą się na weekend przydać. No, no właśnie, to wszystko jutro od 9, ale oczywiście na razie nigdzie się nie wybieram, tylko gram dalej, bo po 20 między innymi Damiano Dawid.

0: promocja.
1: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Świeże warzywa też mam. Teraz polska papryka czerwona aż 57% taniej. Tylko 5,49 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 12,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy. Drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus. Aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Nie przegap hitów z gazetki. Teraz płyny do szyb Clean 500 ml tylko 6,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A filet z Miruny, produkt mrożony, tylko 2,49 za 100 gramów.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Dziękujemy, że właśnie w firmie Marker przygotowaliście wyprawkę szkolną. Dziękujemy za każdą wizytę, każde zakupy i przede wszystkim za wasze zaufanie. A jeśli czegoś jeszcze zabraknie, pamiętajcie, Marker czeka na was przez cały rok. Punkt sprzedaży: Siedlce, ulica Magazynowa 8C i Sienkiewicza 29. Marker. Dziękujemy, że jesteście z nami.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
17: Siedlce na czasie.
18: Magda Szewczuk z Colim, Sweet Angels, Singers, Bezpiecznik i Meslowic już w sobotę zagrają na Dniach Siedlec. Przekrój gatunków muzycznych jest szeroki.
19: O gustach się nie dyskutuje. Jedni wolą blondynki, inni brunetki. Jedni wolą jechać nad morze, inni w góry. Tak samo jest w guście muzycznym. Mamy tutaj szeroki wachlarz. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
18: Podkreśla Piotr Woźniak, naczelnik gabinetu prezydenta Siedlec. Koncerty z okazji Dni Miasta startują w sobotę o 17:00.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
12: Muzyką się żyje.
2: Ta sobota to wielki finał muzycznej trylogii. W Warszawie odbędzie się koncert Historia polskiego hip-hopu, łączący rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nim Dżimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny projekt.
17: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczanie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
2: Dżimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpił m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDO S2115. Koncert odbędzie się w sobotę na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie zaprasza Was Radio SK. Zapraszamy też na kolejne koncerty w ramach naszej trasy SK Music Tour. W ten weekend będziemy w Wałbrzychu i w Rawiczu. Jutro w Wałbrzychu wystąpi m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Krzysiek Zalewski oraz Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Piątek w Rawiczu to m.in. koncert Dawida Kwiatkowskiego. Sobota z kolei należeć będzie do Golców, ale nie tylko. Wstęp wolny, a koncerty poprowadzą eskowi prezenterzy.
1: Impreska.
0: Impreska.
1: Impreska.
0: Eska.
1: Eska.
2: Minuta po 20. Za chwilę Dawid Kwiatkowski, o którym przed chwilą mówiłem, również wystąpi na naszej antenie razem z Margaret. To będzie ich piosenka, później ci opowiem, ale wcześniej Rasputin i The First Time od Damiano Dawida. Tu Michał Hanczak. Dobry wieczór.

0: Timbaland i Keri Hilson podobno dobrze brzmią na łódkach, bo niektórzy jeszcze na wakacjach, jak Kuba i jego ekipa w Bogaczewie słuchają imprezki. To pozdrowienia też dla tych, którzy w Łodzi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Albo w Brzegu, bo czasami Łódź do Brzegu przybija. Niekoniecznie geograficznie. 14 minut po godzinie 20 czas na coś świeżego w Radiu SK. Przypominam, że w czwartki wieczorem jesienią mamy nowość, czyli bardzo dużo nowości, które wam gramy już od 23. Prawie jedna po drugiej. Już teraz zapraszam na ten nowy program Matiego Fuczyło, ale teraz też wam coś nowego zagram. No przecież u nas nowości mamy w DNA. Temper City to jest ekipa, która ostatnio podbiła nie tylko naszą antenę hitem Self Aware. Jestem bardzo ciekawy, czy kolejny single też przypadnie wam do gustu. Reverse Psychology, tak.

0: hit pod tytułem Mango. Mam go w Radiu SK w imprezie, więc zagrałem. Sylwia Grzeszczak się pojawiła, Hanczak z tej strony. 20.30 dochodzi. Jestem bardzo ciekawy, czy dzisiaj jest jakiś powód do świętowania u was. Nie wiem, może jakieś urodziny, imieniny, rocznice, rozwodów, ślubów, jakieś jeszcze inne ważne sprawy, które się wydarzyły. Możemy poświętować wspólnie. Zapraszam do nagrania głosówki na Messengerze Radia SK. To jest też dobra sytuacja i okazja, żeby kogoś przez radio, jak za starych dobrych czasów, pozdrowić. No a za chwilę Meduza i Bad Memories wam zagram.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
2: Jeszcze więcej. Od września Gorąca 20 startuje w piątki już o 17.
3: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
6: I świeże mięso też mam. Tylko do soboty. Schab wieprzowy bez kości z kartą klienta aż 39% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
5: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jesień też może być piękna. Nie wierzysz? To zajrzyj do Galerii Siedlce i się przekonaj. Już teraz aż 140 sklepów z radością zaprezentuje Ci najlepsze markowe produkty. Królować będą modne jesienne stylizacje. Do tego dojdą ceny, które polubisz, kolory, które właśnie trendują i produkty, które pozwolą Ci zrealizować fantazje, nie tylko odzieżowe. Zapraszamy 140 sklepów, wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na galeriasiedlce.pl.
14: I po reklamie.

To Margaret i Prima Ballerina na antenie Radia SK w Imprezce. No, w Radiu SK żyjemy hitami na czasie i wydarzeniami, które są absolutnie na czasie. I mam dla Was taki muzyczny breaking news, ponieważ do naszego kraju, wiemy to już na 100%, w przyszłym roku wpadnie jeden z najważniejszych DJ-ów na świecie, którego znamy od lat, choćby z takiego hitu jak Lay Low. Proszę bardzo. To oczywiście jest to o nim mowa, ale na przykład jeszcze The Business było. Albo na przykład jeszcze I Will Be Here. Ciekaw jestem, czy w ogóle ktoś pamięta ten hit. Ależ to brzmiało. Tiesto, o nim właśnie mowa. 19 czerwca przyszłego roku wystąpi w Warszawie na stadionie Legii na kolejnej edycji festiwalu Warsaw Music Festival. W tym roku m.in. Black Eyed Peas zagrał Armin van Buuren. Na przyszłym już wiemy, że też będzie grubo. Tiesto do nas wpadnie. To jest informacja naprawdę w ostatniej chwili, także wiecie chyba jako jedni z pierwszych. No to zagram Tiesto teraz z Karol G. Don't Be Shy w Imprezce.

0: Na panią Lady Gaga też czekamy w naszym kraju. Na razie wiadomo, że Tiesto do nas przyleci w przyszłym roku, 19 czerwca u nas zagra w ramach Warsaw Music Festivalu. No i bardzo się fani muzyki klubowej z tego powodu cieszyć mogą i to dzisiaj świętować. A co jeszcze dzisiaj w imprezie świętujemy, Norbert?
1: Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień, ponieważ swoje pierwsze urodziny obchodzi moje psiecko. Oli, samych wspaniałości, pyszności i długich spacerów życzy tata.
0: No, dużo w tym wszystkim zależy od ciebie też, Norbert. Jest też Bartek i jeszcze też bardzo, bardzo ważna okazja do świętowania.
2: Dzisiaj mój syn kończy 3 lata. Także kochanie, Leonek, wszystkiego najlepszego. A poza tym też łatwa data do zapamiętania, bo 10 dzień wypłaty.
0: O właśnie, bardzo dobrze się składa. Akurat całą wypłatę można wydać na prezenty dla synka. To jeszcze w takim razie Agata.
3: A ja bym bardzo chciała pozdrowić moją koleżankę Justynkę, z którą właśnie pracuję i cieszę się, że jako jedyna ze mną tutaj została.
0: Pozdrowienia. Axwell i Bond dla was.

0: Post Malone i Swae Lee poczęstowali swoim muzycznym słonecznikiem Sunflower, czyli słonecznik przed godziną 21. Są tacy, którzy wciąż mają wakacje, jak Monika.
1: Cześć Eska, chciałabym bardzo pozdrowić z moich wakacji, które się niestety na razie kończą, bo jeszcze potem będzie drugi wyjazd. Pozdrawiam serdecznie z Darłówka, tym razem zachodniego.
0: Czyli z nadpolskiego morza, no to super, że jeszcze się szykuje drugi urlop, czyli nie do końca taka spłukana. Bogata dziewczyna nam się odezwała. Ale to może dlatego, że już poza sezonem i wtedy trochę taniej. Zupełnie za darmo będziemy wam grali najnowsze hity i to jeszcze dzisiaj wieczorem, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Nasz nowy program po 23:00. Między innymi Matt Fuczyło dzisiaj wam zagra specjalną wersję hitu Ring My Bell, czyli R&B od H-a z pewnym polskim znanym raperem. Tylko u nas to na razie usłyszycie. A jutro usłyszycie mnie i Kasię Węsierską od 9:00, bo weekend zaczyna się w Esce. Hanczak, pa!

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko do soboty. Wszystkie mleka świeże, mleko Vita. 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę. Przy zakupach innych produktów za 99 zł. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,99. Kupuję w

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Śniadanko do szkoły. Teraz chleb tostowy Oskroba 500 gramów, tylko 3,99. Plus ser topiony w plastrach Hochland 130 gramów, tylko 3,99 za sztukę. I mamy tosty idealne.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jesień też może być piękna. Nie wierzysz? To zajrzyj do Galerii Siedlce i się przekonaj. Już teraz aż 140 sklepów z radością zaprezentuje Ci najlepsze markowe produkty. Królować będą modne jesienne stylizacje. Do tego dojdą ceny, które polubisz, kolory, które właśnie trendują i produkty, które pozwolą Ci zrealizować fantazje, nie tylko odzieżowe. Zapraszamy 140 sklepów, wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na galeriasiedlce.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
9: Siedlce na czasie.
10: Magda Szewczuk, w Mińsku Mazowieckim trwa festiwal Himilsbacha. Jakie atrakcje organizatorzy przygotowali na piątek, powie nam Agnieszka Boruta z Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim.
11: Młodzi uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w twórczej pracy. Tym razem podczas warsztatu tworzenia plakatów filmowych, które poprowadzi Stanisław Gajewski. Wieczorem o godzinie 19 zapraszamy na Domówkę, czyli znakomity komediowy spektakl muzyczny.
10: Program festiwalu jest na siedlce sk.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21 www.sushipark.pl.

0: SK Siedlce. SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, pora na magazyn siedleckiej Eski, a w nim kilka różnych zapowiedzi. Na początek przenosimy się do regionu. W pierwszej kolejności zapowiedź imprezy zaplanowanej na niedzielę 13 września na zamku w Liwie, mówi dyrektor Muzeum Zbrojowni Eliza Czapska.
2: Zapraszamy w najbliższą niedzielę na koncert poświęcony Bonie Sforzie d'Aragona, królowej Polski. W tym roku obchodzimy 500-lecie inkorporacji Mazowsza do korony. Na tronie polskim wraz z Zygmuntem I Starym zasiadała wówczas królowa Bona, która po jego śmierci władała Mazowszem i miała duży wkład w proces inkorporacji Mazowsza do

rozwój Mazowsza. O godzinie 18 w niedzielę, 13 września, przybędzie do nas muzyk z miejscowości Bari, skąd przybyła do Polski, do Krakowa, królowa Bona. I matka Izabela d'Aragońska władała księstwem Bari, a Bona po 9 latach władania Mazowszem wróciła do zamku w Bari, by tam rok później umrzeć. Właśnie w Bari znajduje się nagrobek królowej Bony i mówi się, że jest to być może jedyny nagrobek świecki na ołtarzach, że jest to jedyna osoba świecka, której nagrobek znajduje się na ołtarzach. Nagrobek ufundowała jej córka Anna Jagiellonka. Z Bari przybędzie do nas Giuseppe Bassi, wybitny kontrabasista, który zagra z maestro Kubą Stankiewiczem, wybitnym pianistą jazzowym, dziekanem Wydziału Jazzowego na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Będą grać utwory polsko-włoskie, włoszczyzna, niektóre żartobliwie będą nazywać. Otworzymy wtedy też wystawę z Archiwum Państwowego w Krakowie Bona Sforza, Królowa Polski. Wystawa planszowa, na której będą pokazane dokumenty, jakie w Archiwum Narodowym w Krakowie są składowane i poświęcone królowej Bonie. Serdecznie zapraszamy na ten wyjątkowy wieczór 13 września o godzinie 18 z okazji 500-lecia przyłączenia Mazowsza do korony.

0: Polski i z Włoch, a dokładnie z miejsca, które było tak ważne dla królowej Bony, Bari w Apulii.
1: Skoro mowa o zamku w Liwie, przypominamy także, że od niedawna można tam oglądać nową wystawę broni białej.
2: Otworzyliśmy niedawno w wieży zamkowej wystawę kolekcji pana Krzysztofa Szczegłowa. To jest kolekcjoner, który przekazał do naszego muzeum swoją prywatną kolekcję, właśnie dzieło całego życia. To jest niemalże 1000 obiektów, wśród nich bagnety, ale też szable, zdjęcia, broń biała z różnych epok. I dzięki temu darowi, bo przekazał to wszystko bezpłatnie, nasze muzeum, Zamek w Liwie, jest obecnie posiadaczem największej kolekcji bagnetów w Polsce. No i jednej z największych w Europie według tutaj znawców tematu, między innymi pana Macieja Pruszyńskiego. Więc tutaj jeden poziom wieży zamkowej prezentuje kolekcję, część kolekcji policji, bo to jest 1/3 pana Krzysztofa Szczegłowa.
3: SK Siedlce.
1: W weekend 19 i 20 września na Stadionie Miejskim w Sokołowie Podlaskim odbędzie się druga edycja biegu charytatywnego pod hasłem Biegiem po lepsze jutro. 24 godziny, jeden cel w rytmie AED. O szczegółach opowie nam organizator wydarzenia.
4: Nazywam się Jakub Ufta i wspólnie z bratem jestem założycielem Fundacji Biegiem po lepsze jutro. Właściwie wszystko zaczęło się od żartu. I to dosłownie. Od żartu 1-kwietniowego. W zeszłym roku, właśnie 1 kwietnia, pojawił się taki trochę szalony pomysł. A może zrobimy coś, żeby zebrać pieniądze na wóz dla środowiskowego domu samopomocy w Sokołowie Podlaskim. Mnie i mojemu bratu ten pomysł bardzo się spodobał. I zamiast się z niego pośmiać i o nim zapomnieć, zaczęliśmy się zastanawiać. Właściwie dlaczego nie? Może naprawdę da się to zrobić? No i zaczęliśmy działać. Były spotkania, rozmowy z Radą Miasta, która bardzo entuzjastycznie do tego podeszła. Zaczęli dołączać kolejni ludzie, sponsorzy, wolontariusze. I tak powstała pierwsza edycja Biegiem po lepsze jutro. Chyba sami byliśmy trochę zaskoczeni tym, jak duże zrobiło się z tego wydarzenie. W zeszłym roku wystartowało prawie 400 osób. Razem zrobiliśmy ponad 6000 km. A przede wszystkim udało nam się zebrać około 160 tysięcy złotych. To był wkład własny potrzebny do zakupu busa dla środowiskowego domu samopomocy. Pozostałą część finansuje PFRON. A sam samochód kosztuje około 500 000 złotych. Bus jest już zamówiony i czekamy na jego dostarczenie. Czyli coś, co zaczęło się 1 kwietnia od żartu i takiego, a może spróbujemy, skończyło się naprawdę konkretnym efektem. I po tym wszystkim stwierdziliśmy, że nie możemy poprzestać na jednej edycji. Dlatego 19 i 20 września znowu spotykamy się na Stadionie Miejskim w Sokołowie Podlaskim. Tym razem pod hasłem 24 godziny, jeden cel w rytmie AED. Długo zastanawialiśmy się nad celem drugiej edycji. Zależało nam przede wszystkim na tym, żeby zrobić coś, co będzie służyło nie jednej instytucji czy jednej grupie, ale właściwie nam wszystkim. I tak pojawił się pomysł zakupu defibrylatorów AED. Chcemy, żeby urządzenia trafiły do całego powiatu sokołowskiego. Każda gmina, miasto i starostwo dostaną co najmniej po jednym AED. To są urządzenia, które najlepiej byłoby nigdy nie musieć używać. Ale jeżeli dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, liczą się minuty. Dostęp do defibrylatora może mieć wtedy ogromne znaczenie. Dlatego chcemy, żeby tych urządzeń było w naszym otoczeniu po prostu więcej. A sam bieg jest trochę nietypowy, bo trwa pełne 24 godziny. Zaczynamy w sobotę 19 września o 10 rano i kończymy dokładnie dobę później. I najważniejsze, naprawdę nie trzeba być biegaczem, żeby wziąć w nim udział. Można przyjść na stadion o dowolnej porze, bo biuro zawodów działa przez całą dobę. Można przebiec kilometr, 5 czy 10, ale można też po prostu przejść kilka okrążeń. Można zejść z trasy, odpocząć i później wrócić. Nie chodzi o tempo, chodzi o kilometry, bo każdy z nich przekłada się na pomoc. W zeszłym roku jeden ze sponsorów na początku zadeklarował złotówkę za każdy kilometr przebiegnięty przez uczestników. Ale kiedy zobaczył, co się dzieje na stadionie i jak dużo osób się angażuje, w trakcie biegu zmienił swoją deklarację. Powiedział: złotówka nie za kilometr, ale za każde okrążenie, czyli za każde 400 metrów. I chyba właśnie takie sytuacje najlepiej pokazują atmosferę tego wydarzenia. Ludzie zaczynają się nawzajem mobilizować. Ktoś robi jeszcze jedno okrążenie, ktoś wraca po kilku godzinach, ktoś przyprowadza znajomych. I przestaje być ważne, kto zrobił 5 km, a kto 50. Ważne jest to, że ile zrobiliśmy wszyscy razem. Biegniemy również przez całą noc. Wtedy stadion trochę się wycisza, bo oczywiście chcemy uszanować ciszę nocną i naszych sąsiadów. Ale szykujemy też pewną niespodziankę. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pojawi się nocne bieganie w słuchawkach. Coś w rodzaju biegowego silent disco. Na stadionie będzie cicho, ale uczestnicy będą mogli biec w rytmie muzyki. Chcemy też, żeby było to wydarzenie dla całych rodzin. W niedzielę odbędą się biegi dla dzieci, będą dodatkowe atrakcje. Będzie można przyjść, pokibicować, spotkać się ze znajomymi albo po prostu zrobić z nami kilka okrążeń. A jeżeli ktoś nie może być 19 i 20 września w Sokołowie, może nas wesprzeć poprzez zbiórkę na siempomaga.pl. Bardzo się cieszymy, że patronat nad tegoroczną edycją objęła pani burmistrz miasta Sokołów Podlaski, pani Iwona Kublik. To dla nas ważne, bo od początku zależało nam, żeby było to wydarzenie, które łączy lokalną społeczność i angażuje całe miasto, a w tym roku właściwie cały powiat. Formalnie wydarzenie organizuje Fundacja Biegiem po Lepsze Jutro, którą założyliśmy razem z bratem. Ale tak naprawdę stoi za tym dużo większa grupa ludzi. Organizatorzy, wolontariusze, partnerzy i sponsorzy. Bez nich nie dałoby się tego zrobić. Zeszły rok pokazał, że jeżeli dużo osób zrobi nawet coś małego, razem możemy osiągnąć naprawdę duży efekt. Dlatego zapraszamy 19 i 20 września na Stadion Miejski w Sokołowie Podlaskim. Nie trzeba przebiec 50 km. Można zrobić jedno okrążenie, można 5. Można przyjść z dziećmi wieczorem, a nawet w środku nocy. Bo w tym biegu nie chodzi o to, kto będzie pierwszy. Chodzi o to, ile uda nam się zrobić razem. W zeszłym roku z tych wspólnych kilometrów powstał bus. W tym roku chcemy, żeby zostały po nich defibrylatory AED w całym powiecie sokołowskim. 19 września o 10 rano ruszamy. A już teraz zapraszamy wszystkich na nasz profil Biegiem po Lepsze Jutro na Facebooku. Tam na bieżąco będziemy publikować wszelkie informacje o wydarzeniu, zapisach, atrakcjach i kolejnych partnerach naszej akcji. Dołączcie do nas na Facebooku, a przede wszystkim dołączcie do nas na stadionie i dołóżcie swoje okrążenia do naszego wspólnego celu. Pozdrawiam.
3: SK Siedlce.
1: Na zakończenie magazynu jeszcze jedna zapowiedź, tym razem dotycząca wydarzenia, które 19 września odbędzie się w Siedlcach. Organizują je harcerze.
5: Podharcmistrz Aleksander Panasiuk, chłopiec ZHP Podlasie w Siedlcach.
6: Nowa gra terenowa proponowana przez harcerzy.
5: Tak jest. W imieniu Chówca zapraszamy wszystkich mieszkańców Siedlec i okolic do udziału w rodzinnej grze terenowej 19 września w sobotę o godzinie 15. Gra, którą chcielibyśmy zachęcić do udziału wszystkich w naszej okolicy. Rodziny z dziećmi, dziadków z wnukami, pary, małżeństwa, żebyście spróbowali razem z nami wziąć udział w harcerskiej przygodzie, spróbować czegoś nowego, no i razem z harcerzami przejść ulicami Siedlec, odkrywając pewne zagadki i dążąc do zdobycia skarbu.
6: Czy ta gra będzie dostępna tylko 19 września, czy będzie można również później zagrać?
5: Gra co zasady będzie dostępna tylko tego dnia, ponieważ jest to gra na żywo, gra terenowa, organizowana przez nas Chówiec. I to będzie gra, która ma za zadanie trochę zintegrować naszą społeczność harcerską i nieharcerską z mieszkańcami miasta. No a przede wszystkim zachęcić Państwa do udziału później po grze na skwerze Konstantego Domagały pod Ratuszem Jackiem w harcerskim pikniku, harcerskim festynie, podczas którego zaprezentujemy siedleckie harcerstwo i mam nadzieję zachęcimy Państwa do dołączenia do Związku Harcerskiego Polskiego.
6: To powiedz, dlaczego warto?
5: Cóż, mogę zdradzić tyle, że gra ma tytuł Ulicami Siedlec przez wieki historii. Będzie to gra oparta o nie tylko meandry siedleckich uliczek, ale meandry historii Siedlec i okolic. Myślę, że warto się zagłębić w tą tematykę, a przede wszystkim będzie to możliwość spróbowania dla każdego z nas swoich sił w harcerskim wyzwaniu, w prawdziwie harcerskiej grze terenowej z zadaniami, zagadkami, pewnymi wyzwaniami, które trzeba będzie wykonać, a cała gra będzie zmierzała do odkrycia kombinacji do dwóch kudek, które będą strzegły harcerskiego skarbu.
6: Czy ten skarb będzie do zabrania?
5: Tak, drużyna, która będzie pierwsza, będzie mogła oczywiście spróbować swoich sił w otwarciu zabezpieczeń i zdobyciu tego, co będzie skrywała nasza skrzynia skarbów.
6: Jak wygląda procedura zgłoszeń? Gdzie można się zgłaszać i jak długo?
5: Na grę zapraszamy 19 września. Zaczynamy o godzinie 15 spod Szkoły Podstawowej nr 3 w Siedcach. Gra potrwa około 2 godzin i kończymy właśnie harcerskim piknikiem na skwerze Domagały pod naszym ratuszem Jackiem. Natomiast, żeby wziąć udział w grze, trzeba zgłosić przynajmniej dwuosobowy patrol. Nie ma znaczenia wiek patrolu, nie ma znaczenia ilość osób, 2, 4, 5 osób. Zapraszamy wszystkich chętnych. Zgłoszenia zbieramy przez adres naszego chówca mailowy siedce@zhp.pl. Można wysłać maila, zgłosić swój udział, a wszystkie informacje dotyczące gry oraz regulaminu wydarzenia, szczegółów zgłoszeń znajdą Państwo na naszej stronie internetowej siedce.zhp.pl oraz na Facebooku naszego chówca.
6: We wrześniu można również dołączać do harcerstwa. Na pewno werbujecie teraz.
5: Tak, gra ma na celu właśnie zachęcić naszą siedlecką młodzież, nasze dzieciaki do dołączenia do harcerstwa. No i po to też będzie później ten piknik. My jako chówiec prowadzimy właśnie we wrześniu nabór do naszych gromadzeń zuchowych, drużyn harcerskich, które we wrześniu organizują zbiórki naborowe, spotkania dla chętnych. Można przyjść, można zobaczyć, jak drużyny działają, poznać wszystkich naszych harcerzy, naszych instruktorów, no i znaleźć właśnie drużynę dla siebie.
6: Warto dodać, że gra odbywa się również w ramach zlotu harcerskiego, który także będzie się odbywał właśnie w ten wrześniowy weekend.
5: Tak, gra jest elementem programu, który będzie się odbywał na zlocie naszego chówca. Zlocie tak zwanym harcerskim starcie, czyli spotkaniu wszystkich drużyn harcerzy naszego chówca z terenu całego naszego działania. Wszyscy spotkamy się na cały weekend, no i razem z naszymi harcerzami i zuchami będziemy uczestniczyć w takim dużym harcerskim wydarzeniu przez cały harcerski weekend w Siedcach. Oczywiście wszystkich chętnych, którzy chcieliby pobyć chwilę z harcerzami i zobaczyć, jak działa siedleckie harcerstwo, zapraszamy również na sam piknik, który odbędzie się w okolicach godziny 17 na skwerze pod siedleckim ratuszem Jackiem, skwerze Konstantego Domagały. Będą tam stanowiska naszego chówca, naszych drużyn, gromadzeń zuchowych. Będzie możliwość zobaczyć harcerstwo na żywo, pogadać z naszymi instruktorami, a także wziąć udział w grach i zabawach przygotowanych dla dzieciaków.
3: SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, czas na magazyn lokalny. A w nim wracamy do tematu, który gościł już latem na antenie radia SK. Przypominamy go na prośbę mieszkańców. Nie asfaltownia, tak przyroda. To hasło z koszulek, które na sierpniową sesję Rady Gminy Siedlce włożyli niektórzy mieszkańcy Wołyniec Kolonii. Chcieli wyrazić swój sprzeciw wobec planowanej budowy w ich miejscowości wytwórni mas bitumicznych. Na sesji radni głosowali nad projektem uchwały Sejmiku Mazowsza, który miał wyłączyć działki pod asfaltownię z siedlecko-węgrowskiego obszaru chronionego. Kilkudziesięciu mieszkańców pojawiło się zarówno na obradach komisji, jak i na sesji. Udało mi się z nimi porozmawiać przed głosowaniem i tuż po nim.
6: Dlaczego w ogóle Państwo sprzeciwiają się budowie asfaltowni?
7: Ta inwestycja powstała około 5 lat, ten pan twierdzi, a my dowiedzieliśmy się miesiąc temu i tam żeśmy zrobili sobie działkę rekreacyjną obok tej inwestycji, co on ma w tej chwili, bo w tej chwili ma tam inną inwestycję i obok tej inwestycji ma to drugą stawić. I właśnie rekreacyjną działkę, ja tam warzywa uprawiam, mamy tam zwierzęta, a ja jestem po dwóch operacjach i mam, bo muszę mieć zdrowe powietrze, no bo żeby tam, bo tutaj gdzie mieszkam we wsi, to jeżdżą samochody, tego zanieczyszczone, a tam jest tak zdrowo, bo jest las, dużo zieleni i właśnie tam zrobiliśmy sobie te warzywa, żeby tam, ja najwięcej przebywam tam, bo jestem na emeryturze, oddycham tym powietrzem i dzieci, i wnuki przyjeżdżają i bawią się, i w piłkę grają i teraz ta inwestycja została powstana. Ja dopiero się dowiedziałam miesiąc temu i jestem szokowana tym wszystkim.
6: A co taka inwestycja by zmieniła? Co ona oznacza?
8: Gołębiewski Jan. No to po prostu piekło. Ja po tych informacjach, które uzyskaliśmy, że Grzegorz, bo ja jestem z nim po imieniu, panie redaktor, ja mu dużo pomagałem i on to wcale nie zaprzecza i tak dalej, bo należy do ludzi, którzy łączą ludzi, pomagają i tak dalej, nie? Ja mam w Sielcach dużo znajomych, przyjaciół, bo też przedsiębiorstwo prowadzę. Byłem kierownikiem gazownictwa bezprzewodowego. Panie redaktor, w którym czasie się czekało 10-11 lat na butlę z kuchenką, na wymianę gazu 2-3 miesiące. A ja ludziom pomagałem, no bo z natury taki jestem. Z wójtem jestem też w dobrych relacjach i tak dalej. Opinii zasiągnąłem w tych dwóch firmach, w rejony dróg publicznych i w Mikście. Jest trzecia firma jeszcze w Miedznie, która to produkuje i tak dalej. Przychodzi 30-40 wagonów i te wagony trzeba rozładować i to by szło ulicami miasta, Składowo lub 3 Maja, Artyleryjsko, Domanisko i tak dalej. Sierce są zakorkowane, to chyba każdy wie, mieszkaniec i tak dalej, jak u nas się jeździ. To nie jest zakład pierwszej potrzeby, że to musi być, bo te dwa zakłady, które są w Kołsabni, to jest Mikstu i ten rejon dróg publicznych, są w stanie wytworzyć tyle asfaltu, że to na 100% na potrzeby. Także to nie ma takiego parcia, że to musi być. Jeszcze co ja zapamiętam to na całe życie. Kilka lat temu rozmawiałem z Grzegorzem u niego w firmie. On stwierdził, mówi, Janek, ja jak to pobuduję, to ja rejon dróg publicznych wykończę. To już mnie dało dużo do zrozumienia, no jak przedsiębiorstwa, myślę o wykończeniu tej firmy i tak dalej, no to potroi produkcję i wtedy on przejmie, a ja mam informację, że w Wołynie, w Wołominie jest taka otaczarnia i w Osiecku. Już są interwencje do ochrony środowiska do Mińska, tam pracownicy jeżdżą i tak dalej. I to nie jest tak, że to wszystko, ta produkcja cementu, asfaltu odbywa się, oj tak, wszystko bezinteresownie. Tam jest ścieżka rowerowa przewidziana i ona przerwana była na jakiś czas, no bo tam była radna, to zablokowała, bo drzewo trzeba było wyciąć i tak dalej, ale w przyworach 2,5 km już ta ścieżka jest. Teraz starosta nam robi ścieżkę rowerową z Rakowca do Wołyńca i koło Grzegorza po lewej stronie będzie ta ścieżka rowerowa szła. Tam dużo przyjeżdża rodzin z dziećmi i tak dalej, bo tam to wszystko prowadzi przez lasy. Z panem leśniczym rozmawiałem, że po kilku latach to ten las zacznie obumierać, no bo taka jest chemia i tak dalej, nie? Tam jest gniazdo bociana czarnego, pomnik przyrody, dąb ma około 300 lat, on jest zarejestrowany w ochronie środowiska w Warszawie, mam pod którym numerem i tak dalej w 2023 roku i my nie jesteśmy przeciwko inwestycji, zresztą przed chwilą rozmawialiśmy z nim, że może gdzieś mu pomożemy, działkę nawet znajdziemy, żeby to wszyscy mieszkańcy byli zadowoleni, bo tam działki zaraz, jak to mówię, o 50%, panie redaktor, co najmniej pójdę w dół, to nie ma tak, że to wszyscy będą zadowoleni. I my bronimy tego środowiska, które najważniejsze jest dla nas. No, bronimy i będziemy bronić dalej. No teraz ciąg dalszy nastąpi o 13, no ale moim zdaniem radni już zagłosowali za tym, ci sami będą głosować na sesji. No to...
6: Czyli radni ogólnie byli za.
8: Tak, ogólnie byli za. Dwóch się wstrzymało bodajże tylko, a 12 czy 13 było za. A teraz sesja to zadecyduje, no i mamy nadzieję. Czekamy to cierpliwie. No.
9: Nasze nieruchomości też stracą wartość. Działki, nasze domy. U nas dzieci nasze, młode pokolenia nie będą chcieli się tutaj budować.
10: Dzień dobry, Janusz Wiśniewski, jestem radnym Rady Gminy Siedlce z okręgu tych trzech miejscowości, Wołyńce, Kolonia, Rakowiec.
6: Jest pan przeciwny budowie asfaltowni w Wołyńcach?
10: Zdanie mieszkańców zostało wyrażone na spotkaniu 5 sierpnia, kiedy zebrani mieszkańcy wyrazili swą dezaprobatę co do tego projektu. Oczywiście wcześniej zapoznając się z informacjami, które mógł przedstawić i przedstawił inwestor. Także chodziło o to, żeby na tym spotkaniu właśnie nasi mieszkańcy zostali poinformowani z pierwszej ręki co do danego przedsięwzięcia. Natomiast przedmiotem naszego dzisiejszego tutaj spotkania komisji i sesji rady jest co innego. Jest rozpatrywanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego, która zakłada zdjęcie ochrony tych wskazanych działek, które są przedmiotem tego projektu, tego przedsięwzięcia, z ochrony w kontekście właśnie tego oddziaływania potencjalnego i intensywnego wpływu na środowisko. I o to chodzi, że my jako radni tutaj, my jako mieszkańcy, i też staraliśmy się przekonać i póki co przekonaliśmy już radnych do poparcia takiego projektu uchwały, w którym jako Rada Gminy Siedlce nie uzgadniamy tego projektu, czyli tak de facto, tak po ludzku mówiąc, nie wyrażamy zgody na zdjęcie tej ochrony z działek, które są przedmiotem tego projektu. Trochę zawile, ale naprawdę temat jest trochę nieco zawiły. Koleżanki i koledzy, opiniując projekt uchwały, który został przygotowany, poparli ten wniosek, a więc ufam, że również poprą ten projekt uchwały na sesji, która za chwilę się rozpocznie i również będzie on, to poparcie będzie pozytywne w ten sposób, że poprą uchwałę, która odmawia uzgodnienia tego projektu z Sejmiku Województwa Mazowieckiego, czyli nasza Rada Gminy Siedlce nie wyrazi zgody na zdjęcie tej ochrony z tych działek, które są przedmiotem inwestycji. Ufam, że my wyrażamy się w tym dokumencie, wyrażamy się co do zdjęcia bądź niezdjęcia tej ochrony. My jesteśmy za ochroną. To, że inwestor może realizować, on ma wolną wolę, może realizować różne działalności, byleby były zgodne z przepisami, czyli między innymi z tym warunkiem, żeby nie było tej uciążliwości na środowisko, tego wpływu. No i to jego decyzja, że tak powiem.
1: W głosowaniu podczas sesji radni byli jednomyślni. Sprawdziłam, co na to mieszkańcy.
8: Panie redaktor, dziękujemy radnym, że nas reprezentowali, wsparli w słusznej sprawie, bo tego nie da się inaczej powiedzieć. Także serdecznie dziękujemy za odpowiedzialność. Pani redaktor również.
6: W dwóch słowach, co pani czują teraz?
11: No radość oczywiście, my jesteśmy bardzo szczęśliwi, no i jeszcze batalia przed nami, ale poddamy radę.
12: Jan Jurzyk, Wołyńce, emerytowany naczelnik Centralnego Biura Śledczego. Bardzo dziękujemy radnym, wszystkim, szczególnie panu Krzysztofowi Walo, Leszkowi, którzy przyjechali do nas, mieliśmy spotkanie, gdzie było omówione te wszystkie. Natomiast z niepokojem obserwuję to, co się dzieje, że to jeszcze nie jest skończona walka. To dopiero wygrana jest bitwa, mała bitwa. Przed nami jeszcze droga odwoławcza przez inwestora i zastanawiam się jedno, proszę Państwa, miałem tego nie mówić, ale powiem. Co dzieje się w Sejmiku Mazowieckim? Dlaczego bez jakichkolwiek dokumentów, tak jak ja wstępnie zrozumiałem, być może ja się mylę, podejmuje się projekt uchwały? Przecież pan inwestor powiedział, że dopiero w maju on sporządził raport. Czyli bez raportu, bez zapoznania się o tym wszystkim, gdzieś już ktoś nad czymś pracował? To dla mnie jest bardzo ciekawe. Pan inwestor opłacił, zapłacił, a w raporcie nie ma nic o decyzji o bocianie. Nie ma nic o oddziaływaniu wód i kanalizacji, gdzie nie będzie zbierana deszczówka, bo nie ma kanalizacji. Jest tylko studnia głębinowa, gdzie może każdy obywatel pobierać 5 metrów sześciennych wody, a tam ma być rocznie pobieranych, jeżeli by powstała ta inwestycja, to jest 12 tysięcy metrów. Myślę, że nawet już teraz pan inwestor będzie zmuszony, z uwagi na to, że tam już jest zakład, szybciutko opracować projekt, przeciągnąć wodociąg, a nasze wodociągi ucieszą się z takiego pana, który dołączy. Ja myślę, że to tyle. Nie chciałbym się już mocno rozciągać nad tym, co mówiłem na spotkaniu, bo to jeszcze jest dużo, dużo przed nami.
6: Czyli nie przekonują Pana argumenty, które inwestor wcześniej wykładał, że na przykład z komina będzie leciała tylko para wodna?
12: Proszę Panią, na pewno nie, bo proszę sobie tylko podjechać pod jakąś, nie wiem, być może w tej chwili mówimy o nowoczesnej otaczarni i wytwórni asfaltu i betonu, ale przecież jeżeli jest beton czy asfalt i go się ładuje na samochody, prawda? Czy co, wtedy nie będzie czuć tego smrodu? Nieprawda. Czuć będzie. Pytanie, jak zawieje wiatr. A obok przepiękny las. Tam ludzie przyjeżdżają na grzyby. Tam ludzie spotykają się. Jeżdżą rowerami. Jak rozmawiałem z leśnikami, po około 10 latach tego lasu by nie było. Myślę, walczmy i szanujmy o przyrodę. Jeżeli mówię, z całym szacunkiem, ja rozumiem, że inwestor, są jego pieniądze, pozyskał środki z Unii Europejskiej, ale można na wiele i albo niech znajdzie sobie działkę w dzielnicy przemysłowej. Chociaż muszę powiedzieć Państwu, że nawet po tej komisji rozmawiałem z inwestorem, i który mi się skarżył, że nie może nigdzie znaleźć działki. Ja obiecałem, że dołożę starań osobiście, żeby mu pomóc. To nie jest tak, że my jesteśmy niebo na nie, ale nie w tym miejscu.
6: A jeszcze może tak, jakby pan mógł jeszcze tak podsumować tak w skrócie, co ta dzisiejsza decyzja Rady oznacza, bo powiedział pan na wstępie, że to jeszcze nie koniec batalii.
12: Tak, to nie koniec walki, proszę państwa. Inwestor ma jeszcze możliwość odwołania się do wojewody, zaskarżyć tę uchwałę i pytanie, co, jaką decyzję podejmie wojewoda.
1: Niewykluczone, że do tematu asfaltowni będziemy jeszcze wracać na antenie Eski, a tymczasem zmieniamy temat.
3: Eska Siedlce.
1: Koncerty z okazji Dni Siedlec już 12 września. Co przed nami, powie nam Piotr Woźniak, naczelnik gabinetu prezydenta Siedlec.
13: Jak co roku planujemy koncerty. Zapraszamy w imieniu prezydenta miasta Siedlce, pana Tomasza Kapunowicza, wszystkich mieszkańców Siedlec, jak i naszego regionu siedleckiego na cykl koncertów. Rozpoczynamy sobota, 12 września. Zapraszamy na skwer Leśników Polskich, czyli teren po dawnym amfiteatrze. O godzinie 17 rozpoczynamy koncerty poprzez zespół Singers, który będzie na scenie. Następnie mamy naszego króla Latino, czyli z Colima, wystąpi o godzinie 18. Następnie zapraszamy szanownych Państwa na koncert grupy Bezpiecznik. Rozpoczynamy o 19.30. Natomiast o 20.30 Gwiazda Wieczoru, czyli zespół Mysłowic. Serdecznie zapraszamy. Dodatkowa informacja, mam nadzieję, że wśród słuchaczy Radia SK są fani kropliczanki, ponieważ niedaleko sceny będzie rozłożone miasteczko, w którym właśnie będą aktorzy z tego serialu. Będzie można z nimi porozmawiać, zrobić zdjęcie. Myślę, że jest to ciekawa atrakcja i oczywiście kropliczanka jest również sponsorem tego wydarzenia Dni Siedlec.
6: Myślę, że też te koncerty zostały tak przygotowane, żeby trafić w różne gusta muzyczne mieszkańców.
13: Zgadza się. O gustach się nie dyskutuje. Jedni wolą blondynki, inni brunetki. Jedni wolą jechać nad morze, inni w góry. Tak samo jest w guście muzycznym. Mamy tutaj szeroki wachlarz. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i pani redaktor, miejmy nadzieję, że mieszkańcy i redakcje pojawią się na miejscu.
1: Przypomnę, że wstęp na te imprezy będzie bezpłatny. A na zakończenie magazynu trochę historii.
3: SK Siedlce.
6: Księżna Józefa Aleksandra z Czartoryskich-Ognińska wybudowała w mieście wiele nowych budowli, które do dzisiaj stoją i są rozpoznawalne, stanowią taką wizytówkę miasta, ale też wiele budynków, które były tu już wcześniej postawione przez jej przodków Czartoryskich, rozbudowała i upiększyła. Dzisiaj więcej na ten temat opowie nam przewodnik PTTK Dariusz Piwowarczyk.
14: Tak, wiele budynków, głównie w tej części starego rynku w Siedlcach, zostały wybudowane przez Kazimierza Czartoryskiego lub też Michała Fryderyka. I między innymi możemy tutaj mówić o kościele świętego Stanisława, który często przez Siedlczan jest nazywany Starym Kościołem. Powstał on w 1740 roku i ten kościół powstał w stylu barokowym, jako taka budowla trzynawowa w typie bazylikowym, barokowym. Natomiast został on przebudowany zainspirowany przez księżną Aleksandrę Ogińską. Ona do tego celu wynajęła Stanisława Zawadzkiego, czyli tego samego architekta, który budował dla niej pałac. Stanisław Zawadzki przebudował fasadę tego kościoła. Podzielił ją na takie dwie kondygnacje, wizualnie one są czytelne cały czas, czyli taki portyk oparty na czterech kolumnach, który podpiera balkon. I ten balkon jest doświetlony, i to już ta druga kondygnacja jest doświetlony takim dużym oknem balkonowym, a na szczycie tego kościoła umieścił tablicę, krzyż i tajemnicę z dziesięciorga przykazań. I tak przebudował Stanisław Zawadzki ten kościół, już po budowie kaplicy Świętego Krzyża. Stanisław Zawadzki przebudował również wnętrze, na przykład warto zwrócić uwagę na ołtarz tego kościoła świętego Stanisława i jego podobieństwo architektoniczne do tej fasady głównej. Widać, że to jest dzieło jednego architekta. Wewnątrz jest również barokowo-klasycystyczna chrzcielnica, na której możemy się dopatrzeć inicjałów księżnej Aleksandry Ogińskiej. Jest również ambona po drugiej stronie naprzeciw chrzcielnicy. Też bardzo ciekawa, także cała ta część wnętrza została przebudowana przez również Stanisława Zawadzkiego. Warto też popatrzeć na obrazy, które się znajdują w tym kościele, bo część z nich pochodzi z czasów księżnej Aleksandry Ogińskiej. Na przykład obrazy Szymona Czechowicza, które są na po bokach naw bocznych, takie cztery duże obrazy. I tam jest przedstawiony święty Jan Nepomucen, Jezus ukrzyżowany, święty Stanisław Skrzesza Piotrowina po prawej stronie i święta Anna nauczająca Maryję. Także warto sobie ten kościół bardziej dokładnie też obejrzeć, bo też jest bardzo, bardzo ciekawy. Była tam brama dzwonnica, czyli brama, która jest nazywana bramą księżnej Aleksandry Ogińskiej. Ta brama nie przetrwała do dzisiejszych czasów. Została zburzona w 1941 roku przez Niemców podczas okupacji niemieckiej, ponieważ nie można było tą drogą przejechać ciężkim sprzętem, a ta brama faktycznie światło drogi przesłaniała, ponieważ była ona taka trójarkadowa. I ta droga przez to stała przejezdna była węższa. Była to bardzo ciekawa, bardzo ważna dla miasta budowla, do dzisiaj pamiętana przez Siedlczan przede wszystkim. Pozostały z niej takie dwa budynki gospodarcze, które przylegały do tej bramy. One zostały w niedawnym czasie odnowione. Również są różne pomysły, plany, żeby tą bramę odbudować. W każdym bądź razie brama jest dla Siedlczan, dla miasta bardzo istotna i to był jeden z tych budynków, budowli, która stała po lewej stronie od kościoła świętego Stanisława, natomiast po prawej stronie stoi do dzisiaj plebania kościoła świętego Stanisława, która dzisiaj jest może trochę przesłonięta i tak z ulicy bardzo niewidoczna. Kiedyś to wyglądało to otoczenie zupełnie inaczej, ona była u wylotu ulicy dzisiejszej Pułaskiego, dawniej zwanej Piękną. Był ten budynek plebanii dużo bardziej widoczny. Wiemy, że w 1781, kiedy to trwała przebudowa pałacu księżnej Aleksandry, Aleksandra mieszkała w tym budynku plebanii, zajmowała tam jakieś pomieszczenia. Pewnie tam spotykała się z architektami, czy też miała inne, prowadziła tam swoje życie codzienne z tego budynku. Zresztą mówi się też, że gdzieś są zapisy w starszych przewodnikach, czy w każdym bądź razie podaje się często taką informację, że niektórzy przypuszczali dawniej, że ten budynek plebanii był pierwszym pałacem Czartoryskich w Siedlcach. To nie jest prawdą, bo budynek powstał w latach 60. i 70. XVIII wieku, czyli tuż przed wprowadzeniem się do Siedlec księżnej Aleksandry Ogińskiej. Ale no, może za tym jakby takie przypuszczenie może wzięło się stąd, że w pamięci mieszczan zostało to, że przez pewien czas pełnił on pewnie funkcje pałacowe, skoro mieszkała tam księżna Aleksandra Ogińska, więc może tak się o tym mówiło, ale też mogły to sugerować stosunkowo grube mury i w proporcji do nich mniejsze okna. Natomiast budynek powstał chwilę przed tym, zanim księżna Aleksandra Ogińska przeprowadziła się do Siedlec, pewnie z fundacji jej ojca Michała Fryderyka Czartoryskiego.
6: Kolejnym takim dość ważnym budynkiem w mieście, który jest zresztą bardzo charakterystyczny i bardzo okazały, jest siedlecki ratusz, którego wygląd też księżna nieco zmieniła.
14: Tak, ratusz w Siedlcach został wybudowany przez ojca księżnej Aleksandry Ogińskiej, Michała Fryderyka Czartoryskiego. Jego budowa trwała około 10 lat i trwała w latach 60. i na początku lat 70. XVIII wieku, czyli jeszcze chwilę przed tym, zanim księżna Aleksandra przeprowadziła się do Siedlec. Jest to ratusz dość okazały, stosunkowo duży jak na ratusz w mieście prywatnym, jakim były Siedlce. Przecież takie główne decyzje zapadały na dworze księżnej Aleksandry Ogińskiej. Natomiast ratusz, ta jego skala wynika z tego, że on miał być takim ratuszem reprezentacyjnym, który miał pokazywać, że wjeżdża się do miasta, które jest jakieś ważne, że ktoś tutaj ważny jest właścicielem tego miasta. No i druga rzecz, ten ratusz pełni nie tylko funkcje administracyjne, ale również handlowe. I znajdowały się tutaj kramy handlowe. Można powiedzieć, że to była taka dawniejsza galeria handlowa, dawniejszy takie centrum. Zresztą znajdował się na środku rynku, który też taką funkcję przecież pierwotnie pełnił. No i księżna Aleksandra Ogińska, jak wprowadziła się do Siedlec, to kramów mieściło się w ratuszu 12. Natomiast tutaj się przejawił zmysł taki inwestycyjny księżnej Aleksandry Ogińskiej. Zresztą lubię ją nazywać, dawniej częściej to robiłem, księżnę Aleksandrę Ogińską jako takiego pierwszego dewelopera w Siedlcach. I ona rozbudowała ratusz o te skrzydła poprzeczne, bo ratusz pierwotnie miał taką prostszą bryłę. Ona dobudowała takie skrzydła poprzeczne, przez co zwiększyła liczbę kramów do 31 z 12 i sprzedała te kramy Żydom na wieczyste użytkowanie i tam była prowadzona przez tych Żydów sprzedaż. Na szczycie mamy Jacka, z którym związane są różne siedleckie legendy, które mówią na przykład o tym, że z Jackiem, czyli jej kamerdynerem, miałyby ją łączyć jakieś bliższe relacje, co pewnie nie jest prawdą. Po pierwsze, ten atlas, ta figura atlasa była już wybudowana, zanim się księżna Aleksandra do Siedlec na stałe przeprowadziła, a po drugie, byłby to bardzo duży mezalians, no bo taka wielka magnatka, ona jakby, no to było w tamtym czasie niedopuszczalne i trudne byłoby to też do zaakceptowania przez ludzi, przez szlachtę, przez innych magnatów. Inna legenda wiąże się z tym, że Jacek miałby to być kowal, który mieszkał na piaskach starowiejskich, czyli niedaleko za Siedlcami. Miałby to być siłacz po prostu. On podobno świeżo zahartowaną podkowę potrafił złamać w rękach, a byka, chwyciwszy za rogi, skręcając mu łeb, potrafił powalić na gościniec. I pewnego razu księżna Aleksandra Ogińska przejeżdżała swoją karocą przez piaski starowiejskie i zepsuło się koło odwozu. I wezwany do tego był Jacek, ten kowal, który tam mieszkał w okolicy. Jacek naprawił szybko koło, ujął oś wozu jedną ręką, uniósł ten wóz, nasadził koło i tak tym zaimponował księżnej Aleksandrze, że postanowiła go zatrudnić na swoim dworze do różnego rodzaju prac. I między innymi Jacek brał udział w odbudowie wieży ratuszowej, która spłonęła wcześniej w pożarze. I tam wykonywał różnego rodzaju prace stolarskie, ciesielskie i pewnego razu pokłócił się na szczycie tej wieży z majstrem murarskim, a ponieważ był bardzo porywczy, no to podczas tej sprzeczki zepchnął majstra z wieży. Majster spadł, nie przeżył niestety tego upadku. No i mieszczanie siedleccy domagali się surowego ukarania Jacka. Mimo że był ulubieńcem księżnej Aleksandry, no to przecież musi ponieść karę za takie przestępstwo, morderstwo w zasadzie, mimo że może nie było to celowe. No i księżna nie miała zbyt dużego wyboru i musiała wygnać Jacka z miasta, a na jego pamiątkę według tej legendy postawiła sobie tą figurę Atlasa, Jacka, co pewnie właśnie jest legendą chociażby z tego powodu, że ta figura już stała, zanim się księżna Aleksandra do Siedlec przeprowadziła. A sama nazwa Jacek wzięła się zapewne stąd, że pierwotnie figura była nazywana Atlasem. Często zdrabnia się Atlas, Atlasek. Też język polski ma taką tendencję do zmiękczania, do takiego nadawania litery J przed, na przykład jak Antek, Jantek, Adam, Jadam, no to taki ten Atlasek, Jatlasek. Od tego już blisko do Jatlacek i skrótowo Jacek. Sam ratusz jest w stylu takim barokowo-klasycystycznym i ma pewne cechy też rokokowe, jak na przykład ta wieża taka pnąca się w górę. Ta działalność fundacyjna Aleksandry Ogińskiej była taka dwutorowa, ponieważ część budynków ona wybudowała od zera i tutaj mówimy o pałacu Aleksandry Ogińskiej, który pewnie ze starego pałacu posiada tylko piwnicę jeszcze. Mówimy tutaj o parku, zwłaszcza tym krajobrazowym w stylu angielskim, i kolumna toskańska powstała w całości w czasach Aleksandry Ogińskiej. Księżna Aleksandra Ogińska ufundowała też kaplicę Świętego Krzyża, w której została pochowana. Natomiast w innych obiektach, które zostały wybudowane przez jej przodków, bo mamy to też tą część rynku, na rynku zostały wybudowane, czyli ta cała pierzeja wschodnia, czyli kościół Świętego Stanisława, który powstał prawdopodobnie za jej dziadka Kazimierza Czartoryskiego i fundowany przez niego i przez Izabelę Czartoryską. Mamy bramę, dzwonnicę, która już dzisiaj nie istnieje, ale w świadomości siedlczan cały czas jest istotna, która wybudowana została jeszcze w czasach ojca Aleksandry, Michała Fryderyka. No i mamy plebanię, która również została wybudowana w czasach ojca Aleksandry Ogińskiej. No i tak samo ratusz, czyli takie najbardziej reprezentacyjne budynki wybudowane lub fundowane zostały przez rodzinę Czartoryskich. Także do dzisiaj one zdobią miasto i stanowią o jego atrakcyjności turystycznej, dają dużo uroku i takiej atrakcyjności dla turystów odwiedzających miasto, bo jednak są to bardzo reprezentacyjne, okazałe budynki. No i dosyć oryginalne, bardzo oryginalne w kształcie, bo jak raz zobaczy ratusz Jacek, no to się na pewno go zapamięta i na pewno się wyróżnia wśród innych.
3: SK Siedlce. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
15: Tak, tak, tak, dobrze słyszycie, wybiła godzina prawdy. Godzina, w której wszystko może się zdarzyć i mogę wam powiedzieć, że zdarzy się naprawdę sporo. Jak co tydzień zebraliśmy się tu, żeby posłuchać najnowszych kawałków, które wypuścili albo wypuszczą dopiero wasi i nasi ulubieni artyści. O północy zaczyna się piątek, to już dokładnie za godzinę, a i wtedy gram po kolei same nowości. Jako pierwsi we wszechświecie puszczę wam, między innymi Ring Mabel w oficjalnym polskim remiksie z Matą. I wiesz co, będziemy go mieli jako jedyni przez cały najbliższy tydzień. Brzmi dobrze, prawda? To za moment sprawdzimy też, jak dobrze brzmi sam kawałek. Ale na start Miley Cyrus, Buzz Persuades. To też jest jeszcze świeżutka nowość od Miley. Ale słuchajcie, minuta po 23:00 ja postanowiłem, że dzisiaj zacznę żartem. Wiecie, co robią wszystkie hity? Zaczynają się w SC. Mati Fuczyło, zaczynamy!

0: 13 już prawie minut po 23 to Reggaeton Lento. Od razu można poczuć się jak na Ibizie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w
0: SC. A słuchajcie, na Ibizie to ja miałem okazję ostatnio być i pogadać się z panem, który, jak wiadomo, już od 2 godzin wystąpi w przyszłym roku w Polsce. Tiesto pojawi się w naszym kraju w czerwcu w ramach Warsaw Music Festival, a SK jest patronem tej imprezy. Zajrzyjcie sobie na nasz Instagram, tam już teraz pokazujemy, jak wyglądało ogłoszenie tego wydarzenia, ale też niedługo pojawi się tam moja rozmowa z Tiesto, więc warto sprawdzić, bo Tiesto powiedział mi m.in. o tym, które polskie miasto lubi najbardziej i do którego lubi zaglądać. I zdarza mu się podobno, ale my nie o tym przecież dzisiaj, my tutaj po nowości, o północy odpalam rakiety, czyli wypuszczam wszystko to, co zdecydowanie najnowsze. No i właśnie, to też będzie nowe. Marshmallow wypuścił ten numer mniej niż dobę temu. Close my eyes, Marshmallow, Illenium i Sasha. To zamykamy oczy i słuchamy, czyli uszu nie zatykajcie.

0: Coś jest w tym tytule, prawda? Faktycznie ostatnio stygnie lato. 24 minuty po 23, ale do jesieni to jeszcze prawie 2 tygodnie, więc nie myślmy o tym w ogóle. Nie myślmy. To jest Deska Wszystkich Hity Zaczynają się w Esce. Tutaj gramy najnowsze kawałki. Przed chwilą m.in. Włochy były, czyli Ave i ich All Night. To jest włoski duet, który naprawdę zna się na tym, co robią. Znacie ich m.in. z Meet Me in the Dark. Graliśmy to w Esce, oni wrócili teraz z nową i to naprawdę bardzo, bardzo ciekawą propozycją. A jak tam u Was? Co robicie? Możecie wysyłać głosówki na eskowym Messengerze. Będę sprawdzał listę obecności. Gdzie słuchacie? To wysyłajcie. Eskowy Messenger na Was czeka, ale teraz posłuchajcie nowej Ellie Goulding. Kiedyś kawałek o tym samym tytule miał Adam Lambert, a tytuł to For Your Entertainment i kawałek pochodzi z najnowszej płyty Ellie. No to sprawdźcie sami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Damiano David i Tyla, czyli połączenie włosko-południowoafrykańskie. A zdjęcia i filmiki z Tylą to nie tak dawno pojawiły się też u Bambi. Kto wie, czy takie połączenie też nie pojawi się niedługo. O, byłoby super, prawda? Polsko-południowoafrykańskie. Na takie czekamy i na takie liczymy, ale są też takie, które już mamy i liczyć na nie nie trzeba, bo są. To takie właśnie teraz dla Was mam. Joel Corey, Hannah Bolaney, Don't Go Breaking My Heart.

0: Liwka i poza tobą nic.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Nie tak dawno zachwyciła nas dużą współpracą z Taco Hemingwayem na jego albumie, ale jak widać, solowo radzi sobie równie dobrze. To jest jej ostatnia nowość, jej, czyli Liwki. Poza tobą nic, ale poza Liwką, to ja mam dla was jeszcze naprawdę dużo innych nowości. Cały czas rozgrzewamy się przed północą. Już bardzo niewiele czasu zostało, 17 minut dokładnie. Wtedy sprawdzimy, co przygotowali dla nas najlepsi artyści z całego świata i zagramy wam to wszystko jako pierwsi we wszechświecie. A co? Będzie m.in. historyczne zagranie Ring My Bell z matą. No to trzeba słuchać. Zostańcie ze mną, mam naprawdę dużo premier.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.
3: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
4: To jest ten moment, to jest północ, to jest dokładnie ta chwila, w której ukazały się nowe kawałki od naprawdę wielu artystów. Te najlepsze zagram wam w najbliższych minutach. Mati Fuczyło, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a my zaczynamy od ekskluzywnego hitu, takiego, który w najbliższym tygodniu usłyszycie tylko w Esce. Oryginał już dobrze znacie z naszej anteny, bo to H i jego wersja Ring My Bell, ale dziś, właśnie teraz, dokładnie w tej minucie o północy ukazał się polski remix tego kawałka z udziałem Maty. Tego Maty. I ten kawałek gram wam jako pierwszy we wszechświecie i ten kawałek od jutra, a właściwie to od dzisiaj, będzie w Esce pojawiał się bardzo regularnie. I tylko w Esce.
5: To jest premiera.

0: to Teddy Swims i jego Bad Dreams.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czyli, że złe sny. Może ktoś właśnie włączył teraz sobie Eskę po tym, jak sam miał złe sny i postanowił poprawić sobie humor nowościami. Jeżeli tak, to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobry wybór. 10 minut mamy już po północy, a takich dobrych wyborów mam dla was dzisiaj więcej. Przed chwilą był m.in. H. Mata, Ring My Bell, czyli nowość, którą mamy dla was ekskluzywnie w najbliższym tygodniu wyłącznie w Esce. Usłyszycie ten hit, więc warto Eski słuchać. Jak się wam podoba ten kawałek? Wysyłajcie głosówki na Eskowym Messengerze. Ja przyjmuję wasze opinie, ale słuchajcie, to nie jest jedyna nowość, którą dla was przygotowałem. Mam ich dla was bardzo, bardzo, bardzo dużo. A teraz czas na kolejną. Będzie Cedric Gervais i Carla Monroe, Gotta Be. Tak nazywa się ich nowy kawałek, który ukazał się dosłownie 10 minut temu. A jeżeli jeszcze nie powiedziało wam nic to nazwisko, to już wam tłumaczę. To jest pan z Francji, który jakiś czas temu zasłynął remiksem hitu Summertime Sadness. To już pewnie wam coś mówi, prawda? Oczywiście Lana Del Rey i jej wielki hit, ale przede wszystkim to, co wyróżniło tego pana, to też współpraca z Davidem Guettą przy hicie Would I Lie To You. Teraz ten pan ponownie ma ochotę podbić światowe listy hitów, może nawet gorącej dwudziestki. Chciałby tutaj znaleźć się na miejscu pierwszym. Jeżeli tak, no to głosujcie na niego już dzisiaj. Właściwie po godzinie 17 gorąca dwudziestka startuje raz kolejny. No i co? Gram premierowo, Gotta Be.

0: Passenger, czyli Alex Warren, ale to wcale nie jest pasażer na gapę, bo akurat ten pan w hity jest bardzo dobry.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale my też jesteśmy i równie dobrze jesteśmy w nowości. 20 minut już po północy, a za nami już kilka premier. I powiem wam coś, kolejne przed nami. Naprawdę, słuchajcie, sprawdziłem coś. Dzisiaj w Rumunii będzie ponad 30 stopni, 32 dokładnie. Więc na chwilę przenoszę nas właśnie tam. W końcu ciepło się przyda. No i stamtąd, z Rumunii, pochodzą Maria Maszuka i Malleco. Ten duet wypuścił kawałek Olo Coco. To jest kawałek, który ma dokładnie 20 minut. No i on może was rozgrzać, szczególnie, że u nas to zimniej i zimniej się robi. 20 minut w tym sensie, że 20 minut temu się ukazał, nie, że trwa 20 minut. Gramy!
1: To jest premiera w Radio SK.

0: SK Siedlce.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Ale mam takie pytanie. Pamiętacie hit taki jak Queen of Kings?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Graliśmy go w Esce bardzo, bardzo dużo i to bardzo, bardzo nieraz. Mówię oczywiście o kawałku Alessandry, z którym to w 2023 roku zajęła piąte miejsce na Eurowizji. Wtedy ta norwesko-włoska piosenkarka reprezentowała Norwegię właśnie, ale potem wpadła m.in. do Eski. Miałem okazję z nią pogadać, da się to znaleźć, słuchajcie, ale nie trzeba szukać tego, co było, można skupić się na tym, co nowe. Alessandra wcale się nie nudzi i właśnie postanowiła pokazać światu swój nowy kawałek. On nazywa się Head Over... Over Water, no i coś mi mówi, że on ma szansę powalczyć z Queen of Kings, ale ocencie sami, gramy.
2: Radio SK. We got all the hits right here.
1: To jest premier.

0: Tame Impala i Jenny Dracula. Ten kawałek, ten remix znacie już doskonale, prawda? 28 minut do pierwszej. Przed chwilą zagraliśmy nowości od Alessandry. To trochę Włoch, trochę Norwegii. Wcześniej była Rumunia, to teraz może coś z Polski? A już teraz mogę wam powiedzieć, że artystka, która stoi za tą nowością już dzisiaj, czyli że w piątek wpadnie do Eski, ona zajrzy do nas po 16, ale jako, że jej kawałek ukazał się właśnie teraz, to może trochę ją wyprzedzimy, co? Ją, czyli Julię Wieniawę. Zagrajmy jej nowość, 27 do gwiazd. Tak się to nazywa? No to do gwiazd, grajmy!
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce!

0: No, 18 minut do pierwszej. Top Low i Talking Body.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jak wrażenia? Za nami naprawdę cała lista hitów. Przed momentem nowość od Julii Wieniawy, która wpadnie do nas dziś do studia. Był duet Maria Maszuka i Maleko prosto z Rumunii. Był Cedric Gervais i to było bardzo klubowo. Był nowy Marshmallow z Illenium. To też klubowo było oczywiście. Była nowa Miley Cyrus, byli Ave i była ekskluzywna premiera Ring My Bell ze zwrotką maty. Ten hit usłyszycie od jutra i przez cały najbliższy tydzień wyłącznie w Estę. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę, a zaraz kolejne z nich.

Kuba i Kuba, chłopaki, to wszystkie hity zaczynają się w Esce i podobnie ten zaczął się w Esce, bo panowie Kuba i Kuba byli u nas w studiu, dostali nawet kurę i kurę. Wszystkie hity zaczynają się w Esce już za tydzień z kolejną odsłoną, wtedy zagram wam kolejne kawałki, najnowsze kawałki i zrobimy to jako pierwsi na świecie, a wy jako pierwsi na świecie je usłyszycie. To co? Do usłyszenia, pa pa, Mati Fuczyło, dzięki.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na fejs.